0: jeden z nich.
1: Dzień dobry, witajcie, Arkadiusz Mięczewski. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy w poniedziałkowy poranek rano wstają. Dzisiejszy dzień jest takim pomostem pomiędzy wakacjami a rokiem szkolnym. Bo to niby poniedziałek, ale jeszcze wakacje, a już jutro pierwszy dzień roku nowego szkolnego. Zapraszam Was bardzo serdecznie na nasze dzisiejsze spotkanie. 31 dzień sierpnia. Słońce wstało 5:51, zajdzie 19:40. Dzień trwa 13 godzin i 49 minut. Do końca lata zostało nam 23 dni, a do końca roku 122 dni. Czas jeszcze na myśl na dziś. Życie nie polega na przeczekaniu burzy, ale na nauce tańca w deszczu. I rzeczywiście tego deszczu dzisiaj według synoptyków możemy się spodziewać, nie tylko nawet dzisiaj, ale również jutro w rozpoczęcie nowego roku szkolnego też ma padać praktycznie w całym kraju, dlatego wychodząc z domu zabierajcie ze sobą parasole, bo może niestety Was zmoczyć. A ja zapraszam na nasze dzisiejsze poranne poniedziałkowe spotkanie. Tak jak powiedziałem, ten dzień jest wyjątkowy, bo jest pomostem między wakacjami a rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Dzień dobry.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Jeszcze wakacje, a tu proszę, lekcja historii, 31 dzień sierpnia w roku 1980 w sali BHP, Stoczni Gdańskiej, Lech Wałęsa i wicepremier Mieczysław Jagielski podpisali porozumienia sierpniowe, a w roku 82, w drugą rocznicę podpisania porozumień sierpniowych w całym kraju odbyły się demonstracje. Na świecie w roku 1888 została zamordowana Mary Ann Nichols, powszechnie uważana za pierwszą ofiarę Kuby Rozprowacza. W roku 1895 niemiecki hrabia Ferdinand von Zeppelin opatentował Zeppelina, czyli rodzaj sterowca szkieletowego. W roku 1899 założono klub piłkarski Olympique Marsylia. W roku 1932 miało miejsce całkowite zaćmienie słońca. A w roku 1935 radziecki górnik Aleksiej Stachanow podczas jednej zmiany wykonał 1475% normy. I tu mówię do wszystkich tych, którzy rozpoczynają swoją pracę właśnie teraz. Może będziecie jak ten Stachanow. Będziecie takimi stachanowcami i wykonacie dzisiaj na przykład 1475% normy. W roku 1987 ukazał się album Michaela Jacksona Bad, a w roku 1997 księżna Diana i Dodi Al-Fayed oraz ich kierowca zginęli podczas wypadku samochodowego w tunelu Alma w Paryżu.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
4: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.
5: Motocyklista zatrzymany. Tristar w rozbudowie. Kolejne odcinki dróg wyremontowane. No i kolejne remonty przed nami. To wszystko za chwilę w serwisie informacyjnym. Zostańcie z nami. Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. 50-letni motocyklista został zatrzymany po interwencji w Szemudzie. Inni uczestnicy ruchu podejrzewali, że mężczyzna może prowadzić pod wpływem alkoholu i wezwali policję. Do zdarzenia doszło wczoraj po godzinie 16.00. Po przyjeździe funkcjonariusze próbowali zbadać motocyklistę alkomatem, jednak 50-latek odmówił. Został więc przewieziony do szpitala w Wejherowie, gdzie pobrano od niego krew do badań. Podczas całej interwencji mężczyzna miał zachowywać się agresywnie i znieważać policjantów, ratowników medycznych oraz personel szpitala. W związku z tym został zatrzymany. Badanie krwi ma wykazać, czy w chwili jazdy znajdował się pod wpływem alkoholu. Policja przypomina, że znieważenie funkcjonariusza publicznego podczas wykonywania obowiązków służbowych jest przestępstwem. System Tristar w Gdyni zostanie rozbudowany o kolejne kamery monitorujące ruch. W kluczowych punktach miasta pojawi się 21 nowych cyfrowych urządzeń, a po raz pierwszy w systemie przetestowana zostanie również kamera 360 stopni. Nowoczesne urządzenie trafi na skrzyżowanie Alei Zwycięstwa i ulicy Wielkopolskiej. To jedno z najbardziej obciążonych ruchem skrzyżowań w mieście. Kamera ma pozwolić operatorom obserwować jednocześnie sytuację na kilku wlotach i sprawdzić, czy tego typu rozwiązanie warto w przyszłości stosować szerzej. Obecnie Tristar obejmuje 94 skrzyżowania i przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną, a monitoring wizyjny działa w 39 lokalizacjach. Rozbudowa ma przede wszystkim ograniczyć tzw. białe plamy, czyli miejsca, w których dziś brakuje obrazu z kamer. Nowe urządzenia mają pomóc w szybszym wykrywaniu utrudnień, sprawniejszym sterowaniu ruchem i reagowaniu na zdarzenia drogowe. Z obrazu będą mogły korzystać również inne miejskie służby, m.in. Centrala Nadzoru Ruchu ZKM i Straż Miejska. Koszt podstawowego zakresu inwestycji to ponad 708 tysięcy złotych. Wszystkie nowe kamery mają pojawić się na gdyńskich ulicach najpóźniej w grudniu tego roku. Dwa kolejne odcinki dróg powiatowych w rejonie zostaną wyremontowane. Umowy na realizację podpisano 27 sierpnia, a innowacje obejmą drogę powiatową w miejscowości Pieski w gminie Cewice oraz drogę na trasie Kębłowo-Nowomiejskie w Wilkowo w gminie Nowa Wieś Lęborska. Łączna wartość obu zadań to ponad 336 tysięcy złotych. W Pieskach remont obejmie 400-metrowy odcinek drogi. Wartość prac wynosi ponad 136 tysięcy złotych, z czego połowę stanowi dofinansowanie nadleśnictwa Cewice.

Drugi remont na drodze Kębłowo-Nowowniejskie-Wilkową będzie prowadzony na odcinku długości 550 metrów. Zadanie wyceniono na ponad 200 tysięcy złotych, a Nadleśnictwo Lęborg dołoży do inwestycji 99 tysięcy złotych. W obu przypadkach zaplanowano wykonanie nowej warstwy ściernej nawierzchni bitumicznej oraz remont przylegających poboczy. W drodze gminnej 1315 dodatkowo zostanie wykonana konstrukcja wjazdów. Łączne dofinansowanie obu inwestycji ze strony Nadleśnictw Cywice i Lęborg wyniesie ponad 167 tysięcy złotych. Remonty są kolejnymi zadaniami realizowanymi na drogach powiatowych, których celem jest poprawa stanu nawierzchni, komfortu podróżowania oraz bezpieczeństwa kierowców i pozostałych użytkowników tras. Kierowcy i pasażerowie autobusów w Siemianicach muszą przygotować się na utrudnienia. Od 1 września rozpocznie się budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Spacerowej. W związku z pracami zamknięty zostanie odcinek spacerowej pomiędzy ulicami Ziołową a Miętową. Oznacza to zmianę organizacji ruchu i konieczność korzystania z objazdów. Zmiany czekają również pasażerów autobusu linii numer 2. Na czas robót autobus pojedzie trasą zastępczą ulicami Akacjową, Migdałową i Wiśniową. Prace mają rozpocząć się we wtorek, 1 września, a ich zakończenie zaplanowano na 11 września. To oznacza, że utrudnienia powinny potrwać niespełna 2 tygodnie. Drogowcy apelują, aby w najbliższych dniach zwracać szczególną uwagę na oznakowanie i czasową organizację ruchu. Dotyczy to zarówno kierowców, jak i pasażerów komunikacji miejskiej.

0: Miejskiej.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
0: W dniu dzisiejszym sporo słońca, ale też nie zabraknie chmur. Temperatury maksymalne dzisiaj będą wahać się w okolicach 19, 20, 21, 22 stopni na obszarze całego naszego regionu. Gdzie niegdzie może delikatnie popadać, ale raczej spodziewamy się słońca z większym zachmurzeniem.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Polacy, rodacy ruszają w poniedziałkowy poranek z uśmiechem do pracy. Przypomnę, że dzisiejszy dzień to ostatni dzień obowiązywania programu CPN, czyli ceny paliw niżej. Kto jeszcze z Was nie zatankował, to od jutra będzie drożej i może warto zajechać na stację benzynową. No, mogą być dzisiaj kolejki, uważajcie. Czas na nasz poranny dowcip. Będzie to jeszcze dowcip wakacyjny. Dwóch mądrali wyjeżdża na kemping, wieczorem kładą się do namiotu. W środku nocy jeden budzi drugiego i mówi: Jasiek, spójrz w górę i powiedz, co widzisz. A on mówi: widzę nieskończoność gwiazd. I co to znaczy? No, że jutro będzie ładna pogoda. A ten drugi odpowiada: nie, nie, gwiznęli nam namiot. Mam nadzieję, że podczas tegorocznych wakacji nic wam nikt nie gwiznął, że mieliście dużo pięknej pogody podczas swoich wakacyjnych wypraw, no i że ogólnie było miło, ale jak było miło, to praktycznie już się skończyło. Ale nasz poranny program się nie kończy, dopiero się zaczyna i zapraszam Was serdecznie do słuchania.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Trójmiastowie zapraszają!
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
4: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15. edycję Jesieni w Ogrodzie.

0: Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
1: 5 września, Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
4: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
5: Reklama.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dobrze jest się dzielić.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
7: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
8: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
0: Reklama.
9: Ostatnia szansa na tańsze paliwo. Od jutra kierowców czekają podwyżki. Czy będzie komisja śledcza do spraw Zonda Krypto? Chce tego Mateusz Ma-

0: Morawieckim. Warszawianie odetchnęli tuż przed wakacjami, tramwaje wróciły na najważniejsze trasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Warto dziś zatankować pod korek. To ostatnia szansa na tańsze paliwo. Jutro może być drożej, według szacunków od 60 do 90 groszy za litr. Kończy się rządowy program obniżek na stacjach. Zgodnie z zapowiedzią miał trwać dwa ostatnie tygodnie wakacji. Według badań połowa Polaków chciałaby, żeby program został na dłużej, ale budżet by tego nie wytrzymał, odpowiada Ludwik Kotecki z Rady Polityki Pieniężnej.
1: Polakom się podobają na pewno. Ja jestem Polakiem, więc teoretycznie powinny mi się też podobać. No praktycznie trzeba pamiętać o kosztach. Tego rodzaju działania kosztują dosyć dużo budżet, a ten budżet nie jest w najlepszej kondycji.
0: Teraz ceny paliw w dużej mierze będą zależeć od światowych cen ropy. W ostatnich tygodniach jest drogo, ale stabilnie. Baryłka Brent kosztuje około 90 dolarów. Straż dogasza pożar magazynu handlowego w Gdyni. Przez całą noc i wcześniej całą niedzielę na miejscu pracowało kilkudziesięciu strażaków. Płonęła hala przy Chwaszczyńskiej o wymiarach 200 na 50 metrów. Trzymano w niej zabawki. W wyniku pożaru nikt nie odniósł obrażeń. Naukowcy tymczasem wezmą pod lupę zdrowie strażaków. Ruszają pierwsze w Polsce badania tego, jak na ich organizmy wpływa kontakt z dymem, chemikaliami i metalami ciężkimi. Uniwersytet Opolski zbada próbki biologiczne strażaków, jakość powietrza w remizach i skuteczność czyszczenia sprzętu po pożarach. Chodzi o wykrycie ukrytych zagrożeń i sprawdzenie, dlaczego wśród strażaków szczególnie często występują niektóre nowotwory. Chcemy powołania komisji śledczej badającej sprawę zonda krypto, ogłasza ugrupowanie Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus. Politycy zapowiadają, że dziś ruszy zbieranie podpisów wśród posłów z poparciem w tej sprawie. Ludziom należą się szczegółowe wyjaśnienia, tłumaczy europoseł Piotr Miller z Rozwoju Plus.
2: Z tego, co sam premier Donald Tusk mówił przez ostatnie kilkanaście miesięcy, miał wiedzę o tym, że to jest piramida finansowa i w związku z tym służby, zamiast podjąć działania i ostrzec Polaków, zablokować możliwość dalszej kradzieży oszczędności Polaków, patrzyły na to po prostu i czekały, co się zadzieje.
0: Powołanie komisji jest mało realne, przeciwna jest rządząca Koalicja Obywatelska. Dlaczego? Tłumaczy europoseł KO Bartosz Arłukowicz.
3: To jest miejsce dla prokuratury, a nie komisji śledczej, to nie jest zabawa polityczna. Ludzie od kryptowalut okradali innych ludzi, ich miejsce jest w więzieniu, a politycy, którzy brali od nich kasę, muszą trafić przed oblicze prokuratora.
0: Przeciwne jest też Prawo i Sprawiedliwość. Twierdzi, że komisję zdominowaliby rządzący, a to byłoby dla PiSu niekorzystne. Pasażerowie warszawskich tramwajów odetchnęli. Tuż przed końcem wakacji tramwaje wróciły na kluczowe trasy. Kursują już na moście Poniatowskiego w Alei Solidarności i Alei Jana Pawła II. Tramwajarze 3 miesiące ciężko pracowali, by zdążyć przed wrześniem, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
4: Był remont torowiska, na własne oczy widziałem, jak zdegradowane były tory. Więc wakacje, no to był dobry czas na to, żeby to torowisko naprawić.
0: Jeszcze we wrześniu w Warszawie zakończy się remont torów w Alei Niepodległości. Pijany 24-latek ukradł samolot i poleciał nad elektrownię atomową na Węgrzech. W powietrze poderwano myśliwce Gripen, które śledziły maszynę aż do awaryjnego lądowania. Po lądowaniu Cessny mężczyzna próbował jeszcze ukraść samochód i uciec, ale został zatrzymany przez policję. Twierdzi, że niczego nie pamięta.
5: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Od 1 września właściciele psów i kotów z Gdyni będą mogli zgłaszać swoje zwierzęta na bezpłatne zabiegi kastracji. Przy okazji czworonogi, które nie mają jeszcze mikrochipa, zostaną również bezpłatnie oznakowane. Program ma ograniczać bezdomność zwierząt, ale też przygotować właścicieli do nowych przepisów dotyczących Krajowego Rejestru Oznakowania Psów i Kotów. Obowiązkowe znakowanie i rejestracja w systemie KROPiK mają wejść w życie 10 czerwca 2028 roku. Zabiegi będą wykonywane w 2 punktach na terenie Gdyni. O zakwalifikowaniu zwierzęcia do kastracji zdecyduje lekarz weterynarii po wcześniejszym badaniu. Miasto przeznaczyło na program 80 tysięcy złotych. Akcja potrwa do wyczerpania środków, ale nie dłużej niż do końca grudnia tego roku. Właściciele zainteresowani udziałem w programie powinni skontaktować się bezpośrednio z Animal Sound w Gdyni lub Stowarzyszeniem Pomocy Zwierzętom w Gdyni. Gdyńscy policjanci zatrzymali 50-letnią mieszkankę Kołobrzegu podejrzaną o udział w procederze związanym z fałszywymi inwestycjami w kryptowaluty. Kobieta miała działać jako tak zwany odbierak, czyli osoba przyjmująca od pokrzywdzonych przekazane pieniądze. Do zatrzymania doszło na jednym z parkingów przy Placu Konstytucji w Gdyni. Według ustaleń śledczych 50-latka podawała się za księgową firmy zajmującej się inwestycjami w kryptowaluty i miała nakłaniać klientów do przekazywania oszczędności. Policjanci zatrzymali ją w momencie odbierania 40 tysięcy złotych. Jeden z pokrzywdzonych miał wcześniej przekazać 150 tysięcy, a łącznie zainwestować w ten sposób prawie

0: milion złotych. Prokuratura zakwalifikowała czyny kobiety jako paserstwo. Zastosowano wobec niej dozór policji, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego i zakaz kontaktowania się z nim. Grozi jej do 5 lat więzienia. Sprawa jest rozwojowa. Policja informuje, że kolejne osoby pokrzywdzone zgłaszają się do jednostek na terenie całego kraju. Projekt planu ogólnego gminy Łęczyce trafi do Rady Gminy przed końcem sierpnia. Wójt poinformował, że po konsultacjach społecznych do projektu wpłynęły liczne uwagi, z których część może zostać uwzględniona. W związku z koniecznością wprowadzenia zmian dokument wymaga ponownych uzgodnień. Po ich uzyskaniu projekt uchwały zostanie przekazany radnym do rozpatrzenia. Proponowane uzgodnienia będą prowadzone z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Oznacza to, że plan ogólny nie zostanie uchwalony do 31 sierpnia bieżącego roku. Od 1 września przestanie obowiązywać dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczyce. W okresie pomiędzy wygaśnięciem studium a przyjęciem planu ogólnego pojawi się tak zwana luka planistyczna. Mieszkańcy, którzy planują złożyć wniosek o ustalenie warunków zabudowy na dotychczasowych zasadach, mogą zrobić to jeszcze do 31 sierpnia. Wszystkie postępowania wszczęte przed 1 września będą rozpatrywane według obowiązujących obecnie zasad. Po uzyskaniu wymaganych uzgodnień projektu planu ogólnego zostanie ponownie skierowany do Rady Gminy Łęczyce. Według danych opublikowanych w Geoportalu Krajowym na 13 sierpnia w Polsce uchwalonych było 554 spośród 2479 planów ogólnych gmin. Mieszkańcy gminy Kobylnica mogą bezpłatnie skorzystać z porad prawnych i psychologicznych. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi rekrutację do projektu Premia Społeczna. Wsparcie skierowane jest przede wszystkim do osób starszych, osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin i opiekunów. W ramach poradnictwa prawnego można m.in. skonsultować swoją sytuację, przeanalizować dokumenty czy uzyskać pomoc w przygotowaniu prostych pism. Z kolei podczas spotkań z psychologiem będzie można porozmawiać o trudnościach emocjonalnych, stresie, sytuacjach kryzysowych czy problemach w relacjach. Najbliższe porady prawne będą odbywać się 8 września w Sycewicach, 6 października w Widzinie oraz 28 października we Wrzącej. Z kolei z psychologiem będzie można spotkać się 24 września w Kuleszewie oraz 22 października we Wrzącej. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązuje kolejność zgłoszeń.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosków.pl.
0: W dniu dzisiejszym słońce i chmury. Mam nadzieję, że jednak tego słońca będzie trochę więcej niż chmur. Niemniej jednak spodziewać musimy się jednego i drugiego. Temperatury na obszarze całego naszego regionu będą wahać się od 18 stopni Celsjusza w pasie nadmorskim, przez 20 stopni w centrum, po 21-22 stopnie na zachodnich i południowych krańcach naszego regionu.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosków.pl.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Dzień dobry, w poniedziałkowy poranek, Arkadiusz Mieczewski. Pozdrawiam wszystkich, bardzo serdecznie wszystkich tych, którzy mogą dzisiaj krzyknąć wiwat, solidarność. Dzisiaj obchodzimy polskie święto państwowe, bardzo ważne dla wielu z nas. Sierpień 80 dla wielu jest wydarzeniem z życia, lecz dla młodego pokolenia to już historia. To święto powstało po to, aby szerzyć pamięć o wydarzeniach sierpniowych w Polsce. To właśnie 31 sierpnia przypada rocznica podpisania porozumień w Gdańsku, które były początkiem upadku komunizmu w Polsce. I taki dzień warto święcić. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy dzisiaj wcześniej rano wstali. Arkadiusz Mieczewski, zapraszam Was do słuchania naszego programu. 31 dzień sierpnia, imieniny dzisiaj obchodzą Bohdan, Rajmund, Izabela, Jan, Nikodem, Józef, Aidan, Albertyna, Rajmunda, Paulin, Świętosław i Amat. Dzisiaj również święto blogów. Dla wszystkich tych pozdrowienia, którzy właśnie takie blogi sobie piszą, i święto kawalerii polskiej. A przysłowie na dziś: ostatni sierpnia zapowiada, jaka pogoda na wrzesień wypada. I jeżeli będzie taka pogoda, jaką zapowiadają nam synoptycy, no to ten wrzesień nie wypadnie niestety dobrze, bo dzisiaj i jutro według synoptyków niestety ma padać. Wychodząc z domu, zabierajcie ze sobą parasole, a już za chwilę dla Was nasza poranna księga imion. Dzisiaj Bohdan i Izabela.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.

0: Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Reklama.

Na początek życzenia imieninowe dla wszystkich Izabel. Jaka jest Izabela? Posiada naturalne poczucie estetyki, ceni harmonię oraz wysoki poziom relacji z ludźmi, choć na co dzień bywa delikatna i pełna empatii. W kluczowych momentach potrafi wykazać się niezwykłą determinacją i żelazną wolą. Dobre strony, empatia i intuicja, klasa i dyplomacja, kreatywność i smak, lojalność i opiekuńczość. Złe strony, skłonność do przejmowania się, duma i powściągliwość, perfekcjonizm i trudność w wybaczaniu. Jaki jest Bohdan? O tym już teraz. Wyznaje tradycyjne wartości, ceni ład, spokój oraz stabilizację. Nie szuka poklasku. Jego siła tkwi w opanowaniu, pracowitości i wewnętrznym spokoju. W relacjach międzyludzkich jest stały, szczery i niezwykle słowny. Dobre strony, niezawodność i odpowiedzialność, pracowitość i wytrwałość, zrównoważenie i opanowanie, szczerość i prostolinijność. Złe strony.

0: Strony, upór i konserwatyzm, skrytość emocjonalna, brak elastyczności oraz chłód w pierwszym kontakcie. Podobno, zanim kogoś do siebie dopuści, zachowuje wyraźny dystans i rezerwę. Taki jest Bohdan. Wszystkiego najlepszego dla was wszystkich, tych, którzy dzisiaj obchodzicie swoje imieniny.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: FM.
1: Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
3: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!

0: cierpia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września, Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
1: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Reklama.
2: Siódma 7:30 na zegarach, ale to co ważniejsze w kalendarzach, 31 sierpnia, niestety ostatni dzień wakacji. Przy mikrofonie Michał Jarosz, zobaczmy jak w ten ostatni dzień wakacji poranek prezentuje się na drogach regionu. Czy widać jakoś bardzo, że intensywnie wracacie do domów z wypoczynku, czy może raczej już na mapach można powiedzieć, że wszyscy jesteście w domach i ruch toczy się sprawnie? No i jak przyglądam się na przykład małemu Trójmiastu Kaszubskiemu, to ta druga opcja bardziej prawdopodobna się wydaje. Generalnie ruch utrzymuje się całkiem spokojny na terenie małego Trójmiasta Kaszubskiego. Do pozostałych miast za chwilę sobie przejdziemy. W Wejherowie cały czas jeszcze widać efekty robót drogowych na ulicy Marynarki Wojennej. Ruch tutaj na szczęście bardzo krótkim odcinku, ale spowalnie. Poza tym Wejherowo przejezdne Reda. Tutaj w ogóle za bardzo się nie mam czego przyczepić. W Rumi przyczepię się fragmentu ulicy Sobieskiego tutaj w kierunku na Gdynię. Rzeczywiście ruchy trochę nam spowalnie. W samej Gdyni więcej samochodów na ulicy Morskiej, chyba Hutnicze teraz trochę lepiej się prezentuje. Północ i Pogórze największy ruch, jak zwykle zresztą na skrzyżowaniu Derdowskiego i Dąbka, a także na fragmencie ulicy Kwiatkowskiego w pobliżu Dąbka. Śródmieście gdyńskie przejezdne, południowa część miasta również całkiem solidnie się prezentuje. Troszkę ruch spowalnia na wjeździe z ulicy Chwaszczyńskiej w Trójmiejską Obwodnicę, ale na obwodnicy na przykład to już w ogóle cisza i spokój, pięknie to się prezentuje. Do Lęborka z Wejherowa dojedziemy bez żadnych problemów, w samym Lęborku również spokojnie sytuacja wygląda. Dalej na Słupsk znowu jedziemy bez problemu, no i w Słupsku znowu problemów nie znajdziemy. Miasta nadmorskie całkiem solidnie się prezentują, tak dość sennie, spokojnie w ten poranek Ustka, Łeba i Władysławowo. Cała zresztą 216 z Redy przez Puck, Władysławowo na Półwysep Helski jest jak najbardziej przejezdna. Po weekendowych, wakacyjnych szaleństwach w końcu na tej drodze możemy przejechać, nie napotykając na korki. Czy to się zmieni? Sprawdzimy to równiutko o godzinie 8:30.
3: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
2: Dzisiaj pogoda szykuje się całkiem solidnie, choć potencjalnie burzowo. W godzinach popołudniowych może pogrzmieć i może popadać, a tak przez cały dzień to zachmurzenie utrzymuje się umiarkowane i dosyć duże. 22 stopnie dzisiaj maksymalnie na termometrach. Zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 23 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Reziorumi, Gniewinie, Luzinie. Na barometrach około 1012 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany, ale w czasie burzy już nie taki słaby i umiarkowany, wtedy po prostu porywisty.
3: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
4: Śniadanie z...

0: Od sukcesów sportowych zaczynamy ten poniedziałek. To był wyjątkowy mecz, który zdecydował o zwycięstwie tegorocznym memoriale Huberta Wagnera. Na zakończenie turnieju mierzyły się ze sobą Polska i Francja. Biało-czerwoni wcześniej pokonali Słoweńców i Amerykanów, a trójkolorowi ograli Stany Zjednoczone i Słoweńców. No i pokazaliśmy swoją siłę i wygraliśmy ten turniej. Polska wygrała z Francją 3-1. Reprezentacja Polski wygrała tegoroczny edycję memoriału. Drugie miejsce zajęli Francuzi, a na najniższym stopniu podium stanęli siatkarze ze Stanów Zjednoczonych. Czwarta lokada przypadła Słoweńcom. Znowu pokazaliśmy, że jeżeli chodzi o siatkówkę, to my potrafimy. Niestety nie udało się wczoraj naszym koszykarzom, którzy po dogrywce przegrali z Niemcami, ale i tak cały czas trzymamy kciuki, bo koszykówka też daje radę. No a piłka nożna, no to pokażą nasi piłkarze. Tej jesieni będzie można pooglądać i popatrzeć, czy coś się zmieniło, czy też znowu Polacy nic się nie stało.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.

0: Elbowie zapraszają!
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Portat.

0: drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi. Bolszewo. Ulica Szkolna 54.
1: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
2: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
3: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, ser, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
4: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
5: Reklama.

0: No to już wszystko. Wiemy, że CPN będzie obowiązywał tylko do końca dzisiejszego dnia. Miłosz Motyka powiedział, że to wszystko przez Karola Nawrockiego, który nie chciał podpisać pewnej ustawy. No i w związku z tym my, Polacy, od jutra będziemy mieli ceny paliw prezydenta Nawrockiego. Jeżeli do tej pory nie zatankowaliście, to warto chyba zrobić to dzisiaj, bo dzisiaj ostatni dzień obowiązywania pakietu CPN i dzisiaj jeszcze obowiązują maksymalne ceny paliw. Za 95 maksymalnie zapłacicie 6,64, za 98 7,46, a za olej napędowy 7,31. Od jutra ceny paliw będą raczej wyższe, dlatego że wzrasta VAT z 8 do 23%, a niestety ta stawka spowoduje wzrost cen paliw. No to kto ma mało benzynki, to proponuję zajechać jak najwcześniej na stację benzynową. Mogą być dzisiaj kolejki, bo to ostatni dzień, to każdy będzie chciał pewnie na full zatankować. Mam nadzieję, że paliwa na stacjach benzynowych nie zabraknie. Szerokiej drogi dla Was o poranku.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Let me tell you.

0: Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
1: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czyj Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28. Reklama.
3: Kapitan zatrzymany promu Wybrzeży Cypru wywrócił się do góry dnem. Nowe przedmioty i nowe podejście do uczniów. Jutro zaczyna się rok szkolny. Powiemy też, jaki problem na rynku pracy ma pokolenie Z. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Co najmniej 8 osób zginęło w katastrofie promu u wybrzeży Cypru. 40-metrowej długości statek zaraz po wypłynięciu z portu w Kirenii przewrócił się do góry dnem i zatonął. Na pokładzie było 267 osób, nie było wśród nich obywateli Polski. 17 osób zaginęło, możliwe, że zostały na pokładzie. Morze jest tam głębokie, statek leży pół kilometra pod wodą. Nie wiadomo jeszcze, co spowodowało katastrofę. Kapitan i załoga statku zostali zatrzymani. Kończą się wakacje, jutro początek roku szkolnego. W szkołach od września będzie sporo zmian, reforma Kompas jutra, czyli nowe podstawy programowe, nowe przedmioty i zakaz używania telefonów komórkowych. Będzie też więcej zajęć praktycznych. Jakich? O tym Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Choćby wspólne przygotowywanie sałatek czy gotowanie, mówi dyrektor Szkoły Podstawowej 27 w Lublinie, Wojciech Josicz.
5: To jest najważniejsza rzecz. Dzisiaj my jako dorośli tej praktyki dzieciom zabieramy. Pozwólmy dzieciom popełniać błędy.
4: Wchodzi nowa podstawa programowa, ale też nowe podejście do dzieci, mówi mi dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 38 w Lublinie, Teresa Hawryszczak.
6: Widzimy, że dzieci mierzą się w szkole podstawowej z depresjami, z załamaniami, a więc tutaj musimy nad tym pracować, że te kompetencje twarde to jedno, zdobywają wiedzę i umiejętności, ale nabywanie kompetencji miękkich, poczucie własnej wartości, wspieranie dziecka w jego rozwoju, pozytywny komunikat, ocena, która mnie buduje, nie podcina mi skrzydeł, ale daje mi szansę.
4: A to wszystko już od wtorku, 1 września.
3: W kosmos poleciał teleskop mogący odkryć nawet 100 tysięcy planet pozasłonecznych. Należy do NASA, nazywa się Nancy Grace Roman. Wyniosła go rakieta firmy SpaceX. Wystartował z Florydy.
7: 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition and lift off. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
3: Teleskop kieruje się w stronę punktu na orbicie położonego ponad 1,5 miliona kilometrów od Ziemi. Zostanie tam co najmniej 5 lat. Pokolenie Z mierzy się z problemami na rynku pracy. Zdaniem niektórych ekspertów młodzi ludzie są nieprzygotowani do otaczającej ich rzeczywistości, a ich kompetencje przedawniają się za szybko, średnio co 5 lat. Mówi profesor Anna Pawłowska z Uniwersytetu Warszawskiego.
8: To jest ogromna sprzeczność. Systemowo wspieramy młodych ludzi, a rynek pracy zostawia ich samych sobie. I stąd te frustracje, zmęczenie, szybkie wypalenie i problemy psychiczne, ponieważ nagle się okazuje, że świat jest zupełnie inny niż oczekiwali, niż się spodziewali, a przede wszystkim ma inne reguły niż te, do których zostali wytrenowani.
3: Profesor Pawłowska podkreśla przy tym kluczową rolę wzajemnego zrozumienia pracodawców i zatrudnianych przez nich zetek. Hałas łodzi motorowych może dosłownie ogłupiać młode ryby. Naukowcy odkryli, że osobniki dorastające w takim otoczeniu rosną wolniej i znacznie gorzej reagują na atak drapieżników. Co alarmujące, część z nich zamiast uciekać płynie prosto w stronę zagrożenia. Badacze ostrzegają, że coraz większy ruch łodzi może zagrażać całym ekosystemom raf koralowych.
9: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Gdyńska drogówka przeprowadziła akcję TIR.

0: podczas której funkcjonariusze kontrolowali przede wszystkim kierowców samochodów ciężarowych, stan techniczny pojazdów oraz sposób wykonywania manewrów. Policjanci skontrolowali 146 ciężarówek. Ujawnili m.in. 9 przypadków przekroczenia prędkości i 4 wykroczenia związane z nieprawidłowym wyprzedzaniem. Najwięcej zastrzeżeń dotyczyło jednak stanu technicznego pojazdów. Mundurowi stwierdzili 25 takich naruszeń. Zatrzymali 13 dowodów rejestracyjnych, a 2 pojazdy nie zostały dopuszczone do dalszej jazdy. Podczas kontroli ujawniono także jednego kierowcę znajdującego się pod wpływem alkoholu. Zatrzymano jedno prawo jazdy, a w jednej sprawie skierowano wniosek o ukaranie do sądu. Łącznie policjanci wystawili 49 mandatów i zastosowali 13 pouczeń. Funkcjonariusze zapowiadają, że podobne kontrole ciężarówek będą kontynuowane. Wilki będą głównym tematem spotkania, które odbędzie się 3 września w Nadleśnictwie Wejherowo. Na specjalną prelekcję zaproszono profesor dr habilitowaną Henrykę Okarnmę, biologa zajmującego się badaniami nad ssakami drapieżnymi, członka Polskiej Akademii Nauk i wykładowcę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spotkanie będzie okazją, żeby dowiedzieć się więcej o życiu wilków, ich zachowaniu i obecności w polskich lasach. Temat w ostatnich latach budzi sporo emocji, dlatego organizatorzy stawiają przede wszystkim na wiedzę i rozmowę opartą na doświadczeniu naukowym. Prelekcja rozpocznie się o godzinie 17 w siedzibie Nadleśnictwa Wejherowo przy ulicy Sobieskiego 247b. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych przyrodą i dużymi drapieżnikami. To dobra okazja, aby posłuchać specjalisty, który od lat zajmuje się badaniami nad wilkami i innymi ssakami drapieżnymi. Spotkanie odbędzie się w czwartek 3 września o godzinie 17 w Nadleśnictwie Wejherowo. Gmina Potęgowo prowadzi nabór na wolne stanowisko kierownika lub kierowniczki środowiskowego domu samopomocy w Potęgowie. Wójt gminy ogłosił otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko. Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji muszą pamiętać o określonym terminie składania dokumentów. Oferty można składać do 31 sierpnia bieżącego roku. Nabór prowadzony jest w formule otwartej i konkurencyjnej, a szczegółowe informacje dotyczące wymagań wobec kandydatów, zakresu obowiązków oraz dokumentów, które należy przygotować, znajdują się w oficjalnym ogłoszeniu rekrutacyjnym gminy Potęgowo. Kandydaci powinni zapoznać się z jego treścią przed złożeniem oferty. Środowiskowy dom samopomocy w Potęgowie jest placówką wspierającą osoby wymagające pomocy w codziennym funkcjonowaniu i aktywizacji. Kierowanie taką jednostką wiąże się m.in. z organizacją jej pracy oraz nadzorowaniem realizowanych zadań. Osoby zainteresowane stanowiskiem powinny złożyć wymagane dokumenty w terminie wskazanym w ogłoszeniu, czyli do dzisiaj, do 31 sierpnia. W Urzędzie Miejskim w Kobylnicy odbyła się 35. sesja Rady Miejskiej. Radni zajęli się m.in. zmianami w budżecie gminy oraz wieloletniej prognozie finansowej. Rozmawiali również o regulacjach dotyczących nauczycieli i wniosków w sprawie lasów ochronnych. Jednym z najważniejszych punktów obrad było uchwalenie planu ogólnego gminy Kobylnica. To dokument, który będzie miał istotne znaczenie dla przyszłego zagospodarowania przestrzeni oraz kierunków rozwoju gminy. Podczas sesji przedstawiono także informacje dotyczące wypłaty stypendiów. Radni składali interpelacje, zapytania i wolne wnioski. Burmistrz Kobylnicy Anna Gliniecka-Woś wręczyła również listy gratulacyjne funkcjonariuszom posterunku policji w Kobylnicy. W ten sposób podziękowała policjantom za codzienną służbę, zaangażowanie i działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
0: Najcieplej dzisiaj na zachodnich i południowych krańcach naszego regionu. Tam spodziewamy się 21-22 stopni Celsjusza. W centrum regionu około 20 stopni, a w pasie nadmorskim 18-19 stopni. Będzie dzisiaj też sporo słońca, ale nie zabraknie również chmur.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
2: Norda FM.

0: Dzień dobry, w poniedziałkowy poranek ponownie. Arkadiusz Mięczewski, dzisiaj tak zwany dzień buforowy, tak go sobie nazwałem, bo to taki bufor między wakacjami, trybem work i trybem szkolnym. No bo 31 dzień sierpnia, jeszcze niby mamy wakacje, dzieciaki jeszcze w domu, a nie w szkole, ale my już wracamy do pracy, poniedziałek, no chyba, że akurat dzisiaj macie jeszcze wolne albo rozpoczynacie właśnie swój urlop po wakacji. Pozdrawiam bardzo serdecznie, no ale to właśnie taki bufor, w którym zaczynamy myśleć już w normalnym trybie, a nie w trybie wakacyjnym. Na początek mam ważną informację dla wszystkich tych, którzy zastanawiają się, czy ich numer PESEL wyciekł podczas cyberataku na systemy MyDR. W końcu udało się uruchomić stronę, dzięki której będziecie mogli sprawdzić, czy tak właśnie jest. Wystarczy wejść na bezpiecznedane.gov.pl, logując się za pomocą aplikacji mObywatel, bankowości elektronicznej, e-dowodu lub profilu zaufanego i tam sprawdzicie, czy wasz PESEL został wykradziony. Mój został. To tyle, co mogę powiedzieć, ale na szczęście mam zastrzeżony. Mam nadzieję, że wy też macie zastrzeżony już swój numer PESEL, no i używacie również silnych i unikalnych haseł do poszczególnych usług, bo to też bardzo ważny element. Przypominam jeszcze raz, że można wejść już na stronę bezpiecznedane.gov.pl i tam sprawdzicie, czy wasz PESEL został wykradziony.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje

0: i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
4: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
0: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
5: Reklama.

Urodzenie 31 sierpnia, posłuchajcie, podobno to, co was wyróżnia, to pokora. Ze spokojem i zrozumieniem przyjmujecie wszystkie niedogodności i porażki, z którymi przyszło wam się zmierzyć. Macie do siebie dystans i potraficie uczyć się.

0: na własnych błędach. Wychodzicie z założenia, że każde trudne doświadczenie czegoś was uczy i doda wam odwagi do mierzenia się z kolejnymi wyzwaniami. Istotnie dzisiejsi solenizanci, czyli wy, sprawiacie wrażenie ludzi zahartowanych, pewnych siebie i wytrwałych. Wydawać się mogło, że nic nie może zaburzyć waszego wewnętrznego spokoju. Duży wpływ na waszą życiową harmonię ma obiektywizm i świadomość swoich możliwości. Racjonalnie dopasowujecie swoje zdolności do konkretnych zadań i nigdy nie bierzecie na siebie przedsięwzięć, na które brakuje wam zasobów. Wasze zalety to stoicyzm i pokora, wady lenistwo i wybredność. Wasza szczęśliwa liczba to 8. Wśród urodzonych 31 sierpnia są Robert Gawliński, polski muzyk rockowy, lider zespołu Wilki, Kinga Price, polska aktorka, Pepe Reina, hiszpański piłkarz, bramkarz i Klemens Murańka, polski skoczek narciarski. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla was.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja sytmedze sunty piersi sumstwe.
4: Sumstwe.
5: Życie samotne.
4: Życie samotne.
5: Ziecy w sumstwie mum przebety, nicht mnie nie płede kływety.
4: Choć samemu żyć wygodniej, to na starość razem godniej.
5: Ziecy w sumstwie mum przebety, nicht mnie nie płede kływety.
4: Sumstwo.
5: Sumstwe.
4: Sumstwe.
5: Życie samotne.
4: Sumstwe.
6: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
3: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
1: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
2: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
3: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
2: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
4: Reklama.
5: Ósma 30 na naszych radiowych zegarach. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Rozpoczynamy ostatni dzień wakacji. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na drogach. Na szczęście poranek jest wyjątkowo spokojny. Zaczynamy nasz przegląd od Gdyni, gdzie porannego szczytu na razie w zasadzie nie widać. Morska, Wielkopolska i Kwiatkowskiego są jak najbardziej przejezdne. Przypominamy, że na ulicy Morskiej obowiązuje czasowa zmiana organizacji ruchu i zwężenie jezdni. Ma to związek z naprawą wpustów kanalizacji deszczowej. Od dziś do 2 września roboty będą prowadzone przy przystanku autobusowym Cisowa-Sibeliusa. Prace zaplanowano poza godzinami szczytu od 9 do 14. Na trasie w kierunku Rumina napotkamy takie pojedyncze, delikatne spowolnienia w Redzie, bez większych utrudnień, podobnie w Wejherowie. Nieco tłocznie jest na Zamostnej w stronę Bolszewa. Na 216 jedziemy bez problemów, w Pucku bez spowolnień, we Władysławowie również. Do Helu powinniśmy dojechać o czasie, a dalsza podróż wzdłuż wybrzeża także zapowiada się przyjemnie i spokojnie. Płynnie jest również na obwodnicy Trójmiasta i trasie S6. Kierowcy mogą liczyć tutaj na swobodną jazdę. Przenosimy się do Lęborka. Tutaj sytuacja wygląda podobnie. Dominuje kolor zielony. Jeśli wybieracie się nad morze na ostatni dzień wakacji, to w Łebie również nie powinniście napotkać większych utrudnień. Na koniec przenosimy się do Słupska, gdzie również nie widać typowego porannego szczytu. Nieco tłocznie jest na Garncarskiej. Do Kobylnicy dojedziemy już bez opóźnień, podobnie jak do Ustki. I tak nasz wygląda drogowy początek ostatniego dnia wakacji. Na drogach jak na razie jest spokojnie, więc kierowcom życzymy szerokiej drogi i bezpiecznego powrotu z wakacyjnych wyjazdów, a wszystkim uczniom oczywiście udanego ostatniego dnia wakacji. Następny raport już oczywiście za godzinę. A teraz zapraszam na prognozę pogody. Zobaczymy, jak pogodowo zapowiada się nam ostatni dzień wakacji.
6: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
5: Wakacje, wakacje i po wakacjach, a jutro już pierwszy dzień szkoły, a dziś w dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, po południu przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie możliwe nawet grad. Temperatury natomiast jeszcze jak najbardziej wakacyjne. W Dębkach, Władysławowie i na Helu 22 stopnie, o 1 stopień więcej termometry pokażą w Wejherowie, Luźni, Gniewini i Słupsku 23 kreski.
6: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
4: Śniadanie z Norda FM.

Jeszcze raz o poranku wracam do sukcesów, samych sukcesów wam życzę na ten dzisiejszy dzień i nawet na cały tydzień, a nawet na cały zbliżający się miesiąc, czyli wrzesień. I będę mówił o Robercie Lewandowskim. Jeszcze niedawno, dosłownie kilka dni temu, Amerykanie wieszali na Robercie wszystko. Mówili, o, ten Robert, on chyba nie powinien dostawać tyle pieniędzy, bo on tak cieniutko gra. A teraz Amerykanie mówią, co? Nasz Robert, Robercik, Roburtunio, ty jesteś taki kochany, no bo Robert Lewandowski zdobył bramkę i zaliczył asystę, a jego Chicago Fire zremisowało na wyjeździe Seattle Sounders 2-2 w meczu piłkarskiej Major League Soccer. To czwarte ligowe trafienie 38-letniego reprezentanta Polski w tym sezonie, no i znowu Amerykanie.

0: Amerykanie go kochają i myślę, że tak będzie co chwilę. Jak nie będzie strzelał bramek, to będą mówili, że ten Robert to chyba już powinien na emeryturę, ale jak im w kolejnym meczu strzeli bramkę, to będą mówili, nie no Robercik, graj dla nas tak dalej, my chcemy, żebyś grał i strzelał. No tak, jest skonstruowany świat, my też przecież Polacy jesteśmy tacy, jak mamy swój ulubiony zespół, jak on wygrywa, to wszystkich nosimy na rękach, a jak przegrywają, no to co, to chcemy dla nich jak najgorzej. Tylko prawdziwi fani sportu wiedzą, że tak być nie powinno i powinno się kochać swoją drużynę wtedy, kiedy przegrywa i wtedy, kiedy wygrywa.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Reklama.
4: Okno na kulturę.
5: Dziś ostatni dzień sierpnia, jutro 1 września, a więc dla wielu rodzin koniec wakacji i powrót do szkoły. Zanim jednak na dobre zacznie się wrześniowa codzienność, zaglądamy już do najbliższego weekendu i sprawdzamy, co ciekawego będzie się działo. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. W Lęborku na sobotni wieczór zaplanowano kolejną odsłonę letniego kina plenerowego. Lęborskie Centrum Kultury Fregata tym razem przygotowało coś przede wszystkim dla najmłodszych widzów, choć z pewnością również rodzice i starsze rodzeństwo mogą dać się porwać tej historii. 5 września, czyli w najbliższą sobotę na osiedlu Sportowa na terenie zapływalnią miejską Rafa wyświetlona zostanie animacja Jak wytresować smoka 3. Początek seansu zaplanowano na godzinę 19.45. Czkawka i Szczerbatek ponownie zabiorą widzów w niezwykłą podróż. Jak informują organizatorzy, tym razem nad Berg nadciąga zagrożenie, jakiego mieszkańcy jeszcze nie doświadczyli. Czkawka będzie musiał zrobić wszystko, by uratować smoki. Wraz z przyjaciółmi wyruszy więc do tajemniczej, mitycznej krainy, w której smoki mają znaleźć bezpieczne schronienie. Będą emocje, przygoda, niebezpieczeństwa, wielkie wyzwania, a także wątek miłosny. Film łączy animacje, fantazy i kino przygodowe i jest przeznaczony dla widzów od 7 roku życia. A skoro to kino plenerowe, nie trzeba martwić się o wygodne miejsce. Organizatorzy przygotowali 150 leżaków dla pierwszych widzów. Warto więc pojawić się nieco wcześniej. Wstęp jest bezpłatny. Początek seansu w sobotę zaplanowano, przypominam, na 19.45 na terenie zapływalnią miejską Rafa, czyli zanim na dobre rozkręci się szkolny wrzesień. Jeszcze jedna okazja, żeby poczuć trochę tego wakacyjnego klimatu. Tym razem pod gołym niebem i w towarzystwie Czkawki oraz Szczerbatka. Następne okno na kulturę o 12.45 na antenie Radio Norda FM. Słyszymy się. Cześć!

Jak to leciało z ziemi włoskiej do Polski, czy z Polski do ziemi włoskiej? No chyba teraz z Polski do ziemi włoskiej jadą nasze tablice rejestracyjne. Za chwilę powiem wam, o czym będę mówił, ale wy wychodząc z domu sprawdzajcie, czy wasze tablice rejestracyjne są na miejscu, bo we Włoszech polska plaga. I nie chodzi o naszych turystów okupujących rzymskie pizzerie, a chodzi o gigantyczne oszustwa na polskie tablice rejestracyjne. Otóż Włosi zaczęli masowo wyrejestrowywać auta w swoim kraju i formalnie sprzedawać je do Polski lub Bułgarii. Tam pojazdy dostają nasze krajowe blachy, po czym na podstawie fikcyjnych umów najmu wracają na Półwysep Apeniński. W ten sposób omijają system, oszczędzają tysiące euro i śmieją się w twarz fotoradarom, a to tylko wierzchołek góry lodowej, bo spora część Włochów poszła krok dalej. Zamiast bawić się w legalne procedury, po prostu kradną blachy w naszym kraju, no i wywożą je do Włoch. A potem już sobie jeżdżą, bo dorabiają do tego fałszywą umowę użyczenia. No i tam nawet jak coś się stanie, to twierdzą, że

0: auto na polskich blachach. W 2025 roku liczba zagranicznych szkód spowodowanych przez auta na polskich blachach dobiła do prawie 72 tysięcy. Taką polską plagę mają właśnie w tej chwili Włosi i zastanawiają się, co z tym fantem zrobić. Także sprawdzajcie, czy wasze tablice rejestracyjne są na miejscu.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: ¿Qué es lo que estamos a rular y empezó el verano? ¡Fuego!

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum.

0: Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
1: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Reklama.
3: Po 83 latach pochowano ofiary rzezi wołyńskiej. Dodatkowe patrole wyjechały na drogi, wzięły na radar wakacyjne powroty, a do ciepłych krajów wybierają się już polskie bociany. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rodziny ofiar zbrodni wołyńskiej w Ostrówkach pożegnały swoich bliskich. Na cmentarzu w dawnej polskiej osadzie na Wołyniu odbyły się pogrzeby 55 ofiar rzezi. 83 lata temu, pod koniec sierpnia, ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam ponad 1000 mieszkańców wsi. Jak mówi Józef Obcarski, który stracił na Wołyniu dziadków, takie dni zbliżają do pojednania między narodami.
4: Historia jest historią, do tego wracać trzeba, mówić o tym trzeba, ale to, co było, tego już się nie naprawi, to, co było, przeminęło, to już relacje musimy jakieś budować, to jest nasz sąsiad, najbliższy. To, jak było w 1943 roku, jak jest teraz, to jest dramatyczna różnica.
3: Naukowcy chcą jeszcze wrócić do Ostrówek. Według szacunków wciąż nie udało się odnaleźć ponad 300 ofiar. Jutro zaczyna się nowy rok szkolny. W szkołach zmieni się jadłospis. Posiłki mają być zdrowsze, więcej ryb, warzyw i roślin strączkowych, a mniej cukru i soli. Dietetycy chwalą zmiany, które mogą pomóc w walce z otyłością wśród dzieci, ale zwracają na to uwagę, że szkolne posiłki pokrywają tylko 1/3 dziennego zapotrzebowania dzieci na energię. Dlatego kluczowe jest to, by dbać o zdrowe nawyki poza szkołą. Największym problemem, zdaniem ekspertów, są słodkie przekąski i napoje, a także duża liczba potraw smażonych. Za nami ostatni weekend wakacji i fala powrotów z urlopu. Dziś także można spodziewać się większego ruchu. Na drogach są dodatkowe patrole policji. Na co mundurowi zwracają szczególną uwagę?
5: Przede wszystkim na prędkość, ale także na trzeźwość kierujących, stan techniczny pojazdów oraz sposób przewożenia pasażerów, w tym w szczególności dzieci. Tam, gdzie będzie to potrzebne, policjanci będą również pomagać w upłynnianiu ruchu.
3: Powinien być dziś płynniejszy niż wczoraj. Niektórzy specjalnie przedłużyli urlop do poniedziałku, by ominąć największą falę powrotów. Polacy wracają z urlopów, a bociany w drugą stronę zaczęły odlatywać do ciepłych krajów. Pierwsze poleciały już do Afryki. Naukowcy niektórym zamontowali nadajnik GPS, by dowiedzieć się więcej o ich środowisku po drugiej stronie Morza Śródziemnego, mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
6: Bociany coraz chętniej wybierają zamiast pastwisk pól ornych śmietniska. Wiemy, że bociany wcale nie są samotnikami. Pojawiają się gatunki czapli, z nimi ptaki kurkowate.
3: GPS pokazuje, że doleciały już do Sudanu. Islandczycy nie chcą do Unii Europejskiej. W referendum większość zagłosowała przeciwko wznowieniu rozmów ze wspólnotą.
7: Myślę, że to dość smutne, że Islandczycy nie chcą nawet widzieć możliwości przystąpienia do Unii Europejskiej. Myślę, że było bardzo blisko. Moim zdaniem to były wybory, które musiały się odbyć. Musieliśmy przedstawić pewne opinie. Nadal jest mniej więcej 50-50, ale wynik mówi sam za siebie. Myślę, że możemy odłożyć tę sprawę na bok, przynajmniej na razie, i skupić się na innych rzeczach.
3: Rzeczywiście było blisko. Przeciw wznowieniu rozmów zagłosowało 53% Islandczyków. Frekwencja była bardzo wysoka, 82%.
8: Michał Jaros, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Wybita szyba, rozlany wewnątrz lokalu kwas masłowy i straty sięgające niemal 40 tysięcy złotych. Gdyńska policja prowadzi postępowanie w sprawie zniszczenia bawialni. Do zdarzenia doszło w nocy z 25 na 26 sierpnia. Sprawą zajmują się funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Gdyni-Chwarznie. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, nieznany mężczyzna miał wybić szybę w lokalu usługowym, a następnie rozlać wewnątrz kwas masłowy. Substancja ta charakteryzuje się wyjątkowo intensywnym i trudnym do usunięcia zapachem. Według informacji podanych przez portal trójmiasto.pl, a także nadmorski24.pl, zaatakowanym lokalem była bawialnia przy ulicy Wagnera 4. Właścicielka oszacowała straty na 39,5 tysiąca złotych. Policjanci zabezpieczyli nagranie.

0: zmonitoringu i poddali je analizie. Na tej podstawie ustalili, że związek ze sprawą może mieć mężczyzna, którego wizerunek został opublikowany przez funkcjonariuszy. Do tej pory nie udało się jednak ustalić jego tożsamości. Funkcjonariusze apelują do osób, które rozpoznają mężczyznę z monitoringu lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu. Miłośnicy klasycznej motoryzacji ponownie spotkają się w Lęborku. W niedzielę 6 września odbędzie się 6 lęborski zlot pojazdów zabytkowych, klasycznych i motocykli. Wydarzenie będzie okazją do obejrzenia wyjątkowych samochodów i jednośladów, spotkania ich właścicieli oraz rozmów o motoryzacji. Wstęp dla publiczności jest bezpłatny. Organizatorzy informują, że nie będzie prowadzona wcześniejsza rejestracja pojazdów. Na pierwszych 500 właścicieli samochodów i motocykli czekać będą pakiety wjazdowe. Oznacza to, że właściciele klasyków chcący zaprezentować swoje pojazdy powinni pojawić się odpowiednio wcześnie. Wydarzenie ma być okazją nie tylko do podziwiania zabytkowych konstrukcji, ale także do spotkania osób, które dzielą motoryzacyjną pasję. Organizatorzy przygotowali również atrakcje dla osób, które niekoniecznie są fanami motoryzacji. Na miejscu pojawił się food truck i stoiska z domowymi wypiekami, a dla najmłodszych przygotowane zostaną dmuchańce. Zlot ma być więc propozycją na spędzenie pierwszej niedzieli września dla całych rodzin. Tegoroczny zlot urozmaicą dziennikarze i eksperci motoryzacyjni Jarosław Maznas oraz Rafał Jemielita. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 1 września w Słupsku odbędą się uroczystości związane z 87. rocznicą wybuchu II wojny światowej oraz obchodzonym tego dnia Dniem Weterana. Mieszkańcy miasta i regionu spotkają się na Placu Zwycięstwa przy pomniku żołnierza polskiego. Zbiórkę uczestników oraz pocztów sztandarowych zaplanowano na 11:50. Punktualnie w południe rozpocznie się oficjalna część uroczystości. Na maszt zostanie podniesiona flaga Polski, a zgromadzeni wspólnie odśpiewają hymn. Następnie zaplanowano przemówienia okolicznościowe, apel pamięci oraz salwę honorową. Na zakończenie delegacje i mieszkańcy będą mogli złożyć kwiaty oraz zapalić znicze pod pomnikiem żołnierza polskiego. Organizatorzy zachęcają mieszkańców Słupska i okolic do udziału w uroczystościach i wspólnego oddania hołdu ofiarom II wojny światowej oraz wszystkim, którzy walczyli o wolną Polskę. Ogień pojawił się w magazynie zabawek w Gdyni. Z żywiołem walczyło ponad 50 strażaków. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do strażaków w nocy z soboty na niedzielę około 1:40. Po przyjeździe pierwszych zastępów potwierdzono, że płonie hala o wymiarach około 100 na 50 metrów. Wewnątrz obiektu znajdowały się zabawki, co dodatkowo utrudniało prowadzenie akcji ze względu na dużą ilość materiałów palnych. Jak informuje rzecznik prasowy PKW młodszy aspirant Dawid Westrych, w kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało 22 zastępy straży pożarnej. Pożar został zlokalizowany o 4:15, czyli od tej pory ogień się nie rozprzestrzenił i sytuacja była opanowana. Przyczyny powstania pożaru będzie ustalać policja po zakończeniu działań gaśniczych. Zdjęcia z miejsca zdarzenia znajdziecie na portalu nadmorski24.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
0: Poranki są już raczej dość chłodne i przede wszystkim ciemne, bo wschody słońca mamy coraz później. Dzisiejszy akurat poranek był całkiem solidny, akurat taki na 31 sierpnia, ostatni poranek tych wakacji. A w ciągu dnia temperatura też będzie całkiem solidna. 22 stopnie Dębki, Władysławowo, Łebałustka, 23 Gdynia, Puckosakowowej, Herower, Darumia, Gniewino, Luzino, Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Zachmurzenie towarzyszyć nam będzie duże i umiarkowane, a po południu może nam popadać i w ciągu popołudnia może też pogrzmieć.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Jeszcze wakacyjny, a już prawie nie wakacyjny poniedziałek. Arkadiusz Mieńczewski, dzień dobry ponownie. Ja na początek o turnieju, który rozpoczął się wczoraj, czyli US Open. Trzymamy kciuki za nasze zawodniczki i naszych zawodników, a ten turniej dla nich również to może być niezła kasa, bo organizatorzy poinformowali o rekordowej puli nagród, która wyniesie aż 108 milionów dolarów. W grze m.in. Iga Świątek, która triumfowała w Nowym Jorku w 2022 roku. No i ile to ci, którzy grają, zarobią? Już powiem wam, że całkiem nieźle mają nawet ci, którzy odpadną w pierwszej rundzie, bo zarobią na przykład 140 tysięcy dolarów. Dotarcie do finału singla gwarantuje wypłatę w wysokości prawie 3 milionów dolarów. Awans do półfinału to kwota 1,45, a no i oczywiście ten, jeżeli chodzi o efekt końcowy, czyli te medale, tam to już w ogóle po 5,5 miliona dolarów otrzymają i kobiety, i mężczyźni. To rekord nowy, jeżeli chodzi o kasę, bo pół miliona więcej niż w poprzedniej edycji. Trzymam kciuki za jeszcze raz naszych zawodników, szczególnie za Igę Świątek. Kasa kasą, ale fajnie by było, żeby Iga wróciła na podium takiego prestiżowego turnieju.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na

0: weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perrino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
2: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
4: Reklama.

0: 31 dzień sierpnia. Co tego dnia wydarzyło się w muzyce? W roku 1951 w Gdańsku urodził się Sławomir Łosowski, założyciel grupy Kombi, w której grał do połowy lat 70. Jak wiecie, są dwa zespoły w tej chwili Kombi. Jeden to właśnie Łosowskiego. To jego kompozycje m.in. Słodkiego miłego życia, czy kochać cię za późno, albo nie ma zysku. Natomiast w roku 63 w Warszawie urodził się Robert Gawliński, gitarzysta, kompozytor i wokalista grupy, którą też pewnie bardzo dobrze znacie, bo przecież Wilki i ich Baśka oraz wiele innych pojawiały się na listach przebojów. W roku 1984 Purple Rain, film z Princem w roli głównej, pojawił się w kinach na Wyspach Brytyjskich. Obraz zdobył Oscara za najlepszą oryginalną ścieżkę dźwiękową, zarobił łącznie ponad 80 milionów dolarów i został jednym z kultowych muzycznych filmów dekady. W roku 1985 album Brothers in Arms grupy Dire Straits rozpoczął pierwszy z 9 tygodni przewodzenia na liście przebojów w Stanach Zjednoczonych, a w roku 1991 grupa Metallica umieściła na pierwszym miejscu amerykańskiej listy swój nowy krążek zatytułowany po prostu Metallica, a na nim m.in. Enter Sandman czy Nothing Else Matters. To krótka historia 31 sierpnia w muzyce.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Viola, let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczne.

0: Krótki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
1: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
0: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina, ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
2: Reklama.
3: I właśnie w ten sposób docieramy do 9.30. Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas zobaczyć, co tam się na drogach pozmieniało. No i przede wszystkim droga numer 218, mówiąc tak bardziej po ludzku, 3 maja. No i dalej marynarki wojennej w Wejherowie. I w dalszym ciągu droga wybiegająca właśnie z Wejherowa na południe. Mocno tutaj sytuacja prezentuje się nieciekawie. Ruch toczy się ślimaczym tempem. Prawdopodobnie dalej chodzi o roboty drogowe, chociaż oznaczeń o robotach drogowych na mapach nie ma, ale do niedawna jeszcze takie były, więc jeżeli się wybieracie gdzieś w tamtą stronę, to szukajcie objazdów, chyba że wam się nie śpieszy, jesteście bardzo cierpliwi, no i możecie sobie postać w korku. To powodzenia, my będziemy wam oczywiście muzykę zapewniali, żeby wam się droga niespecjalnie nudziła. Dodatkowo Zamostna w Bolszewie troszkę się zapycha i Gościcińska Górka też odrobinę, chociaż większy ruch niż na Gościcińskiej Górce jest na odcinku 468 w pobliżu skrzyżowania z Zamostną. Tutaj znowu roboty drogowe, poza tym Wejherowo całkiem nieźle. Reda, największy ruch na ulicy Pulskiej, chociaż bez jakichś gigantycznych korków. Rumia, nieźle, naprawdę nieźle. Dopiero ruch się rozkręca na granicy Rumi i Gdyni, to już bardziej na ulicy Morskiej. Cały czas mówimy o 468. Droga numer 216 z Redy przez Pucki Władysławowo na Półwysep Kelski prezentuje się dużo lepiej niż się tego spodziewałem. Ewidentnie to nie jest tak, że wszyscy pchają się na ostatni dzień wakacji na Półwysep Kelski. Raczej nie, przynajmniej nie o tej porze. Gdynia solidnie wygląda, ewidentnie tutaj już poranne godziny szczytu się skończyły. Lęborg również jakoś bardzo się dramatycznie nie prezentuje. Tutaj jedynie podwyższony ruch na drogach wpadających do Ronda Solidarności. Dalej do Słupska jedziemy bez problemu. W samym Słupsku też całkiem to nieźle wygląda. Nie mam się za bardzo czego przyczepić. Ustka i Łeba te przedpołudnie spędzają dość bezstresowo, dość spokojnie. Oczywiście mówię o sytuacji drogowej i o by tak dalej to wyglądało, jak popołudnie będzie się prezentowało, o tym będziemy wam mówili o godzinie 15.30.
4: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
3: A w pogodzie? W pogodzie dzisiaj sporo chmur i przelotne opady deszczu. Może też pogrzmieć na termometrach. Zobaczymy 22 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 23 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gnieminie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1012 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany, ale w czasie burzy nie tylko słaby i umiarkowany, ale też po prostu porywisty.
4: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Od czasu do czasu opowiadam wam o nowych trendach. Jeżeli jesteście singlami, to muszę wam powiedzieć, że jest odejście od tak zwanego randkowania za pomocą aplikacji SapSync. Tak nazywa się nowy trend. To oznacza mniej więcej widzieć i być widzianym. To podejście do randkowania, które trafia przede wszystkim do singli zmęczonych aplikacjami i poznawaniem ludzi przypominającym niekończący się casting. W praktyce chodzi o coś bardzo zwyczajnego. Częściej przebywasz wśród ludzi, jesteś obecny i otwarty. Zamiast przesuwać profile w lewo i w prawo, wychodzisz z domu i dajesz przypadkowi szansę. Może to być uśmiech od nieznajomego w kolejce po kawę, popołudnie z książką w parku czy kurs tańca. Chodzi o powrót do normalnego życia społecznego i odrobinę spontaniczności. Chodzi o to, żebyśmy się jak najwięcej spotykali w tak zwanej rzeczywistości, a nie w internecie. Coraz częściej słyszy się o tym, że coraz więcej ludzi ma dość tej całej elektroniki, tego całego elektronicznego świata. Chciałoby powrotu czegoś, co było dawno, dawno temu, w latach 80., 90. No, tak jak czytałem ostatnio, że firma Maxwell, która zajmowała się produkcją kaset magnetofonowych i już dawno zaprzestała produkcji, powraca do produkcji kaset magnetofonowych. Jest podobno zapotrzebowanie i pojawiają się nawet nowe tak zwane walkmeny na kasety magnetofonowe, czyli powrót do tego, co można dotknąć, można zobaczyć, a nie tylko wszystko wirtualne.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
5: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w RENK. Już 5 i 6 września od 10.

0: 15. edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
1: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
2: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia.
3: Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
4: Reklama.

0: skoro poniedziałek, to muszę powiedzieć coś o pogodzie, a skoro wrzesień za moment się rozpoczyna, to powiem wam, według Amerykanów, jak ten wrzesień i jesień będzie wyglądała. Jak wynika z amerykańskich prognoz sezonowych, tegoroczna jesień może przynieść zmienną pogodę. To już wiemy, też zmienne było lato, które zarazem będzie odbiegać od normy. Wygląda na to, że przeważać powinny wysokie temperatury, ale okresami silniejsze porywy wiatru i opady deszczu dadzą nam się we znaki. Czyli jak tego lata, rozumiem. We wrześniu jeszcze według Amerykanów niejednokrotnie zobaczymy na termometrach ponad 20 stopni, na południu i południowym wschodzie nawet 25-30 stopni, a w czasie kolejnych dwóch miesięcy od 15 do 20 stopni. Należy jednak pamiętać, że zwykle w listopadzie pojawią się pierwsze powiewy zimy, więc nie można wykluczyć, że wówczas przejściowo dojdzie do oziębienia, a nawet pierwszych opadów śniegu. A to takie trochę czytanie z kuli takiej, ja bym powiedział, bo ja też tak mogę powiedzieć, że wrzesień będzie ładny, ale od czasu do czasu będzie padało. Październik też może być ładny, ale będzie wiało i padało od czasu do czasu, a będzie chłodniej się robiło. No i to takie Amerykanów gadu w ciągu dnia.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
5: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
6: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
5: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
7: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl.

0: numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu. Reklama.
1: Śmiertelny pożar bloku na Gdańskiej Zaspie. Nie żyje jedna osoba. Nauczyciele zrzeszeni w ZNF zjeżdżają do Warszawy. Za chwilę protest. Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na aferę w polskim olimpizmie. Ucierpieć mogą sportowcy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragiczny pożar w 10-piętrowym bloku na Gdańskiej Zaspie. Jedna osoba zginęła. Ogień wybuchł o świcie. Kłęby gęstego dymu szybko zajęły klatkę schodową. 30 osób uciekło z budynku, ale jedna kobieta straciła życie. Znaleźli ją strażacy na 9 piętrze, w mieszkaniu, gdzie zaczął się pożar. Śledczy ustalają, jak doszło do zapruszenia ognia. Rząd nie wywiązuje się ze swoich obietnic, mówią nauczyciele. Dlatego niektórzy za chwilę będą protestować przed kancelarią premiera. Domagają się powiązania pensji ze średnią krajową, mówi dyrektor białostockiej podstawówki nr 20 Mariusz Sokołowski.
2: Coraz więcej ludzi pracujących w szkole jest zniechęcona, coraz częściej gdzieś próbują sił w innych branżach.
1: Jak dodaje dyrektor, spada też zainteresowanie zawodem wśród młodych ludzi.
2: Nawet jeśli młodzi nauczyciele gdzieś tam pojawiają się, to często mam wrażenie, że ich przygotowanie i też poziom motywacji różni się od tych pedagogów, którzy chociażby 20 lat temu wchodzili do zawodu.
1: Dzisiejszy protest organizuje Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zapowiada, że przy braku reakcji rządzących jest gotowy na kolejne działania. Do ponad 900 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych na terenie Nepalu. W ubiegłym tygodniu w wyniku rozpadu lodowca doszło tam do błyskawicznej powodzi. Nie wszystkie ofiary udało się zidentyfikować, ale z obawy przed epidemią nie można dłużej czekać z pochówkami. Lekarze pobierają próbki DNA, tak by po wszystkim rodziny mogły odnaleźć pochowanych już bliskich.
3: Biorąc pod uwagę rozległe zniszczenia infrastruktury krytycznej, domów, sieci dróg, mostów i elektrowni wodnych, obecnie trwa szczegółowa ocena potrzeb na szczeblu krajowym po katastrofie. Przewidujemy, że w nadchodzących dniach będziemy potrzebować międzynarodowej pomocy w zakresie odbudowy.
1: Mówi nepalski minister spraw zagranicznych. Lotnisko Katowice-Pyrzowice będzie większe. Ruszyła rozbudowa terminalu C, czyli części lotniska obsługującej przyloty, która ma zwiększyć przepustowość i skrócić kolejki, szczególnie po wakacyjnych powrotach spoza strefy Schengen, mówi Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy lotniska.
4: Liczba karuzel bagażowych zwiększy się z 3 do 5. Powstanie również nowa strefa kontroli granicznej z 16 stanowiskami, w tym 10 bramkami do automatycznej kontroli paszportowej, bramkami ABC.
1: Prace zakończą się w połowie przyszłego roku, przed wakacjami. Polskim sportowcom grozi zawieszenie przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. To ewentualny najgorszy scenariusz, jaki bierze pod uwagę MKOL. Według publikacji Onetu Światowa Federacja Olimpijska przygotowała 3 scenariusze w reakcji na aresztowanie prezesa PKOL-u Radosława P. Pierwszy to jego dobrowolna rezygnacja, drugi to zawieszenie albo odwołanie prezesa przez polskie środowisko sportowe, a w skrajnym przypadku właśnie Światowa Federacja może zawiesić Polskę w swoich strukturach. Przypomnijmy, prezes Polskiego Związku został aresztowany pod zarzutem płatnej protekcji w związku z aferą Zonda Krypto. Mnóstwo goli padło we wczorajszych meczach piłkarskiej ekstraklasy. Wygrywali goście Jagiellonia z Rakowem aż 5-2, GKS z Górnikiem 3-2 i Lech z Widzewem także 3-2. Te ostatnie dwa mecze były szczególnie emocjonujące. GKS i Lech strzeliły zwycięskie gole w doliczonym czasie gry.
5: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. 18-latek został przyłapany na malowaniu tunelu przy Wejherowskim Dworcu. Teraz słono za to zapłaci. Do zdarzenia doszło 24 sierpnia około 20:40. Funkcjonariusze Straży Miejskiej patrolowali rejon ulicy Żeromskiego w Wejherowie, kiedy zauważyli mężczyznę nanoszącego farbą w sprayu napisy na ściany przy wejściu do tunelu prowadzącego na dworzec kolejowy. Jak się okazało, był to 18-letni mieszkaniec gminy Luzino. Strażnicy ukarali go mandatem karnym w wysokości 500 zł. Mandat nie musi być jednak jedyną konsekwencją. Jeżeli zarządca terenu uzna, że doszło do uszkodzenia elewacji, młody mężczyzna może dodatkowo odpowiadać za powstałe zniszczenia. Za takie wykroczenie może grozić kara ograniczenia wolności albo grzywna. Sąd może także zdecydować o przepadku przedmiotów wykorzystanych do popełnienia wykroczenia, nawiązce w wysokości do 1500 zł lub zobowiązaniu sprawcy do przywrócenia miejsca do poprzedniego stanu. Prawie 850 tysięcy złotych przeznaczy powiat lęborski na poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego w swoich jednostkach. Podpisano umowę z wykonawcą na realizację kolejnych etapów inwestycji, której celem jest dostosowanie budynków do zaleceń Państwowej Straży Pożarnej. Prace zostaną przeprowadzone w 3 szkołach oraz

0: starostwie powiatowym w Lęborku. Łączna wartość umowy wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego wynosi 849 460 zł. Największy zakres prac przewidziano w powiatowym centrum edukacyjnym, gdzie realizowany będzie trzeci etap inwestycji. Jego wartość to ponad 236 tysięcy zł. W Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu zaplanowano drugi etap prac za 196 tysięcy 800 zł. Z kolei w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 wykonany zostanie etap drugi, którego koszt wyniesie 215 250 zł. Inwestycje obejmie również starostwo powiatowe. Tam na trzeci etap przeznaczono ponad 179 tysięcy. Zakres robót będzie zależał od specyfiki i poszczególnych budynków. Zaplanowano m.in. prace budowlane związane z poprawą odporności ogniowej oraz roboty elektryczne dotyczące oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Zamontowane zostaną także elementy wyposażenia zapewniające wymaganą szczelność ogniową. Inwestycja jest realizowana w ramach przedsięwzięcia Poprawa Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych powiatu lęborskiego i ma zwiększyć poziom ochrony osób przebywających w objętych nią budynkach. Pijany kierowca za kierownicą kradzionego samochodu i poszukiwany pasażer. Tak zakończyła się interwencja w Kobylnicy. Dzielnicowa wspólnie ze strażnikiem gminnym patrolowała okolice jednej ze szkół, gdy otrzymała informację o kierowcy Volkswagena, który miał stwarzać zagrożenie na drodze i prowadzić samochód w poślizg. Funkcjonariusze szybko namierzyli auto i jak się okazało, 32-letni kierowca miał w organizmie ponad promil alkoholu i nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdów. Na dodatek Volkswagen, którym jechał, był wcześniej skradziony. To jednak nie koniec. Policjanci wylegitymowali również 46-letniego pasażera. Mężczyzna był poszukiwany. Obaj mężczyźni zostali przewiezieni do słupskiej komendy. Starszy z mężczyzn trafił już do zakładu karnego, a 32-latek usłyszał zarzuty kierowania po alkoholu i kradzieży samochodu. Odpowie też za jazdę bez uprawnień, za niebezpieczną jazdę i spowodowanie zdarzenia drogowego. Został karany mandatami na łączną kwotę 15 tysięcy zł. Pomorska policja ma 6 nowych radiowozów. Oznakowane BMW trafiły do jednostek w Gdańsku, Gdyni, Słupsku, Tczewie, Pruszczu, Gdańskim i Lęborku. Auta będą wykorzystywane przez wydziały ruchu drogowego. To najnowsze modele BMW wyposażone w 3-litrowe, 6-cylindrowe silniki o mocy blisko 400 koni mechanicznych oraz napęd na wszystkie koła. Radiowozy zostały dodatkowo przystosowane do policyjnej służby. Na ich wyposażeniu znalazły się specjalistyczne urządzenia wspierające funkcjonariuszy podczas codziennych działań oraz nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Zakup radiowozów został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusz Europejski na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis @wozkow.pl.
0: Ostatni dzień wakacji spędzimy przy przynajmniej całkiem solidnej temperaturze. Co prawda upałów nie będzie, ale takie konkretne 22 stopnie towarzyszyć nam będą w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. 23 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumich, Gnieminie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1012 hektopaskali, ale akurat ciśnienie może się dość szybko zmienić, bo w godzinach popołudniowych po regionie krążyć będą burze. Może także popadać wiatr słaby i umiarkowany w czasie burzy porywisty.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis @wozkow.pl.
2: Norda.

0: poniedziałek, Arkadiusz Mięczewski, witajcie ponownie. Chciałem od piłki zacząć, ale od piłki wyjątkowej, tej, którą Diego Maradona zdobył słynną bramkę nazwaną Ręką Boga podczas ćwierćfinału Mistrzostw Świata w 1986 roku. Została ona sprzedana na aukcji, tu uwaga, za 3,3 miliona dolarów, co w przeliczeniu daje nam jakieś 12 milionów złotych. W 51 minucie spotkania Maradona skierował piłkę do bramki ręką, co umknęło uwadze sędziów. No dzisiaj to już by tak nie było, dzisiaj wary i te inne. Po meczu piłkarz tłumaczył, że bramka padła trochę głową Maradony, trochę ręką Boga. Chwilę później Argentyńczyk podpisał się na jednym z najpiękniejszych rajdów w historii futbolu, zdobywając drugiego gola. Ostatecznie Argentyna wygrała 2-1 i awansowała do półfinału, a Maradona stał się bohaterem narodowym. No i ta właśnie piłka była u sędziego tego meczu, który przez 30 lat przechowywał ją jako pamiątkę i stwierdził, że już jej nie chce mieć, to może on by ją sprzedał. No i udało się ją sprzedać za właśnie ponad 3 miliony dolarów, czyli prawie za 12 milionów złotych. A jeżeli chodzi o takie rekordy historyczne, to jest jeszcze jedno dzieło sztuki XX wieku, jakie kiedykolwiek sprzedano na publicznej aukcji. Słynny portret Marilyn Monroe autorstwa Andy'ego Warhola został sprzedany za cenę 195 milionów dolarów, czyli sporo kasy niektórzy wydali albo na piłkę, albo na obraz.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z

0: daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Reklama.

0: Jak do tego doszło, nie wiem, ale spróbuję wam szybko wytłumaczyć, jak to linia lotnicza zostawiła 130 pasażerów na lotnisku w Poznaniu. Chodziło o to, że mieli odlecieć sobie o godzinie 18.50, ale nastąpiła awaria samolotu, oni niby już mieli odlecieć o 2.30, ale niestety musieli wrócić, no i wtedy linia mówi do nich tak, idźcie spać, bo tak naprawdę przekładamy ten lot na godzinę 14. No i oni sobie poszli spać, wynajęli sobie hotele, no i kiedy wrócili, to się okazało, że co, że samolot odleciał, ale 4 godziny temu. Dlaczego? No bo udało się naprawić tą usterkę wcześniej, więc co było czekać na tych 130 pasażerów, jak można było polecieć z połową tych, którzy jeszcze jednak zostali na tym lotnisku. No i oni sobie polecieli do tej Girony, a tych 130 zostało. No i niestety mieli problem, dlatego że samolotu nie było, no ale podobno przewoźnik zadeklarował się, że mogą polecieć następnym, który się trafi i w którym będzie miejsce. No to oczywiście tania linia lotnicza, wiecie jak to jest. No i tak właśnie niektórzy przespali swój samolot do przyjemności, a może do obowiązków, bo to różnie bywa, ale takie sytuacje tego lata zdarzały się dosyć często i o nich wam właśnie opowiadałem i pewnie jeszcze po wakacjach też opowiadał będę.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmienić

zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź,

0: Nego. Do przerwy gospodarze prezentowali się zdecydowanie lepiej. Arka objęła prowadzenie w 42 minucie, kiedy na listę strzelców wpisał się Michał Milewski. Gdynianie mieli też kolejne okazje, ale Władysław Gutkowski strafił w słupek. Kluczowy moment spotkania nastąpił w 53 minucie. Kuba Sulecki sfaulował wychodzącego na czystą pozycję Kamila Orlika. Początkowo zawodnik Arki został ukarany żółtą kartką, ale po analizie VAR sędzia zmienił decyzję i pokazał Suleckiemu czerwoną kartkę. Arka przez ponad pół godziny musiała więc grać w dziesiątkę. Polonia wykorzystała przewagę i w 64 minucie wyrównał Lucjan Zieliński. Gości mieli jeszcze kilka okazji, ale nie zdołali zdobyć zwycięskiej bramki. Arka również nie potrafiła ponownie zagrozić bramce rywali i ostatecznie oba zespoły podzieliły się punktami.
1: Especially home game, yes.
2: Jestem zadowolony, szczególnie w meczach domowych. Dominujemy, stwarzamy sytuację, przeważamy nad rywalami, kontrolujemy przebieg spotkania. Musimy teraz to przenieść przede wszystkim na mecze wyjazdowe. Stracone dzisiejsze punkty chcemy odbić sobie w następnych meczach wyjazdowych, w następnych meczach domowych. Bo koniec końców ten jeden punkt może być istotny względem celów, które sobie założyliśmy przed sezonem. Jestem zadowolony, jak zespół reaguje na nasze założenia, nasz model gry, na to, jak chcemy wyglądać na boisku. Ale przede wszystkim musimy wygrywać i dowozić wynik.
1: But away game we can be much better.
0: Mówił na pomeczowej konferencji prasowej trener Arki Marek Jarolim. Po 6 kolejkach Gdynianie zajmują 5 miejsce z 10 punktami. Pozostajemy w pierwszej lidze. Lechia Gdańsk dopisała do swojego konta kolejny komplet punktów. Biało-zieloni w wyjazdowym meczu pokonali Polonię Warszawa 4-2. Gdańszczanie szybko objęli prowadzenie. W 11 minucie Tomasz Wójtowicz wykorzystał błąd bramkarza gospodarzy i skierował piłkę do siatki. Polonia odpowiedziała jeszcze przed przerwą. W 38 minucie Ernest Piłowski doprowadził do wyrównania, wykorzystując stratę Lechii na własnej połowie. Po zmianie stron inicjatywę przejęli jednak Gdańszczanie, a planową postać był Kamil Omena. Kolibiczyk najpierw świetnie obsłużył Kevina Dodaja, a chwilę później Artura Szacha. Lechia w krótkim odstępie czasu zdobyła 2 bramki i wyszła na prowadzenie 3-1. W końcówce spotkania Omena sam wpisał się na listę strzelców, podwyższając wynik na 4-1. Polonia zdołała jeszcze odpowiedzieć golem Roberta Dodoka w doliczanym czasie gry, ale na więcej gospodarzy nie było już stać. Lechia dzięki wygranej opuściła strefę spadkową i zajmuje 12 miejsce z 7 punktami.
3: Dzisiaj wybierzmy się na dwór, korzystajmy z pogody, korzystajmy z ostatniego dnia sierpnia. Oczywiście ja przypominam, że lato jeszcze we wrześniu również trwa. To nie tak, że kończy się 31 sierpnia, no ale wakacje się kończą. Dziś burza może się pojawiać w regionie, także bierzmy parasolki, a temperatura solidna. 22 stopnie Dębki, Władysławowo, Łebałuska, 23 Gdynia, Puckosakowo, Wejherowo, Reda, Rumia, Słupsk, Lembor, a także Kobylnica. Wiatr utrzymuje się słaby i umiarkowany, w czasie burzy porywisty.
4: Śniadanie z Norda FM.

wakacje się kończą, ale przecież to nie znaczy, że nie możecie wybrać się gdzieś w fajne miejsca i zobaczyć fajne rzeczy. Na przykład ja wam powiem o tym, że wyjątkowa wystawa znaczków pocztowych została

0: została otwarta w czeskiej Pradze. Wśród eksponatów jest najdroższy i najrzadszy znaczek na świecie. Nazywa się One Cent Magenta, czyli brytyjska Gujana. Jest on wyceniany na ponad 31 milionów złotych. Organizatorzy twierdzą, że przy wadze około 0,04 grama jest to w przeliczeniu na gram najcenniejszy przedmiot, jaki kiedykolwiek stworzyły ludzkie ręce. Przygotowywanie wystawy znaczków w czeskiej Pradze trwało kilka lat i wymagało żmudnych negocjacji z właścicielami światowych unikatów oraz domami aukcyjnymi. Według organizatorów wartość wystawionych znaczków zbliży się do 1 miliarda koron, czyli do 40 milionów euro w przeliczeniu 173 miliony złotych. I te znaczki można tam oglądać, bo słuchajcie, jest to naprawdę fajna wystawa. No i niektóre z tych znaczków to są w takich specjalnych gablotach kuloodpornych, normalnie jak jakieś wyjątkowe eksponaty, no ale rzeczywiście niektóre z nich są warte ogromne pieniądze. Także gdybyście byli fanami znaczków pocztowych, chcielibyście zobaczyć, to w Pradze właśnie otwarto taką wyjątkową wystawę.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
5: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Reklama.

0: czas zamknąć oficjalnie ten wakacyjny poranny czas. Ostatni już w tym roku. Wakacje niestety za nami. No ten dzień do końca można jeszcze potraktować jako wakacyjny i może coś wakacyjnego zrobić. To taka propozycja luźna dla was. Jeżeli będziecie mieli chwilę, to wykorzystajcie to, że są to wakacje. A od jutra co? Wracamy do trybu praca, praca ludzi wzbogaca. A witaj szkoło, też jest fajne. Pozdrowienia dla wszystkich studentów, którzy jeszcze cały wrzesień mogą sobie odpoczywać i jeszcze być w trybie wakacyjnym. No chyba, że macie jakieś poprawki, no to pewnie to jest właśnie ten czas, gdzie trzeba będzie tego dokonać. Na zakończenie chciałem wam przypomnieć, jeżeli chcecie sprawdzić, czy wasz numer PESEL wyciekł podczas tego cyberataku na firmę MyDR, to można już to zrobić. W końcu działa strona bezpiecznedane.gov.pl. Tam możecie się zarejestrować, logując się za pomocą aplikacji mObywatel, bankowości elektronicznej, e-dowodu lub profilu zaufanego i sprawdzić, czy wasz profil został zaatakowany i czy wasz PESEL wyciekł był. Dlatego pamiętajcie o tym, żeby zastrzec swój numer PESEL, używać silnych i unikalnych haseł i korzystać z uwierzytelniania wieloskładnikowego. To jest ważne. Przede wszystkim zachowajcie ostrożność w internecie. Dziękuję za dziś. Wakacyjnie pozdrawiam i zapraszam jutro na program Witaj Szkoło. Do jutra. Pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
3: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perrino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
0: Reklama.
4: Ostrzeżenia przed burzami dla większości województw. Może padać grad. Warszawa pożegna uczestniczkę powstania. Dziś pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej. Obywatele Ukrainy, którzy chcą zachować świadczenie 800+, muszą dziś potwierdzić tożsamość w urzędzie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są ostrzeżenia przed burzami dla 10 województw. Wydał je Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu do 35 mm.

0: m oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Możliwy jest także grad. W Warszawie zostanie dziś pochowana uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska. Była jedną z najbardziej znanych kombatantek. Brała czynny udział w życiu publicznym.
1: Chcę prosić wszystkich warszawiaków, którzy teraz w tym mieście mieszkają, nie zapominajcie o nas. Nie zapominajcie o tym, żeśmy mieli tak niewiele lat, aleśmy kochali to miasto tak, jak chcielibyśmy, żebyście wy kochali.
0: O 13.30 zacznie się msza święta w kościele Świętego Krzyża przy krakowskim Przedmieściu. Wanda Traczyk-Stawska zostanie pochowana na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy Młynarskiej. Od jutra tankowanie będzie droższe. Dziś kończą się ustawowe limity. Budżet nie wytrzymałby przedłużenia tego programu, mówi Ludwik Kotecki z Rady Polityki Pieniężnej.
2: Trzeba pamiętać o kosztach. Tego rodzaju działania kosztują dosyć dużo budżet. Ten budżet nie jest w najlepszej kondycji.
0: Benzyna i diesel mogą zdrożeć o kilkadziesiąt groszy, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak z firmy Reflex.
3: Około 60 groszy na litrze. Maksymalnie te ceny na stacjach mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy za litr.
0: Dzisiaj znowu zdrożała ropa na światowych rynkach po kolejnej wymianie ciosów między Iranem a USA. Prawie 1,5 miliona uczniów skorzystało w tym roku z kolonii i obozów wakacyjnych. Dane podało właśnie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Łącznie odbyło się 37 tysięcy zorganizowanych wyjazdów. Spośród tych zagranicznych najczęściej wakacje były organizowane w Hiszpanii, Włoszech i Grecji. Jeszcze tylko do dzisiaj uchodźcy z Ukrainy mogą zgłosić się do swojego urzędu gminy i potwierdzić tożsamość. Brak potwierdzenia oznacza utratę świadczeń już od jutra, mówi Małgorzata Korba z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
4: Ten obowiązek dotyczy także dzieci. Kto nie potwierdzi tożsamości do końca sierpnia, od 1 września straci status UKR. A to oznacza też utratę uprawnień, które wynikają z ochrony czasowej, w tym prawa do świadczenia wychowawczego 800+ na dzieci, które wypłaca ZUS.
0: 800+ przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy mieszkają i pracują w Polsce, a ich dzieci uczą się w polskich szkołach. Kamil Majchrzak w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. Polski tenisista pewnie wygrał na inaugurację z Serbem Hamadem Medjedowiczem 6-3, 6-3, 6-3.
5: Jak opanowałem nerwy, zacząłem grać naprawdę bardzo dobry tenis i doprowadziłem właśnie trochę do jego takiej niemrawej postawy, gdzie się denerwował na wiele rzeczy, ale no właśnie to było moim głównym celem, żeby moją postawą sprowokować go do tego i to zdecydowanie w 100% zadziałało.
0: Dziś do gry wchodzą kolejni Polacy. Wieczorem Hubert Hurkacz zagra z Bośniakiem Damirem Dżumhurem, a Maja Chwalińska z Amerykanką Taylor Townsend. W nocy Iga Świątek zagra z Chinką Xiu Wang.
6: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionu Lorda FM. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątek 28 sierpnia w centrum Pucka. Hulajnoga elektryczna, którą poruszało się dwóch chłopców, zderzyła się z samochodem osobowym. Jak czytamy na profilu Ratownictwo Medyczne Puck, do wypadku doszło w godzinach południowych. Hulajnogą elektryczną jechało dwóch chłopców. Pojazdem kierował 11-latek, natomiast przed nim znajdował się 7-letni chłopiec. W pewnym momencie doszło do zderzenia z samochodem osobowym. Najbardziej ucierpiał młodszy z chłopców, 7-latek doznał poważnych obrażeń twarzy, czaszki oraz okolic miednicy i bioder. 11-letni kierujący hulajnogą odniósł ogólne potłuczenia, siniaki i zatrapania. Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Obaj chłopcy zostali przetransportowani do szpitalnego oddziału ratunkowego w Wejherowie, gdzie trafili pod opiekę lekarzy. Więcej o tym zdarzeniu przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Mieszkańcy Nowęcina w gminie Wicko zwracają uwagę na brak infrastruktury dla pieszych przy ulicy Łebskiej na odcinku od Placu Zabaw do kanału. Sprawą zajął się radny Rady Powiatu Lęborskiego Mirosław Tandek, który skierował do władz powiatu interpelację dotyczącą poprawy bezpieczeństwa. W tym miejscu, szczególnie w sezonie letnim, natężenie ruchu jest większe, a z pobliskiego Placu Zabaw i terenów rekreacyjnych korzystają m.in. dzieci. Radny zapytał o możliwość przygotowania dokumentacji i realizacji inwestycji. Na razie budowa drogi pieszo-rowerowej nie została wpisana do tegorocznego budżetu powiatu. Władze powiatu tłumaczą, że środki są ograniczona. W pierwszej kolejności trzeba zakończyć wcześniej rozpoczęte inwestycje drogowe. Zadanie znajduje się obecnie na etapie analizy koncepcyjnej. Przed rozpoczęciem projektowania konieczne będzie wykonanie pomiarów geodezyjnych i sprawdzenie granic pasa drogowego. Analizy wymaga również miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Powiat zaznacza, że z uwagi na natężenie ruchu w kierunku Łeby i Nowęcina, szczególnie w okresie letnim, potrzeba realizacji inwestycji jest mu znana. Samorząd powiatowy deklaruje jednocześnie gotowość gotowość do rozmów z gminą Wicko w sprawie wspólnego finansowania zadania. Możliwy jest tak zwany montaż finansowy, czyli podział kosztów.

0: Pomiędzy samorządy inwestycja ma zostać wpisana do rejestru potrzeb inwestycyjnych Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku i będzie brana pod uwagę podczas przygotowania budżetu na kolejny rok. Ostateczna realizacja zależeć będzie jednak od ustalenia priorytetów inwestycyjnych, dostępnych środków oraz możliwości pozyskania zewnętrznego dofinansowania. Miał 2 sądowe zakazy prowadzenia, nie miał prawa jazdy, a mimo to wsiadł za kierownicę. 19-latek spowodował kolizję, a narkotest wykazał, że wcześniej zażywał narkotyki. Na miejsce przyjechał jego ojciec, który również miał więcej na sumieniu. Do kolizji doszło wczesnym rankiem na parkingu przy sklepie w gminie Kobylnica. 19-latek uszkodził samochód i chciał dogadać się z jego właścicielką. Przyznał, że nie ma prawa jazdy. Gdy policjanci przybyli na miejsce i sprawdzili dokładnie w policyjnych systemach mężczyznę i pojazd, którym się poruszał, okazało się, że mężczyzna ma 2 sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Samochód nie miał również ważnego badania technicznego ani obowiązkowego ubezpieczenia OC, a jego stan techniczny pozostawiał wiele do życzenia. Alkomat wykazał, że 19-latek był trzeźwy, ale narkotest dał wynik pozytywny. Mężczyzna przyznał, że wcześniej zażywał narkotyki. Na miejsce przyjechał jego ojciec, który miał odebrać samochód. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach okazało się, że 46-latek jest poszukiwany i ma do odbycia rok więzienia za jazdę po alkoholu. Mężczyzna trafił do aresztu, a jego syn wkrótce usłyszy zarzuty. Pomorze zyskuje kolejne miejsce objęte najwyższą formą ochrony. Od początku 2024 roku w województwie pomorskim utworzono 23 nowe rezerwaty. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku podsumowała działania prowadzące od stycznia 2024 roku. Ich celem jest zabezpieczenie najbardziej wartościowych przyrodniczo terenów regionu i zachowanie ich w możliwie naturalnym stanie. Wśród nowych obszarów znalazła się m.in. Wydma Lubiatowska. Rezerwat utworzono w celu zachowania kompleksu nadmorskich wydm oraz zagłębień między wydmowych z charakterystycznymi dla nich ekosystemami i naturalnym krajobrazem wybrzeża. Na mapie Pomorza pojawiło się również łosiowe bagno. W tym przypadku ochroną objęto kompleks terenów podmokłych, w tym torfowiska wysokie i przejściowe, a także brzeziny bagienne i bory bagienne. Działania prowadzone w regionie są częścią ogólnopolskiej strategii Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Od 2024 roku w całym kraju utworzono już 200 nowych rezerwatów, a ponad 100 istniejących zostało powiększonych. Obecnie w Polsce funkcjonuje 1718 rezerwatów przyrody, z czego aż 200 powstało w latach 2024-2026. Niemal połowę nowych obszarów, 48,5%, stanowią ekosystemy leśne i borowe. Kolejne 13% to cenne torfowiska. Na razie temperatura idzie w górę, co prawda dzisiaj jakichś ekstremalnych upałów mieć nie będziemy, ale całkiem takie przyjemne ciepełko będzie nam towarzyszyło akurat na ostatni dzień wakacji. 22 stopnie Dębki, Władysław Wołebałuska, to będzie dzisiaj max, 23 Gdynia, Puckosakowowej, Karowary, Dorumiek, Gniewiny, Luźno, Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Na barometrach umiarkowane wartości około 1012 hektopaskali, zachmurzenie umiarkowane i dość duże, a po południu może nam także popadać i może także pogrzmieć wiatr słaby i umiarkowany.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Witajcie serdecznie. Maja wspominała o tym już w piątek. Od dziś o tej porze będziemy spotykać się wspólnie, by zgłębiać najnowsze doniesienia ze świata, okraszone solidną porcją muzyki. Reszta napisze się sama. Ja nazywam się Sonia Polewska i jestem waszą nową przewodniczką. Zaczynamy.
1: Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 z wartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
5: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10.

Wyobraźcie sobie konkurs, w którym nagrodą nie jest koszulka ani miejsce VIP, tylko możliwość powiedzenia zawodnikom: teraz gramy właśnie to. Uniwersytet Akron w Stanach Zjednoczonych pozwoli jednemu z kibiców zostać na chwilę koordynatorem ofensywy swojej drużyny futbolu amerykańskiego. Zwycięzca będzie mógł wybierać zagrania podczas całej jednej serii akcji, oczywiście z przygotowanego wcześniej zestawu. Pomysł początkowo uznano wewnątrz klubu za kompletnie absurdalny. Potem zrobił 23 miliony wyświetleń w mediach społecznościowych, przyciągnął nowych posiadaczy karnetów, a loże stadionowe wyprzedały się po raz pierwszy od jego otwarcia. Czasami najlepszy marketing zaczyna się zdaniem: nie, tego na pewno nikt nam nie pozwoli zrobić.

0: Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
5: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
6: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
7: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
6: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.
8: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. To będzie piłkarskie święto w Luźnie. W najbliższą środę weekend Luźno podejmie ekstraklasową Wisłę Płock w meczu pierwszej rundy STS Pucharu Polski. Dla weekendu będzie to okazja do zmierzenia

się z zespołem występującym na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. Spotkanie z Wisłą Płocką z pewnością będzie jednym z najważniejszych wydarzeń w historii klubu z Rodzina. Kibice, którzy chcą zobaczyć pucharowe starcie na żywo, mogą starać się zarezerwować wejściówki. Bilet normalny kosztuje 25 zł, natomiast ulgowy 10 zł.

0: kolejki najlepiej. Zespół z Mazowsza w 6 kolejce Ekstraklasy przegrał na własnym stadionie z Koroną Kielce 0-2. Teraz oba zespoły spotkają się w Pucharze Polski. Weekend będzie chciał sprawić niespodziankę i wyeliminować rywala z Ekstraklasy, a Wisła Płock spróbuje uniknąć pucharowej wpadki. Mecz Weekend Luźno Wisła Płock rozegrany zostanie w najbliższą środę. Pierwszy gwizdek zabrzmi o godzinie 14:30. Pozostajemy na Zielonej Murawie. Remisem 1-1 zakończyło się spotkanie dwóch czołowych drużyn pomorskiej czwartej ligi. W piątej kolejce klub piłkarski Stargard zremisował z Pogonią Lęborg. Pogoń była stroną, która dłużej utrzymywała się przy piłce i częściej zagrażała bramce gospodarzy. Lęborczanie konsekwentnie budowali swoje akcje i stworzyli kilka dogodnych okazji do zdobycia gola. Na prowadzenie goście wyszli w 67 minucie. Krystian Faltyński oddał celny strzał, który bramkarz KP Stargardu zdołał odbić. Przy dobitce Damiana Wojdy był już jednak bezradny. Dla napastnika Pogoni było to już 7 trafienie w tym sezonie. Gospodarze zdołali odpowiedzieć po rzucie karnym. 11 na gola zamienił Damian Garbacik, ustalając wynik spotkania na 1-1.
1: Pierwsza połowa taka wyrównana. Nasz początek tak do 30 minuty, później Stargard przejął inicjatywę tak na 10 minut. Kilka stałych fragmentów, kilka groźnych środkowań bez zakończenia tego uderzeniem, ale kotłowało się pod naszą bramką. I ostatnie 5 minut to znowu było nasze przejęcie inicjatywy, ale bez konkretów. Troszkę brakowało nam uderzeń na bramkę. Później w drugiej połowie nanieśliśmy lekkie poprawki do tego, jak chcemy grać. Po 10 minutach zmieniliśmy troszkę ustawienie, wprowadziliśmy drugiego napastnika kosztem Patryka Sobocińskiego. Zszedł Oliver Dobek, który miał żółtą kartkę, a wiedzieliśmy, że musimy bronić się przed kontratakami. Baliśmy się tego, że Oli będzie musiał faulować i zejść z boiska. Weszli zmiennicy i dali sobie radę, bo i Błażej Siłkowski był zamieszany przy bramce. Cieszy mnie debiut Kajtka Koneckiego, który wszedł i pokazał się naprawdę z niezłej strony.
0: Powiedział po meczu trener Pogoni Mateusz Michniewicz. Z 11 punktami Pogoń zajmuje 4. miejsce. Podziałem punktów zakończył się też starcie dwóch gryfów. Słupski zremisował u siebie z Wejherowskim 2-2. Wynik meczu otworzył w 29 minucie Dionata Tonin. Żółto-czarni doprowadzili do wyrównania jeszcze w pierwszej połowie dzięki trafieniu Jakuba Kwiedzińskiego. Druga połowa lepiej rozpoczęła się dla WKS-u, który zdobył gole na 2-1 za sprawą Mateusza Gołajskiego. Słupszczanie zdołali uratować remis na kwadrans przed końcem regulaminowego czasu gry. Wynik meczu ustalił Kasper Książkiewicz. Komplet punktów do ligowej tabeli dopisał sobie Sokół Boże Pole Wielkie, który na wyjeździe pokonał Spartę z Cewice 2-1. Sokół musiał gonić wynik, bo przegrywał po pierwszej połowie. Po zmianie stron zwycięstwo zespołowi z Gminy Łęczce zapewnili Andrzej Kaszuba oraz Bartosz Zalewski. Piątą przegraną z Antową natomiast Stolem Gminu, który przegrał z Arką 2 Gdynia 0-3.
2: Póki co temperatura idzie w górę, dzisiaj wielkich upałów nie będziemy mieli, ale taka w sam raz temperatura, żeby zakończyć wakacje. 22 stopnie Dębki, Władysławowo, Łebałska, 23 Gdynia, Pucko, Sokołowo, Chorobo, Redarumia, Gniewino, Luźno, Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Z kolei na barometrach około 1012 hektopaskali. Wiatr utrzymuje się słaby i umiarkowany, z tym, że jest tutaj duże ale, bo dzisiaj w ciągu dnia mogą burze pojawiać się w naszym regionie, a w czasie burzy wiatr będzie oczywiście, że porywany.

0: Afrobeats i Amapiano grają już na całym świecie, ale globalny sukces odsłania bardzo ciekawy paradoks muzycznego streamingu. W materiale CNN regionalny dyrektor firmy Empire podał przykład. Przychód z miliona odtworzeń w Nigerii albo Republice Południowej Afryki może odpowiadać temu, co daje zaledwie około 10-15 tysięcy odtworzeń w Szwecji. Wynika to m.in. z różnych cen abonamentów i wartości poszczególnych rynków. Dlatego afrykańscy artyści tak mocno walczą o zagranicznych słuchaczy, koncerty i sprzedaż gadżetów. Sama wielka liczba przy nazwie utworu nie wystarcza. W muzyce cyfrowej okazuje się, że równie ważne jak ile razy jest pytanie gdzie.
1: Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Reklama.

Jeśli po zejściu z karuzeli człowiek przez chwilę nie jest pewien, gdzie znajduje się podłoga, bardzo możliwe, że konstruktor wykonał swoją pracę znakomicie. Amerykański Tilt-A-Whirl obchodzi właśnie setne urodziny. Pierwsza taka atrakcja pojawiła się w Minnesocie w 1926 roku. Wagoniki nie obracają się przy tym według identycznego programu na ruch. Wpływają grawitacja, położenie pojazdu oraz rozmieszczenie pasażerów, dlatego każdy przejazd może wyglądać trochę inaczej. Przez całe stulecie sprzedano około 1000 wagoników, a podstawowa konstrukcja zmieniła się stosunkowo niewiele. Technologia rozrywki zrobiła gigantyczny skok. Tymczasem jeden z najskuteczniejszych przepisów nadal brzmi: posadźmy ludzi w kolorowym pudełku i mocno nim zakręćmy.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja.
0: Autopromocja.
1: Autopromocja.
0: Reklama. Reklama.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.
3: Pożar w fabryce części do dronów, sprawą zajmują się służby. Koniec programu CPN, sprawdzimy, ile zapłacimy za paliwo. Nasze siatkarki zagrają dziś z Portugalią o ćwierćfinał.
4: Marginesu błędów nie ma.
3: Bo kto przegra, wraca do domu. Marcin Krzemiński. Policja ustala przyczyny nocnego pożaru w hali zakładu grupy WB w Skarżysku Kamiennej. W momencie wybuchu ognia zakład był nieczynny, nikt nie odniósł obrażeń. Do oględzin służby używają drona. Na miejscu są także agenci Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ogień pojawił się krótko po północy w hali magazynowo-produkcyjnej, gdzie produkuje się elementy do dronów. Na obecnym etapie śledczy nie wykluczają żadnego scenariusza, w tym celowego podpalenia. Uwaga na gwałtowne burze. Są ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 10 województw. Chodzi o północ i północny zachód, wschodnią i centralną Polskę oraz południe. Alerty będą obowiązywać po południu i wieczorem. Są też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami, no ale dotyczą niewielkiej części południowo-wschodniej Polski, a konkretnie obszaru od Zamościa po Rzeszów i Przemyśl, tam około 30.

0: 15 stopni. Po kilku godzinach pociągi wróciły już na trasę Poznań-Berlin, ale wciąż możliwe są utrudnienia. Trasa była nieprzejezdna od 4 nad ranem, gdy między Bukiem a Palędziem pociąg towarowy śmiertelnie potrącił człowieka. Sytuacja na Bliskim Wschodzie wpływa na ceny paliw. W Polsce na pewno będzie drożej, bo dziś kończy się rządowy pakiet obniżek nazywany CPN. Od jutra nieuchronnie ceny pójdą w górę, o ile o to pytamy Urszulę Cieślak z firmy Reflex.
1: Około 60 groszy na litrze. Maksymalnie te ceny na stacjach mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy za litr.
0: A jeszcze dziś za benzynę 95 płacimy maksymalnie 6 zł 64 grosze, a za olej 7,31. Gminne urzędy zarzucone wnioskami o wydanie warunków zabudowy. Mowa tylko o tych samorządach, które nie uchwaliły jeszcze planu ogólnego. Termin na jego przyjęcie mija dziś o północy. Od jutra brak planu ogólnego i tak zwanej WZ-ki praktycznie zablokuje możliwość na przykład budowy domu. Tak jest między innymi w Warszawie, o czym Błażej Kulesza.
2: To wśród mieszkańców wywołuje niepewność.
3: Nie wiemy, co się stanie z naszymi ziemiami po 1 września.
2: W stolicy przyjęcie planu ogólnego opóźni się o co najmniej 4 miesiące, mówi Monika Bojt, rzeczniczka stołecznego urzędu.
4: Mamy zamiar taki, żeby do końca tego roku plan ogólny został uchwalony. To będzie oczywiście zależało od Rady Miasta.
2: Ale na ten termin gwarancji w Radzie Miasta nikt nie daje, mówi Michał Matejka, szef Komisji Ładu.
5: W tej sytuacji to naprawdę my na to nie mamy wpływu, tutaj po prostu urzędnicy nad tym pracują.
2: Ci urzędnicy, którzy zajmują się rozpoznaniem wniosków o warunkach zabudowy, już deklarują, że nie dadzą rady rozpatrzyć wszystkich w terminie.
0: 5 meczów, 5 zwycięstw. Faza grupowa Mistrzostw Europy w Stambule nie sprawiła naszym siatkarkom wielkich problemów, ale dziś rusza część pucharowa. Biało-czerwone o 18 zmierzą się z Portugalią.
6: Chcemy wygrać to spotkanie, oczywiście. Chcemy pokazać się z dobrej strony. Ja innej opcji nie widzę. Wiadomo, marginesu błędów nie ma. Kto przegrywa, ten wraca do domu. Myślę, że to nie będziemy my.
0: Mówi Magdalena Stysiak. Zwycięzca zagra w ćwierćfinale z wygranym meczu Holandia-Słowenia.
7: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W Kielni odbyło się uroczyste oddanie nowej inwestycji gminy Szemud. Mowa o budynku wielorodzinnym, który zbudowany został w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej KZN Kaszuby.
8: 18 mieszkań od 40 kilku do 70 kilku metrów kwadratowych gotowej powierzchni mieszkalnej, wykończonej w standardzie SIM, czyli dużo wyższej niż standard deweloperski. Na mieszkańców czekają kompletne wykończone łazienki, przygotowane kuchnie, panele podłogowe, wymalowane ściany. Gmina, bo to zadanie gminy, przygotowuje nam listę mieszkańców, którym te mieszkania po spełnieniu kryteriów zarówno uchwały Rady Gminy, jak i ustawy o SIM, te mieszkania będą się należały i mieszkańcy pojawią się w tym budynku już we wrześniu, najdalej pewnie ostatni w październiku.
7: Tłumaczy prezes społecznej inicjatywy mieszkaniowej KZN Kaszuby Jarosław Szydłak. Inwestycja zrealizowana została w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej, dzięki czemu udało się otrzymać na jej realizację znaczne środki zewnętrzne.
9: Mamy tutaj w województwie kilka SIM-ów, kilka spółek zrzeszających samorządy budujące mieszkania w systemie właśnie SIM-u, ale też w systemie mieszkań komunalnych. SIM Kaszuby realizuje też swoje inwestycje. To jest ich pierwsza taka inwestycja dokończona. To jest też bardzo budujące, bo spółka pokazała, że jest w stanie w dobrym standardzie budynki stawiać. Nieruchomość została zabudowana budynkiem, który kosztował 12 milionów złotych, ale połowa z tego została przekazana ze środków z KPO, czyli środki unijne, oraz ze środków rządowego funduszu dopłat, który pozwoli tutaj na to, żeby gmina, ponosząc zaledwie połowę kosztów tej inwestycji, mogła mieszkania dla swoich mieszkańców dostarczyć.
7: Mówi wicewojewoda Emil Rojek. Inwestycja ta powstała w ekspresowym wręcz tempie dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii.
10: Technologii, która w powiecie wejherowskim jeszcze w ogóle nie była stosowana, czyli budownictwo modułowe. No, zobaczymy, jak ten pierwszy rok, te pierwsze rodziny, czy faktycznie, jeżeli chodzi o tę energochłonność, koszty utrzymania tego mieszkania są takie, jak zakładał cały projekt. Cieszę się, że dochodzi to do skutku. SIM Kaszuby nie jest dużym SIM-em, jest stosunkowo małym SIM-em. Rozpoczęliśmy dopiero tak naprawdę 2 lata temu, jeżeli chodzi o wszystkie formalności. Natomiast tutaj jeszcze w marcu była tylko płyta fundamentowa, budowa, no a dzisiaj widzimy całe przedsięwzięcie łącznie z całym zagospodarowaniem.
7: Opowiada wójt gminy Szemut Ryszard Kalkowski, a to dopiero początek działalności społecznej inicjatywy mieszkaniowej KZN Kaszuby, a więc podobnych budynków powstanie.

0: więcej. Pamięć o żołnierzach lotnictwa morskiego marynarki wojennej, którzy odeszli, została upamięciona specjalną tablicą. Uroczyste przekazanie odbyło się 26 sierpnia na terenie 44. Bazy Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach w gminie Cewice. Tablica ma przypominać o żołnierzach, którzy przez lata pełnili służbę w lotnictwie morskim i współtworzyli historię oraz tradycje siemirowickiej jednostki. W uroczystości uczestniczył m.in. wójt gminy Cewice Jerzy Balika. Dla niego wydarzenie miało również osobisty charakter, ponieważ przed objęciem funkcji wójta przez wiele lat służył w siemirowickiej jednostce. Upamiętnienie stało się więc okazją do wspomnienia osób, z którymi łączyła go służba oraz wspólne historie jednostki. Podczas uroczystości złożono kwiaty i uczczono pamięć poległych oraz zmarłych żołnierzy chwilą ciszy. Tablica ma przypominać o kolejnych pokoleniach wojskowych, którzy przez lata byli związani z Siemirowicami. Lotnictwo zmienia się wraz z rozwojem technologii, zmieniają się również samoloty, wyposażenie i kolejne pokolenie żołnierzy. Pozostaje jednak historia ludzi, którzy przez lata tworzyli siemirowicką jednostkę i pełnili służbę w lotnictwie morskim. Ich dorobek i pamięć pozostają częścią historii 44. Bazy Lotnictwa Morskiego Siemirowic oraz gminy Cewice. Co zrobić, gdy znajdziemy się w sytuacji zagrożenia, jak udzielić pierwszej pomocy drugiej osobie, ale też jak pomóc samemu sobie. Tego można było się nauczyć w Ustce podczas krajowego treningu reagowania. W sobotę na nabrzeżu portowym niedaleko nadmorskiej promenady działał jeden z punktów edukacyjnych Ogólnopolskiej Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Ze względu na lokalizację stanowisko chętnie odwiedzali zarówno mieszkańcy, jak i turyści. Słupscy policjanci ze szkoły policji oraz komendy miejskiej policji pokazywali m.in. jak prawidłowo zabezpieczyć uraz i wykorzystać podstawowe środki pierwszej pomocy. Była też okazja, by dowiedzieć się, co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym i jak zachować się w sytuacji kryzysowej. Wskazówek udzielał m.in. podinspektor Henryk Dudziński ze Szkoły Policji w Słupsku. Krajowy trening reagowania jest częścią programu edukacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jego celem jest przygotowanie mieszkańców do właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych, przede wszystkim podczas zdobywania praktycznych umiejętności. Południe mamy już za sobą, zaczynamy drugą cieplejszą część dnia, chociaż dzisiaj upałów nie będzie, to też nie pomarzniemy. 22 stopnie to maksymalna temperatura, którą dzisiaj na termometrach zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. 23 będziemy mieli w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumie, Gniewinie, Ruzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach wartości umiarkowane, na niebie umiarkowana i duża ilość chmur. Po południu mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a miejscami w regionie może nam także dzisiaj pogrzmieć.
1: Norda.

Ta sama chęć podróżowania, ale kierunki potrafią się kompletnie rozjechać. Analiza ponad 4700 rezerwacji pokazała, że wśród przedstawicieli pokolenia zdecydowanie prowadzi Tajlandia, pojawia się w niemal 3 na 10 rezerwacji. Wysoko są też Kambodża i Laos. U milenialsów wygrywa natomiast Australia, a znacznie większą popularnością cieszą się Japonia, Grecja czy Islandia. Na młodszych mocniej działają niższe ceny oraz miejsca robiące karierę w mediach społecznościowych. Jest jeszcze jeden sygnał. Wielu przedstawicieli generacji Z deklaruje gotowość zamiany słynnej atrakcji na mniej znany kierunek, jeśli pozwoli ominąć tłumy. Internet podpowiada więc, dokąd jechać, a później wszyscy szukają miejsca, którego internet jeszcze nie odkrył.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Reklama.

Stereotyp wyglądał mniej więcej tak. Samotnik w lesie, zapasy konserw na 10 lat i schron przygotowany na koniec świata. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych prepping wyraźnie wychodzi z niszy. Według danych przytaczanych przez CNN już około 20 milionów Amerykanów określa się mianem preppersów, a grupa staje się młodsza i bardziej zróżnicowana. Przygotowania nie zawsze oznaczają atomowy bunkier. Częściej chodzi o zapas wody, żywności, źródło energii czy umiejętność poradzenia sobie przez kilka dni podczas awarii albo katastrofy. Powstały nawet luksusowe schrony w dawnych silosach rakietowych. Największa zmiana jest jednak mentalna. Pytanie, po co ci te zapasy? Coraz częściej zamienia się w, a ile właściwie powinienem mieć wody?

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie.
0: Reklama.

Duże nadwozie, wysoka pozycja za kierownicą, ale napęd na cztery koła? Niekoniecznie. Trendy pokazują, jak mocno zmieniło się znaczenie SUV-a w Polsce. SUV-y i kombi stanowią już razem ponad połowę ofert samochodów osobowych, ale to ta pierwsza kategoria rośnie zdecydowanie szybciej. Udział SUV-ów przekroczył 32%, a coraz częściej są to auta z napędem wyłącznie na przednią oś, czyli wybierane głównie do normalnej, codziennej jazdy, a nie przepraw przez błoto. I jeszcze jedna rzecz. Przeciętny SUV kosztuje o ponad 60% więcej niż kombi, a mimo tego znika z ogłoszenia niemal równie szybko. Terenówka stała się więc samochodem miejskim. Krawężnik najwyraźniej jest wystarczającym offroadem.

Reklama. Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.

0: czas. Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
2: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Reklama.
4: Okno na kulturę.
5: Cześć, witajcie na antenie Radia Nord FM. Wakacje niestety powoli już przechodzą do historii. Dziś ostatni dzień letniej przerwy, ale na kulturalnej mapie już robi się coraz ciekawiej. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Zapytacie, dlaczego ciekawiej? A na przykład dlatego, że w Słupsku wracają m.in. spotkania dyskusyjnego klubu filmowego Projekcja imienia Grażyny Bożek-Szczepłowskiej. Nowy sezon rozpocznie się od filmu, który jest jednocześnie zabawny, wzruszający i bardzo osobisty. Już 3 września widzowie zobaczą dokument Kandydaci Śmierci, a po seansie będą mogli spotkać się z jego reżyserem Maciejem Cuskę. Rozmowę poprowadzi dziennikarz i krytyk filmowy Rafał Pawłowski. Jak informują organizatorzy, historia zaczyna się kilkanaście lat temu, kiedy to Maciej Cuskę zabrał swojego syna i dwóch jego kolegów na wakacje, podczas których wspólnie nakręcili amatorski horror. Pomysł był prosty: odciągnąć chłopców od komputerów. Nie przypuszczał jednak wtedy, że przerodzi się to w jedną z największych przygód jego życia i że razem stworzą nie tylko unikalną, ale również jedyną w swoim rodzaju serię horrorów zatytułowaną Kandydaci Śmierci. Dziś ma już prawie 30 lat, a dokument pokazuje, jak przez kilkanaście lat zmieniali się oni sami, ich relacje i sposób patrzenia na świat. Choć punktem wyjścia jest młodzieńcza fascynacja kręceniem filmów, Kandydaci Śmierci to przede wszystkim opowieść o dorastaniu, przyjaźni i relacji ojca z synem. Film Macieja Cuskę okrzyknięto do dokumentalnym boyhoodem. Nie brakuje tu humoru, ale jest też sporo emocji i refleksji nad tym, jak z chłopców stają się dorosłymi mężczyznami. To właśnie tym filmem DKF Projekcja rozpocznie swój wrześniowy cykl spotkań. A seans odbędzie się 3 września, a po projekcji zaplanowano spotkanie z reżyserem Maciejem Cuskę. Organizatorzy zachęcają, że to propozycja dla tych, którzy po wakacyjnej przerwie chcą wrócić nie tylko do kina, ale przede wszystkim do rozmowy o filmie, refleksjach i swoich spostrzeżeniach. A ja na następne informacje kulturalne zapraszam oczywiście jeszcze dziś o 16:45. Do usłyszenia.

Idź na studia, będziesz mieć dobrą pracę przez lata, to zdanie padało w tysiącach polskich domów. Pokolenie wchodzące na rynek pracy patrzy na nie znacznie ostrożniej. W najnowszym badaniu Horyzont i Biarritz Young 48% osób między 18 a 29 rokiem życia uznało, że warto ukończyć studia. Trochę więcej, 53% widzi w nich szansę na lepszą przyszłość. Dla porównania, wśród osób po 60 sens studiowania dostrzega aż 85%. Młodzi częściej oczekują też, że praca zapewni nie tylko pieniądze, ale rozwój i poczucie sensu. Dyplom nie stracił więc wartości. Przestał być po prostu odpowiedzią na każde pytanie.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dobrze jest się dzielić.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
6: Bo warto być człowiekiem.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
7: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 z wartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
0: Reklama.
8: Czy to była dywersja? Wrócimy do pożaru fabryki w Skarżysku Kamiennej. Potem nauczycielski protest dzień przed startem roku szkolnego. Powiemy też, co głównie napędza ceny kawy. Marcin Krzemiński. Akt dywersji to jedna z hipotez, które służby biorą pod uwagę w sprawie pożaru fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Ogień objął halę magazynowo-produkcyjną, gdzie powstają bezzałogowce trafiające także na Ukrainę. Stało się to w nocy, kiedy zakład był nieczynny, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
9: Naturalną rzeczą jest to, że tego typu zdarzenia są w zainteresowaniu służb specjalnych. Funkcjonariusze przez cały czas zbierają informacje na ten temat, i weryfikują pod kątem ewentualnej dywersji.
8: Na razie nie wiadomo, jak wielkie szkody wyrządził ogień. Właściciele fabryki zapowiadają, że wznowi ona działanie, gdy tylko zakończą się formalności związane z pożarem. Politycy do tablicy. To główne hasło protestu nauczycieli przed kancelarią premiera w Warszawie. Nauczyciele zrzeszeni w ZNP domagają się powiązania swoich pensji z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Jego wysokość obecnie, zdaniem nauczycieli, nie zachęca do pracy w szkole.
10: Totalnie zniechęca młodych ludzi do tego, żeby być tym nauczycielem, żeby jednak z powołania pracować.
11: Myśli pani, że się uda dzisiaj coś ugrać?
12: To jest manifestacja przed pierwszym dzwonkiem. Mamy petycję adresowaną do pana premiera. Złożymy petycję w kancelarii premiera.
8: Nauczyciele liczą, że ktoś wyjdzie do nich z kancelarii.

0: kancelarii premiera, żeby porozmawiać o ich postulatach. A propos pieniędzy, tylko 12% Polaków ma finansowy luz. Połowie starcza, ale większe wydatki muszą planować. 1/4 żyje od pierwszego do pierwszego, 6% ma problem z domknięciem budżetu. Stąd oszczędności, mówi Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl.
1: 13% ogranicza restauracje, jedzenie na mieście i zamawianie posiłków. 11% rezygnuje z części wyjazdów i wakacji. A po 8% tnie wydatki na rozrywkę oraz zmniejsza kwoty odkładane na przyszłość.
0: Polacy najbardziej odczuwają wydatki na żywność, prąd, wodę i ogrzewanie, paliwo i koszty utrzymania samochodu i te związane z mieszkaniem. Dziś pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej, żołnierki Armii Krajowej i uczestniczki Powstania Warszawskiego, ale też nauczycielki i społeczniczki. A wieczorem na Placu Krasińskich odbędzie się obywatelskie społeczne pożegnanie pani Wandy, mówi Robert Hojda, organizator m.in. akcji Tour de Konstytucja.
2: Pomyśleliśmy jako Fundacja Aktywna Demokracja, żeby zaprosić warszawiaków i dać im możliwość innego upamiętnienia pani Wandy właśnie tego dnia. Będziemy mieć wspomnienia, będzie też wystawiona księga, taka kronika pamięci, w której każdy, kto zechce, będzie mógł się wpisać.
0: Wanda Traczyk-Stawska zostanie pochowana na stołecznym cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ulicy Młynarskiej. Kawa znów drożeje, a jej ceny na rynkach światowych napędza El Niño, podaje Międzynarodowa Organizacja Producentów Kawy. Wskaźnik cen ziarna wzrósł w lipcu o prawie 15,5% miesiąc do miesiąca. Był to efekt obaw o podaż arabiki, niekorzystnych warunków pogodowych w Brazylii oraz perspektywy silnego zjawiska El Niño.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Tradycje rolnicze, duma, lokalni artyści, jeden z największych korowodów dożynkowych w regionie. Tak wyglądały tegoroczne dożynki w Luzinie. Uroczystości rozpoczęły się już wczesnym popołudniem. O godzinie 13.15 spod plebanii parafii pod wezwaniem świętego Wawrzyńca wyruszyła procesja, po której odprawiona została msza święta. Następnie przyszedł czas na dożynkowy korowód, który tradycyjnie przyciągnął uwagę mieszkańców. Choć w tym roku organizatorzy zakładali nieco skromniejszą formę przejazdu, efekt i tak był imponujący.
4: No korowód prosiłem sołtysów, żeby był mniejszy, bo to jednak czasowo jesteśmy ograniczeni. On cały czas się gdzieś tam zawieszał, szlabany zamknięto, ale z drugiej strony jak patrzę na te piękne maszyny, wyczyszczone, one lśniły, a przecież jeszcze niedawno pracowały w polu, także duża praca rolników, oni chcą się pokazać, chcą pokazać tą potęgę, bo były fajne stare maszyny, bo to się tak z łezką wokół patrzy, ale też były potężne ciągniki, potężne maszyny, które dzisiaj na polach robią całą robotę. I myślę, że każdy z tych rolników był dumny. Nawet zauważyłem, że im większy ciągnik, tym młodszy kierowca, czyli dzieci tych rolników już po prostu doskonale się w tym odnajdują i pracują.
3: Mówi wójt gminy Luzino Jarosław Wejer. Dożynki w Luzinie mają już niemal 30-letnią tradycję i z roku na rok pozostają jednym z ważniejszych wydarzeń w kalendarzu gminy. Szczególne znaczenie ma właśnie korowód, w którym udział biorą nie tylko współczesne maszyny rolnicze, ale także starsze ciągniki, bryczki i pojazdy przypominające o tym, jak zmieniała się praca na roli.
5: Od blisko 30 lat dożynki w Luzinie rozkwitają i de facto cała ta tradycja, która już wokół tego wydarzenia w Luzinie rozkwitła, ona dalej promienieje, więc na pewno warto wspomnieć o tym, że jak co roku organizujemy jeden z największych korowodów w okolicy, ale myślę, że zdecydowanie szerzej. Ja wiem, że 140 pojazdów, koni, bryczek w tym roku się zakwalifikowało do przejazdu, a zwyczajowo też wiem, że poza tym jeszcze oddolni mieszkańcy swoje rzeczy organizują, typu przejazd motorowy.
3: Opowiada dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie Rafał Płotka. Zdjęcia z luzińskich dożynek znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Sołectwo Dąbrówno w gminie Potęgowo po raz drugi z rzędu zdobyło nagrodę publiczności w konkursie Wesoły Witacz Facebookowy. O zwycięstwie zdecydowali internauci, którzy wybierali najciekawszy witacz przygotowany przez sołectwo gminy Potęgowo. Dąbrówno otrzymało 841 reakcji i wyraźnie wyprzedziło pozostałych uczestników. W drugie miejsce zajęło sołectwo Potęgowo z wynikiem 600 reakcji, a trzecie Łupawa, która zebrała 467 reakcji. W konkursie uczestniczyło 6 sołectw. Poza podium znalazły się Grapice z 258 reakcjami, Głuszynko z 249 oraz Grabówko Kolonia, która uzyskało 198 reakcji. Tegoroczny wynik oznacza dla Dąbrów na drugie zwycięstwo z rzędu, gdyż sołectwo triumfowało również w ubiegłorocznym

0: Edycji konkursu. Organizatorzy podziękowali wszystkim sołectwom za przygotowanie witaczy oraz mieszkańcom za zaangażowanie i pomysłowość. Podziękowania skierowano także do internautów, którzy wzięli udział w głosowaniu. To jednak nie koniec rywalizacji związanej z tegorocznymi dożynkowymi witaczami. Podczas gminno-parafialnego święta plonów Potęgowie mają zostać ogłoszeni zwycięzcy głównego konkursu Wesoły Witacz Dożynkowy 2026. W tym przypadku o wyniku nie zdecyduje wyłącznie internetowe głosowanie. Przygotowane przez sołectwa dekoracje i witacze będą oceniane w ramach głównego konkursu. Wyniki mają zostać przedstawione podczas tegorocznego Święta Plonów w Potęgowie. Jak skutecznie ratować życie nad wodą i jak powinny współpracować służby podczas akcji ratunkowej? Tego dotyczyło seminarium szkoleniowo-profilaktyczne poświęcone ratownictwu wodnemu, które odbyło się w Lublinie. W spotkaniu uczestniczyła podinspektor Sylwia Roda, wykładowca z Zakładu Ogólnozawodowego Szkoły Policji w Słupsku. Organizatorem przedsięwzięcia jest Komenda Główna Policji wspólnie z miejscowymi jednostkami. Szkolenie składało się z części teoretycznej i praktycznej. Funkcjonariusze i specjaliści rozmawiali m.in. współpracy służb podczas działań na akwenach i terenach przywodnych. Podczas zajęć praktycznych doskonalono techniki podejmowania i ewakuacji osób z wody, ich holowania, a także udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Udział przedstawicielki Słupskiej Szkoły Policji był również okazją do wymiany doświadczeń i poznania rozwiązań stosowanych przez inne jednostki. Zdobyta wiedza może później zostać wykorzystana podczas szkoleń i doskonalenia zawodowego policjantów. Wychodzi na to, że to już maks, jeśli chodzi o dzisiejszą temperaturę. Cieplej to już za bardzo nie będzie. 22 stopnie towarzyszą nam w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, 23 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumik, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. W godzinach popołudniowych może pogrzmieć i może popadać. Po regionie krążą sobie gdzieś burza. Zachmurzenie cały czas utrzymuje się umiarkowane i dosyć duże. W czasie burzy porywy wiatru nawet do 70 km na godzinę. Tak, wiatr słaby i umiarkowany.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

Można odnieść wrażenie, że wszyscy publikują śniadanie, wakacje, psa i zdjęcie z windy. Z mediów społecznościowych korzysta 63% Polaków, ale aż 61% ich użytkowników deklaruje, że nigdy nie zamieszcza tam materiałów z życia prywatnego. Czyli ogromna część z nas jest raczej obserwatorem niż bohaterem własnego reality show. Jednocześnie ponad połowa użytkowników odczuwała negatywne skutki nadmiernego korzystania z social mediów, a 1/3 przynajmniej raz świadomie zrobiła sobie od nich przerwę albo ograniczyła korzystanie. Scrollujemy więc chętnie, ale coraz częściej potrafimy też powiedzieć telefonowi: wystarczy.

0: Reklama.
1: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
2: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
0: Reklama.

0: Kalarsa!
1: Polskie portfele pokazują bardzo ludzką sprzeczność. Wzrósł odsetek gospodarstw domowych, które musiały ograniczać bieżące wydatki, z 35 do 38%. Więcej osób musiało też pożyczać pieniądze na codzienne potrzeby. Jednocześnie jednak wyraźnie wzrosła liczba gospodarstw dokonujących większych zakupów. Te zaplanowane pojawiły się u 39% badanych, a spontaniczne aż u 22%, wcześniej było to 16%. Wiąże się to m.in. z sezonem wyjazdowym. Portfel mówi więc: uważajmy. A człowiek patrzy na walizkę, wycieczkę albo nowy mebel i odpowiada: dobrze, ale tylko ten jeden raz.

0: Ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
4: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Reklama.

Zmienia się podejście Polaków do nieprawidłowości w miejscu pracy. 43% pracowników przyznaje, że zgłosiłoby przełożonemu sytuację, w której współpracownik przyjmuje łapówki. To wzrost aż o 16 punktów procentowych. Spadła natomiast grupa osób, które deklarują, że nie zrobiłyby nic. Bardzo ważny okazuje się przy tym jeden warunek – poczucie bezpieczeństwa. Wśród pracowników gotowych reagować 9 na 10 wierzy, że ma dostęp do poufnej i bezpiecznej drogi zgłoszenia problemu. Kultura pracy zmienia się więc nie tylko przez benefity i elastyczne godziny. Zmieniają również przekonanie, że czasami milczenie nie jest już najwygodniejszym wyjściem.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
5: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi

0: blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Werdeklinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Reklama.

Sydney zorganizowało maraton dla około 40 tysięcy uczestników, Addis Ugobena pobił rekord trasy, a później ktoś spojrzał dokładniej na medal. I wtedy zrobiło się ciekawie. 21-letni Etiopczyk przebiegł

biegł trasę w 2 godziny, 4 minuty i 42 sekundy, poprawiając poprzedni rekord o ponad 1,5 minuty. Jeszcze 3 lata temu zajmował się rzutem oszczepem. Organizatorzy mieli jednak mniej udany finisz. Na medalach zamiast stadionu Allianz w Sydney wygrawerowano Allianz Arenę z Monachium, czyli można pobić rekord, dobiec pod operę w Sydney i wrócić do domu z pamiątką, która architektonicznie wysyła nas jakieś 16 tysięcy kilometrów dalej.

0: Reklama.
1: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września, Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
4: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
0: Reklama.
5: Uwaga na gwałtowne burze, alert w 12 województwach. Służby ustalają, jak doszło do pożaru fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Dziś kolejne mecze naszych tenisistów na US Open. Marcin Krzemiński. Już 12 województw z ostrzeżeniami pogodowymi pierwszego stopnia przed burzami. Dotyczą województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego, opolskiego i dolnośląskiego. Najtrudniejsza sytuacja może być w Małopolsce. Do znajdujących się tam osób, czyli nie tylko mieszkańców, alerty wysłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Są też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem. Dotyczą części Lubelszczyzny i Podkarpacia, tam dziś około 30 stopni. Śledczy próbują ustalić, co doprowadziło do pożaru w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. Nie wyklucza się, że mogło to być celowe podpalenie. Do zdarzenia doszło w nocy, ale ogień udało się opanować stosunkowo szybko. Marcin Starzec.
6: Do pożaru doszło chwilę po północy w hali, gdzie powstają komponenty do wojskowych dronów. Jak przekazał mi rzecznik prasowy strażaków ze Skarżyska Kamiennej, młodszy kapitan Rafał Maciejczyk, ogień opanowano w dość krótkim czasie.
7: Dla nas to nie był jakiś bardzo duży pożar, dość szybko został ugaszony.
6: Strażacy zbadali cały budynek za pomocą detektorów, sprawdzając też, czy nie doszło do uwolnienia innych niebezpiecznych substancji, ale na szczęście niczego takiego nie wykryto. Straty po pożarze są znaczne, choć ich dokładnej wysokości na razie nikt nie podał. Policja bierze pod uwagę wersję o podpaleniu, a sprawą zajmuje się również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
5: Sąd aresztował 20-latka, który w piątek zaatakował personel szpitala w Częstochowie. Na SOR-ze agresywny pacjent poturbował 4 osoby, które próbowały go obezwładnić. Ucierpieli pielęgniarka, pielęgniarz oraz 2 ratowników medycznych. Młodemu mężczyźnie może grozić do 5 lat więzienia. 46 lat temu w sali BHP Stoczni Gdańskiej podpisane zostały porozumienia sierpniowe. Dziś w Gdańsku coroczne obchody rocznicy dnia, który zapoczątkował upadek komuny nie tylko w Polsce. Na Placu Solidarności w samopołudnie symbolicznie otwarto stoczniową bramę.

0: numer 2.
1: Miałem wtedy 19 lat, w Stoczni Północnej, nieopodal Stoczni Gdańskiej sąsiadowaliśmy, więc to wszystko nas dotyczyło.
2: To powinno być symbolem naszej siły, naszej walki, naszej jedności.
0: Tymczasem po raz kolejny to wielkie święto jest obchodzone oddzielnie. Prezydent Karol Nawrocki świętuje ze związkowcami z Solidarności. Lech Wałęsa kwiaty pod pomnikiem poległych stoczniowców złożył o poranku. Pierwszy mecz i pierwszy awans. Kamil Majchrzak jest już w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. To dzięki wygranej z Serbem Hamadem Medziedowiciem. Dziś kolejne mecze Polaków, o których teraz więcej Michał Waszkiewicz.
3: Dziś o drugą rundę zagra rozstawa nad ósemką Iga Świątek, która po powrocie do gry w sierpniu jest w wyraźnie lepszej formie.
4: To wszystko, co robiłam z Francisem od początku, bardziej naturalnie mi przychodziło. Nie musiałam dużo myśleć o tym, a właśnie co jeszcze pozmieniać, bo to przychodziło już bardziej intuicyjnie i po prostu tak wyszło.
3: Świątek zagra w nocy z Chinką Shi Wang. Wcześniej Hubert Hurkacz zmierzy się z Bośniakiem Damirem Dżumhurem,
0: a Maja Chwalińska z Amerykanką Taylor Townsend.
5: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Barwny korowód, prezentacje sołectw, maszyny rolnicze, konkursy, muzyka i wspólna biesiada. Tak wyglądały tegoroczne dożynki gminy Gniewino. Święto plonów odbyło się w sobotę 29 sierpnia. Uroczystości rozpoczęły się o 14 mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętego Józefa Rzemieślnika w Gniewinie. Po nabożeństwie uczestnicy wyruszyli w dożynkowym korowodzie w kierunku hali widowiskowo-sportowej.
6: Zaczęliśmy tradycyjnie od mszy świętej, takiej dziękczynnej, gdzie dziękujemy za plony, gdzie są wieńce również w kościele. Było ich pięć sołectw przygotowało te korony, bądź u nas bardziej wieńce się na to mówi, dożynkowe. Był też symboliczny chleb i po mszy uformowaliśmy się w taki korowód z udziałem właśnie mieszkańców, z udziałem sołectw, ponieważ każde sołectwo przygotowało swoją prezentację na tę paradę.
5: Mówi wójt gminy Gniewino Violetta Majer-Schroeder. Po dotarciu korowodu do heli rozpoczęła się oficjalna część dożynkowa. W programie znalazły się występy zespołu folklorystycznego Na Dolanie oraz zespołu śpiewaków Spiszacy z gminy Łaprzeniżne. Ważnym elementem wydarzenia były także konkursy dożynkowe, w tym rywalizacja o najpiękniejszy witacz przygotowany przez sołectwa.
7: Dzisiaj w Gniewinie obchodzimy dożynki, które tak naprawdę są symbolicznym dniem końca tych żniw. Oczywiście nie wszędzie te żniwa się pokończyły, rolnicy jeszcze zbierają plony. U nas w gminie chcieliśmy świętować w postaci takiej biesiady, jak tutaj jest za nami. Chcieliśmy ten dzień wszyscy razem spędzić z mieszkańcami. Taką formę przyjęliśmy. Mieliśmy korowód traktorów ze przyczepkami takimi dożynkowymi. Zrobiliśmy konkursy wieńców dożynkowych. Ponadto były konkursy na witacze dożynkowe również.
5: Opowiada przewodniczący Rady Gminy Gniewino Krystian Treder. Obok tradycyjnych elementów święta plonów organizatorzy przygotowali program rozrywkowy dla całych rodzin. O 17:00 odbyła się projekcja kaszubskiego filmu Jo w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Biblioteki w Gniewinie, a godzinie później rozstrzygnięto konkursy dożynkowe. Mammobus z bezpłatnymi badaniami mammograficznymi pojawi się we wrześniu w kilku miejscowościach powiatu lęborskiego. Z profilaktyki finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia będzie można skorzystać m.in. w Lęborku, Nowej Wsi Lęborskiej, Cewicach i Łebie. Badania są skierowane do kobiet w wieku od 45 do 74 lat. Nie jest potrzebne skierowanie, a przed badaniem wystarczy okazać dokument potwierdzający tożsamość. W Lemorku mammobus stanie 9 i 10 września na Placu Pokoju. Tego samego dnia, czyli 9 września, badania będą dostępne również w Cewicach na parkingu przy Nadleśnictwie przy ulicy Witosa 39 oraz w Łebie przy Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy Kościuszki 121. 10 września mammobus pojawi się w Nowej Wsi Lęborskiej przy Urzędzie Gminy przy ulicy Grunwaldzkiej 24. Warto wcześniej sprawdzić dostępność terminów i dokonać rejestracji. Można to zrobić przez internet za pośrednictwem systemu rejestracyjnego lub telefonicznie. Mammografia jest jednym z podstawowych badań wykorzystywanych w profilaktyce raka piersi. Samo badanie trwa około 5 minut, a wynik ma być dostępny w ciągu kilkunastu dni roboczych. W ramach programu kobiety w wieku od 45 do 74 lat mogą wykonać mammografię bezpłatnie raz na 2 lata. Mobilne pracownie mają ułatwić dostęp do badań również mieszkankom mniejszych miejscowości. Wspólnoty mieszkaniowe ze Słupska mogą otrzymać nawet 300 tysięcy złotych na remont swoich nieruchomości. Już 2 września odbędzie się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie. Początek o godzinie 16:30 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej.

0: Społecznej przy ulicy Niedziałkowskiego. Spotkanie jest otwarte i skierowane do wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji. Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się, na jakich zasadach można otrzymać środki, m.in. na remonty części wspólnych budynków. Prace mogą dotyczyć przebudowy lub remontu części wspólnych, w tym m.in. fundamentów, ścian zewnętrznych, kondygnacji podziemnych wraz z odwodnieniem budynku, elewacji dachów, klatek schodowych, stolarki okiennej i drzwiowej, w częściach wspólnych, balkonów, logi, izolacji przeciwwilgociowych i termicznych, a także budowy, przebudowy lub remontu instalacji wewnętrznych, sanitarnych, grzewczych, elektrycznych, gazowych oraz wentylacyjnych. Na potrzeby poprawy standardów bytowych, bezpieczeństwa użytkowników oraz efektywności energetycznej budynku. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy działu rewitalizacji Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Słupsku. Można z nimi kontaktować się telefonicznie lub osobiście w Małym Ratuszu. To już maks, jeśli chodzi o dzisiejszą temperaturę. W wakacje zamykamy z 22 stopniami w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 23 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumi, Gniewinie, Luźnienie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. W godzinach popołudniowych może popadać, może pogrzmieć, także jeśli wybieracie się na dwór, to zabierzcie ze sobą jakąś parasolkę albo kurtkę z kapturem. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burzy porywisty, a ciśnienie po prostu umiarkowane. Dzisiaj na barometrach oglądamy około 1012 hektopaskali.
1: Norda.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do audycji Gość Dnia w Radiu Norda FM. Zostańcie z nami.
1: Tym samym nasze premierowe spotkanie dobiegło końca. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście i zapraszam, byście towarzyszyli mi jutro, na co niezmiernie liczę. Przyjemnej reszty dnia. Sonia Polewska, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15

0: Tą edycję jesieni w ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
1: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
2: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
3: Reklama. Mieszko Weltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. Naszym gościem dzisiaj jest podróżnik Marek Drzewowski. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: Marku, powiedz mi na początku, zanim przejdziemy do twojej ostatniej podróży, bo po to się spotkaliśmy, żeby porozmawiać trochę o Grenlandii, co ciekawe, ale skąd w ogóle u ciebie zamiłowanie do takich kierunków i no i przede wszystkim do takich podróży, bo każdy z nas gdzieś lubi sobie odpoczywać nad tym czy nad tamtym morzem, no ale powiedzmy sobie szczerze, nie każdy ma odwagę i chęci do tego, żeby odkrywać takie kierunki.
4: No chyba generalnie wszystko wynika z tego, że jestem z wykształcenia geografem. No i jakoś to we mnie tak kiełkowało właściwie od dziecka, już mając 7 lat, to ja już wiedziałem, że pójdę kiedyś, będę studiował geografię. I tak się u mnie to jakoś fajnie właśnie rozwija, a dzisiaj już będąc na emeryturze, no to mam tą radość, że faktycznie mogę swobodnie podróżować, o niczym praktycznie nie myśląc. I to jest najważniejsze. No do tej pory miałem tak zwane swoje ulubione kierunki. Jednym z nich był Kaukaz, na którym już miałem tą przyjemność być 59 razy. Czyli ta Armenia,
3: to,
4: Gruzja.
3: To ja się zapytam, to jest takie miejsce, w których można się zakochać właśnie tamte rejony?
4: Tak,
3: bo
4: tak.
3: 50 parę razy, to nie wiem, czy jakieś koneksje inne, czy jak to wygląda?
4: No najśmieszniejsze jest to, że ilekroć bywam w tych miejscach, to praktycznie zawsze coś odnajduję, coś nowego, coś, czego wcześniej nie widziałem. I generalnie dzisiaj już, można powiedzieć, z perspektywy czasu staram się łączyć, powiedzmy, te peregrynacje z tym, że powiedzmy, kiedy jestem w Batumi, no to zwykle łączę to z podróżą do Turcji Wschodniej, bo z Batumi do granicy raptem mamy kilkanaście kilometrów, więc czysta frajda. Natomiast naprawdę Turcja Wschodnia jest miejscem praktycznie nieodkrytym. Nie ma tam praktycznie turystów, a już na pewno nie ma turystów z Polski, bo nasi turyści to wiadomo oblegają.
3: No, nasze biura podróży to południe, południowy zachód.
4: No te kurorty takie, kurorty. Wiadomo, typu Alania, Antalya, Bodrum. Natomiast na wschodzie nie ma tych turystów. Takim też fajnym kierunkiem, który bardzo lubię, jest Turcja z kolei południowo-wschodnia. Czyli ta kolebka cywilizacji, Kapadocja, rejony Göbekli Tepe, a więc tego miejsca, które niejako odkrywa tą historię tego człowieka, tego człowieczeństwa praktycznie od początku. Dość powiedzieć, że do niedawna jeszcze się mówiło, że najstarszym miastem świata jest Jerycho. No dzisiaj wiemy, że to Göbekli Tepe to właściwie ma 13-14 tysięcy lat, a więc o 4 tysiące lat więcej niż Jerycho.
3: Polecasz, rozumiem, ten kierunek. To
4: jak najbardziej.
3: Kończąc, bo wiadomo, że co innego kwestie związane z wypoczynkiem takim all inclusive czy coś, a co innego, żeby zobaczyć różnego kierunki. No my chociażby Gruzję mamy łatwo dostępne z naszego kraju, więc to jest takie miejsce wypadowe.
4: Oczywiście, no przede wszystkim są to miejsca bezpieczne, bo ilekroć ja rozmawiam ze znajomymi, to każdy mówi, ty się tam nie boisz lecieć. No nie, no proszę państwa, ja wiem, że trzeba umiejętnie, że tak powiem, podchodzić do tego, wiadomo, polityka co innego, podróże co innego. Wiemy, że niektóre kraje, powiedzmy, są nastawione na wschód, niektóre patrzą bardziej na zachód, ale najważniejsze jest to, że jest tam po prostu bezpiecznie. I w tych krajach kaukaskich, i w tej Turcji Wschodniej, tam jest po prostu bezpiecznie. na tyle podróży, jakie tam odbyłem, nigdy jeszcze praktycznie mi się nie zdarzyło, żeby miał jakąś taką sytuację stresującą, albo faktycznie, żeby się pojawił jakiś taki problem natury, że mógłbym się czegoś tam bać albo przestraszyć. Nie było czegoś takiego.
3: To rozumiem, ale przejdźmy już do Grenlandii. Skąd pomysł na Grenlandię? Bo powiedzmy sobie szczerze, no

0: Finlandia nam się kojarzy z zimnym klimatem, Turcja z ciepłym. No to jest przełamanie pewnego jednak swojego kierunku, umiarkowanie ciepłego z umiarkowanie zimnym.
1: Ja myślę, że to wszystko przychodzi z czasem, dlatego że kiedyś myślałem, że taką moją podróżą marzeń to będzie Islandia. No tą Islandię już udało mi się zjechać wszerz i wzdłuż i to może też nie pod kątem powiedzmy tych najbardziej uczęszczanych szlaków, ale między innymi udało mi się zobaczyć wyspę Grimsey, przez które przebiega koło podbiegunowe północne. Spędziłem kilka dni na archipelagu wysp Vestmannaeyjar, znanego chociażby z tego, że był tam ten słynna erupcja wulkanu Helgafell. Więc to są te kierunki, które wydawało mi się, że osiągnąłem pewne apogeum, jeżeli chodzi o te swoje marzenia. No nie. Ta Grenlandia gdzieś tam zawsze z tyłu głowy była. Zawsze mnie tego typu destynacje pasjonowały, ale no, pojawiała się jakaś konkretna bariera w postaci ceny. Nawet dzisiaj patrząc na ceny, jakie funkcjonują w biurach podróży, no to taka wyprawa na Grenlandię tygodniowa, no to jest wydatek rzędu 17 do 20 tysięcy złotych na osobę.
0: Chyba na Islandię podobnie.
1: Na Islandię podobnie, oczywiście, więc doświadczenie uczy, że podróżując, jak ktoś mówi, na własną rękę, można to wszystko sobie zorganizować dużo taniej, można zobaczyć dużo więcej i naprawdę nie tracimy ani na widokach, ani na tak zwanym bezpieczeństwie.
0: To co znaczy tanie w przypadku Grenlandii, na jak długo, ile mniej więcej?
1: Tanio. No Grenlandia... Jeżeli ktoś w ogóle myśli o Grenlandii, to musi mieć tą świadomość, że na pewno nie będzie tanio. Na pewno.
0: I nie będzie all inclusive.
1: No nie będzie all inclusive. Dlatego, że jeżeli nawet możemy sobie w miarę, powiedzmy, tanio jeszcze kupić bilet lotniczy, nawet z Gdańska przez Kopenhagę do Nuuk, czyli do tego głównego miasta na Grenlandii, o tyle już sam pobyt tam już robi się kosztowny, bo jednak te noclegi są już w zupełnie innej cenie niż nawet w Unii Europejskiej. Co więcej, ceny wycieczek już też są dużo, dużo wyższe niż gdziekolwiek indziej. Mało tego, cena jednej wycieczki to nierzadko jest porównywalna z okresem na przykład 10-dniowego pobytu gdzieś w kraju śródziemnomorskim. No ale tak to wygląda.
0: Mówimy o jednej wycieczce tam na miejscu.
1: O jednej wycieczce tam na miejscu.
0: Już jestem i biorę sobie...
1: Tak, na przykład wycieczka, którą płynie się w głąb fiordu Nuuk, by zobaczyć, jak na przykład cieli się lodowiec. To znaczy cieli się lodowiec. Lodowiec spływa do fiordu i odrywają się od niego kawałki lodu, bryły lodu, tworząc tak zwane góry lodowe. I one, no, wygląda to wszystko przebajecznie, jak człowiek wpływa w takie miejsce. Dość powiedzieć, że też płynęliśmy takim stateczkiem właśnie na 10 osób. Wszyscy byli strasznie podekscytowani, podnieceni, bo się wpływa w takie miejsce, które do tej pory tylko znamy z telewizji, gdzieś z książek ewentualnie. I kiedy pojawiają się te góry lodowe, a skipper wyłącza łódź, niejako siłą tego rozpędu wpływa się w takie miejsce, ludzie są na pokładzie i jest... Następuje tak przerażająca cisza, że po prostu nawet trudno sobie coś takiego wyobrazić. Człowiek jest zafascynowany tym, co widzi. Nikt nic nie mówi, tylko trzaskają flesze aparatów. No po prostu wszyscy są zszokowani tą atmosferą, tym, co tam widzą. No jest to niezwykłe.
0: A niby tylko zamarznięta woda.
1: A nie tylko zamarznięta woda. No oczywiście w pewnym momencie organizatorzy takiej wycieczki na przykład wyławiają też z fiordu lód. Kruszą go i dodają, powiedzmy, do, nie wiem, czy mogę powiedzieć, do drinków, które serwują
0: bezalkoholowych
1: drinków, które serwują właśnie wśród no, osób, które mają rejs tym stateczkiem. No a to jednak nie zdarza się zbyt często, że można się napić na przykład jakiegoś napoju, czy tam bezalkoholowego, a szczególnie z lodem, który ma około 10-13 tysięcy lat. To robi wrażenie. A już na przykład, kiedy widzimy, że ktoś decyduje się na kąpiel w takim miejscu, gdzie woda ma temperaturę 1-2 stopni, no to już można się rozchorować na sam widok. A co dopiero mówić, żeby tam samemu wejść do tej wody.
0: A morsów u nas też mamy, więc...
1: O, więc właśnie. Inna wycieczka na wieloryby. No więc kolejna fajna sprawa. To też kosztuje. Natomiast no, fajnie jest to wszystko tak

0: zsynchronizowane, że skipper na łodzi doskonale wie, gdzie te wieloryby się pojawiają, gdzie no, z dozą dużego prawdopodobieństwa można na nie natrafić. Kiedy już się na nie natrafi, też trzeba, że tak powiem, opanować pewną specyfikę tego, jak one funkcjonują, te wieloryby, prawda, żeby móc zrobić też ciekawe zdjęcie, bo to też nie jest tak łatwo takie zdjęcie zrobić. Ale faktycznie to wszystko się udaje, więc naprawdę można połączyć przyjemne z pożytecznym, aczkolwiek, no mówiąc trywialnie, trzymamy się cały czas za kartę bankomatową.
1: No to tak w skrócie, oczywiście porozmawialiśmy już na ten temat, co na Grenlandii i jak, ale za chwilę jeszcze o konkretach porozmawiamy, jak żyją też ludzie na Grenlandii. Jasne. Czy warto ich tam odwiedzić, a to po krótkiej przerwie teraz polećmy w inne miejsce.

I tak z przystankiem na Majorkę wracamy na Grenlandię. Powiedz Marku, w takim wypadku, jeżeli chodzi o te wieloryby, to wszystko, to jest jedna rzecz, ale no sam ten klimat chyba jest zupełnie inny, bo mówisz tu lodowce, tu wieloryby, tu woda

0: Był właściwie przełom lipca i sierpnia tego roku i może trudno w to uwierzyć, ale były trzy dni, takie, mieliśmy takie bardzo ciepłe trzy dni, gdzie właściwie można było chodzić tak w krótkim rękawku i naprawdę było ciepło, było około 20 stopni.
1: Czyli takie polskie lato.
0: Tak, takie polskie klasyczne lato, ale wystarczyło, że pojawił się silniejszy wiatr, który nawiał tych gór lodowych troszeczkę z fiordu pod to nóg. I już robiło się chłodno, już trzeba było wrócić po polar, nierzadko po kurtkę, po czapkę, bo naprawdę temperatura no, potrafiła drastycznie spaść właściwie w kilkanaście minut. Więc pod tym względem można było i się faktycznie czuć bardzo swobodnie, tak jak powiedziałeś, polskie lato, ale też trzeba mieć z tyłu głowy, że to jednak jest Grenlandia i w każdej chwili może być chłodno.
1: To jest jedna rzecz, ale nie jesteśmy w stanie opowiedzieć całej twojej wycieczki, jak to wyglądało, ale tak trochę przykornie zapytam, co cię najbardziej zaskoczyło, najpierw na plus?
0: Na plus, no trywialnym byłoby powiedzieć, że widoki. Jednak ta Grenlandia i te widoki, to jest coś, czego nie mieliśmy okazji praktycznie nigdy zobaczyć. Może jest to w jakiś sposób porównywalne z Islandią, ale jednak, no nie, to jednak wygląda wszystko zupełnie inaczej. Zaskoczyło mnie to, że wiadomo, przed wyjazdem na Grenlandię trochę obejrzałem filmów na YouTube, różnego rodzaju takich podróżniczych, no i tam na przykład wspominano o tym, że powiedzmy w stolicy Grenlandii, w Nuuk, to jest dawne to Godthaab, tam znajduje się jedyna na wyspie rondo samochodowe, jedyne na wyspie skrzyżowanie, gdzie są w ogóle światła. A okazuje się, że właściwie tak nie jest, bo te ronda są bardzo powszechne, że te skrzyżowanie ze światłami tego jest bardzo dużo. No a w samym Nuuk naprawdę ruch samochodowy może nie jest jakiś taki koszmarnie duży, ale naprawdę tych samochodów trochę jeździ.
1: Czyli cywilizacja jest, to nie jest, że przeciskamy się między delfinami a niedźwiedziami.
0: No nie, jednak w Nuuk mieszka 20 tysięcy ludzi, a na całej wyspie 56 tysięcy, więc jak przystało na stolicę, to miasto naprawdę no, wygląda jak takie miasto stołeczne.
1: Czyli widoki na plus, a co na minus?
0: No, dostrzegliśmy między innymi to, że mieszkańcy jednak mają sporo dysfunkcji sami w sobie. Musimy jednak pamiętać, że jest to miejsce, gdzie przez pół roku mamy praktycznie białe dni albo praktycznie no, ciemne noce. I widać to, że nawet mieszkańcom tej wyspy bardzo ciężko jest się chyba do tego przystosować, dlatego że często spotykaliśmy osoby, powiedzmy, z tymi dysfunkcjami, o których wspomniałem, a więc osoby, które widać było, że są jakieś zaburzenia psychiczne. Wiele osób spotykaliśmy pod wpływem alkoholu. Oczywiście nie były to jakieś osoby takie, które chciały nas zaczepiać albo coś. Nie. To raczej widać było, że po prostu mają problem. I to dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Wszyscy praktycznie palą papierosy. Praktycznie wszyscy. Więc to nas zaskoczyło, że jednak myśleliśmy, że to jest taka kraina trochę miodem i mlekiem płynąca. No tak nie jest. Jednak ten klimat i to wszystko związane no, z długością dnia i nocy powoduje, że tylko podejrzewam nieliczni potrafią się do tego dostosować.
1: A są tam dzieci, są tam takie klasyczne rodziny, czy raczej to są tak, że tam ludzie jednak przyjeżdżają, bo na przykład, nie wiem, pracują i są tam sezonowo?
0: Nie, no oczywiście są. Jest mnóstwo rodzin. Warto też może wspomnieć, że na Grenlandii mieszka około 80-osobowa społeczność, nawet naszych rodaków, którzy tam przyjeżdżają też do Grenlandii sezonowo i podejmują pracę w budownictwie albo w rybołówstwie. Natomiast no, co jeszcze mogło zaskoczyć, to że mamy temperaturę rzędu 2-3 stopnie i widzimy dzieci, które biegają, że tak powiem, w samym sweterku. W jakichś takich dresikach, bez skarpetek, w bucikach, sweterek na gołe ciało, 2 stopnie. Człowiekowi już zimno na sam widok, a ten dzieciak tam sobie fajnie funkcjonuje, biega bez czapki, bez niczego. No widać, że te dzieci tam są po prostu hartowane, no i pewno w jakimś stopniu no, są pewno zdrowe z tego tytułu.
1: To jeszcze z takiej kultury co też cię zaskoczyło, może nie wiem, czy coś związane z jedzeniem, czy coś, bo to jest też bardzo

0: przecież ważna rzecz, jak oni tam funkcjonują. Normalnie, tak jak u nas, schabowy z ziemniaczkami, czy jak?
1: No nie, nie, nie. No oczywiście o tym nawet nie ma co marzyć. Natomiast Grenlandia, no to wiadomo ryby. To jest wiadomo ryby, ryby i mięso, na przykład z foki, mięso z wieloryba. To są takie popularne dosyć potrawy. Natomiast pytanie, czy faktycznie to są potrawy, które mogłyby nam, Europejczykom, smakować. Bo na przykład spróbowaliśmy faktycznie mięsa z foki, które po wytopieniu, muszę przyznać, no nie smakowało mi tak specjalnie i chyba drugi raz bym tego już nie spróbował. Natomiast mieszkańcy Grenlandii, Inuici, którzy no właściwie od dziecka z tym mięsem foki są, że tak powiem, zaznajomieni, no myślę, że dla nich to cały czas stanowi rarytas, no dla nas nie. Ciekawostką też może być fakt, że na przykład ryby są generalnie 2-3-krotnie tańsze niż w Polsce. Halibut, dorsz, to wszystko można sobie naprawdę kupić w jakichś takich rybnych sklepach, gdzie rybacy sprzedają swoje produkty i to naprawdę w miarę tanio.
0: Czyli podsumowując, warto się wybrać, warto zobaczyć, ale raz.
1: Ja bym chciał tam pojechać jeszcze raz, dlatego że mnie jeszcze pasjonuje ta najdalsza północ. Tam na samej górze, na najdalszej północy, tam między innymi w tej miejscowości Thule, gdzie jest amerykańska baza nuklearna, można tam przyjechać, można to zwiedzać, no ale niestety koszt takiej wyprawy to jest po prostu no, na razie horrendalny i to na razie tylko myślę o tym.
0: No to w takim wypadku myślimy, czekamy na kolejne przygody, czas nam się już kończy, więc nie będziemy teraz zdradzać, bo zaprosimy kolejny raz, jak się spotkamy przy okazji kolejnej podróży. A teraz dziękuję ślicznie, Mieszko Weltrowski, to był program Gościa. Moim państwa gościem był dzisiaj podróżnik Marek Drzewawski.
1: Dziękuję bardzo.

0: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
5: Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
7: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

0: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perrino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię.
2: Ale mamy dla Was dobrą wiadomość.
1: Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, oklejny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
3: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14.48 na zegarach. Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas po raz ostatni już w te wakacje. No niestety sprawdzić, czym żyje nasz region, czym żyją nasze lokalne media. W studiu są ze mną Tomasz Smuga z portalu nadmorski24.pl, Karina Trymańska z Twojej Telewizji Morskiej i to właśnie im oddaję głos. Oni nam powiedzą, co tam ciekawego się dzieje.
2: Dzień dobry, ale to smutno zabrzmiało. Koniec wakacji. No, coś niestety się kończy, coś się zaczyna. Jeśli chodzi o nasz dzisiejszy serwis informacyjny, to powiemy o Święcie Plonów w gminie Gniewino. Sobota upłynęła pod znakiem dożynek. Wydarzenie zostało zorganizowane w hali widowiskowo-sportowej w Gniewinie. Następnie pokażemy, jak wygląda nowy żłobek w Kębłowie. Od 1 września przyjmie on swoich pierwszych podopiecznych. Oprócz tego będzie także o nowej przestrzeni rekreacyjno-retencyjnej w Redzie. Mowa o parku w dzielnicy Betlejem. Po frekwencji na otwarciu można wywnioskować, że będzie to z pewnością miejsce sąsiedzkich spotkań. Dziś powiemy również o przekroczeniu progu 1000 zabiegów ortopedycznych przy użyciu robota w Wejherowskim Szpitalu oraz o rocznicy powstania Solidarności.
1: A co tam na nadmorskim słychać?
3: A słychać to, że dla mnie wakacje się nie kończą, bo niedługo zaczynam urlopik krótki, więc
1: ale
3: ja się nie znudzę.
1: Ale wakacje to jest okres do 1 września, więc już się kończą. Chyba że akademickie do końca.
3: No to
1: czasu.
3: Właśnie, to jeszcze trochę
2: Tomek
3: dłużej.
2: Tomek wieczny student.
3: Tak, wieczny student, nie mogę zdać. A jeżeli chodzi o nadmorskie 24PL, to nasi czytelnicy drodzy, którzy nie mieli okazji czasu zajrzeć na portal Weekend, oczywiście możecie sprawdzić, co się działo w sobotę, niedzielę, czyli przede wszystkim cały czas dożynek w Choczewie, w gminie Luzino. Zachęcamy do obejrzenia relacji tych wydarzeń. Piszemy także o nowej formacji byłego premiera RP Mateusza Morawieckiego. Ta formacja Rozwój Plus buduje swoje lokalne struktury. Niedawno Marcin Chorała odwiedził Wejherowo i zaprezentowali nowego szefa właśnie wejherowskich struktur. To jest wejherowski radny, więc możecie komentować. Więcej o tym przeczytacie właśnie na portalu nadmorski 24.pl. Piszemy także o jutrzejszych obchodach 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Możecie sprawdzić, co się będzie działo na Westerplatte. Przyjedzie między innymi prezydent RP Karol Nawrocki. Piszemy także o słowiańskiej łodzi, która wróci na Zatokę Puską. Dzisiaj w Urzędzie Miasta w Pusku właśnie było podpisanie umowy na tę inwestycję. Tam była oczywiście kamera Twojej telewizji morskiej, dzięki której mogliśmy opracować ten materiał. Piszemy także o nowym przedszkolu w gminie Wejherowo, a także o nowym projekcie wokalnym w Wejherowie. Dyrygentka Karolina Szczepańska poszukuje osoby do kameralnego chóru.
1: A żeby jakimś takim dobrym akcentem zakończyć falę aktualności, to przypomnę, że lato jeszcze trwa, bo ostatni dzień lata to dopiero 22 września.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wiośnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd wiośnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 z wartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
3: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Reklama.
4: Hipotezy dotyczące pożaru fabryki dronów, o tym za chwilę. Inflacja mocno w górę, jest szybki szacunek GUS za sierpień. Od jutra natomiast raczej na pewno mocno w górę ceny paliw. Marcin Krzemiński. Pożar fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej mógł być aktem dywersji. Służby takiego scenariusza nie wykluczają, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
5: Chociażby z tego względu, że policja już wcześniej posiadała informacje o możliwych aktach dywersji na Słowacji.
4: A konkretnie niespełna tydzień temu słowackie służby udaremniły podpalenie fabryki dronów w miejscowości Haliska niedaleko Preszowa. Na Pogorzelisku w Skarżysku Kamiennej wciąż pracują służby. Kontrola chemiczna nie wykazała w powietrzu niebezpiecznych substancji. Policja i ABW zabezpieczyły monitoring, a na dziś zaplanowano też pracę biegłego z zakresu pożarnictwa. Strefa buforowa przy granicy z Białorusią zostanie przedłużona o kolejne 90 dni. Zgodnie z rozporządzeniem obszar objęty zakazem przebywania nie ulegnie zmianie. Ograniczenia będą obowiązywać do 29 listopada. Sąd tymczasowo aresztował na 3 miesiące 42-latka, który miał blisko 3 promile alkoholu i mimo dożywotniego zakazu prowadził auto wiozące 4 dzieci. Do zdarzenia doszło w środę w Kielcach. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Inflacja w kończącym się sierpniu idzie mocno w górę. Ceny rosną w rocznym tempie 3,4%, mocniej niż mówiła większość prognoz ekonomistów. Z nami Wojciech Kowalik. Wojtek, powiedz, co tak przyspieszyło wzrost cen?
6: Wygląda na to, że Główny Urząd Statystyczny nie zobaczył w tych danych drugiej odsłony rządowego pakietu paliwowego CPN, bo raportuje 5% wzrost cen paliw w porównaniu z lipcem. Prawdopodobnie przez metodologię zbierania danych GUS załapał tylko kilka dni tego programu paliwowego. Wciąż dobre informacje płyną natomiast z frontu cen żywności, bo tu kolejny miesiąc z rzędu mamy deflację, czyli statystycznie żywność w sierpniu była trochę tańsza niż w lipcu, ale ekonomiści, komentując te dane, zwracają uwagę, że to już prawdopodobnie koniec tegorocznych spadków cen żywności.
4: A propos paliw, benzyna o ponad złotówkę droższa, diesel o 90 groszy. Tak od jutra, po zakończeniu programu rządowego CPN, sytuacja może wyglądać na stacjach. Stawka podatku VAT na paliwa wraca do swojego wyjściowego poziomu, ale też swoje grosze dorzuca znów sytuacja na Bliskim Wschodzie i podwyżki na giełdach. Na stacjach paliw dziś spory ruch.
7: Tak czy inaczej musiałam zatankować. Ale dobrze, że zdążyłam, bo szczerze mówiąc nie wiedziałam, że do jutra.
8: Pan specjalnie może przyjechał, żeby zatankować?
9: Tak. Ładnie zaburać. Dotankowałem sobie 10 litrów po taniości jeszcze.
4: Jeszcze dziś za 90.

0: czwórkę, piątkę, benzynę zapłacimy maksymalnie 6,64, a za olej napędowy 7,31 zł. Choć wakacje się kończą, to poznańskie ośrodki sportu i rekreacji rozbudowują monitoring na kąpieliskach miejskich. Dołożą kolejne kamery nad Rusałką, w Strzeszynku, Krzyżownikach oraz w Kiekszu. Wszystko to dla bezpieczeństwa przebywających nad wodą.
1: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Msza święta, barwny korowód, wieńce dożynkowe, stoiska kół gospodyń wiejskich, maszyny rolnicze i koncerty. Tak wyglądały tegoroczne dożynki gminy Choczewo. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej. Następnie uczestnicy przeszli w dożynkowym korowodzie na plac, gdzie odbyła się główna część wydarzenia. Jak podkreślał wójt gminy Choczewo Jarosław Bach, ważnym elementem święta było rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
2: Zaczęliśmy dzisiaj świętować od mszy świętej w naszym parawialnym kościele pod wezwaniem Matki Boskiej, mszą świętą, i stamtąd przenieśliśmy się korowodem na to miejsce, gdzie zaczęliśmy właśnie świętowanie i przedstawianie wszystkich imprez na terenie boisk naszego tak zwanego obiektu sportowego.
1: Mówi wójt gminy Choczewo Jarosław Bach. Na uczestników czekała strefa gastronomiczna, pokaz maszyn rolniczych, wystawa wieńców dożynkowych, stoiska kół gospodyń wiejskich, animacje dla dzieci i dorosłych oraz strefa dmuchańców. Dużą rolę odegrały również lokalne koła gospodyń, które przygotowały własne przysmaki, regionalne specjały.
3: Przede wszystkim jest to dzisiaj wielki pokłon w stronę rolników, bo to jest dzisiaj takie najważniejsze. My bardzo im dziękujemy za to, że oni są, że uprawiają, no bo bez nich no nie ma życia, bez chleba nie ma życia. Ale oprócz tego dzisiaj też nie tylko są tutaj z nami rolnicy, ale są mieszkańcy gminy Choczewo i nie tylko mieszkańcy gminy Choczewo, bo przygotowaliśmy wiele atrakcji. Przede wszystkim z tego miejsca pragnę podziękować naszym kołom gospodyń wiejskich, które mają dzisiaj tu swoje stoiska, na których jest zawsze bardzo pyszne jedzenie.
1: Opowiada sekretarz gminy Choczewo Bożena Szczypior. Po części oficjalnej przyszedł czas na program artystyczny. Na scenie pojawili się lokalni i zaproszeni wykonawcy. Publiczność mogła usłyszeć m.in. lokalnego artystę Paweł Stefix, zespół Promes oraz kapelę Amatizer Noga. Z gwiazdą wieczoru był zespół Make, który zakończył muzyczną część tegorocznego Święta Plonów. Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym poświęconym budynkowi szkoły. Organizatorzy chcą, aby uczestnicy pokazali zabytkową siedzibę placówki z własnej, oryginalnej perspektywy. Konkurs jest otwarty dla wszystkich, bez względu na wiek. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział za zgodą rodziców lub opiekuna. Na zgłoszenie organizatorzy czekają do 25 września, a wyniki mają zostać ogłoszone najpóźniej 28 września. Tematem fotografii powinien być budynek ZSMI i jego najbliższe otoczenie. Uczestnicy mogą fotografować m.in. elewacje, bryłę obiektu i detale architektoniczne, a także zabytkowe korytarze, klatki schodowe, sale lekcyjne oraz aule. Możliwe jest również pokazanie budynku w kontekście jego otoczenia. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 autorskie, wcześniej niepublikowane fotografie. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie elektronicznie. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG lub PNG, mieć co najmniej 300 dpi i dłuższy bok o długości minimum 2000 pikseli. Dopuszczalna jest podstawowa obróbka, ale nie można stosować fotomontażu ani generować zdjęć przy użyciu sztucznej inteligencji. Na laureatów czekają nagrody finansowe: 300 zł za pierwsze miejsce, 200 zł za drugie i 100 zł za trzecie. Przyznane zostaną również wyróżnienia w formie dyplomów. Najlepsze fotografie zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w szkole. Autorzy nagrodzonych prac zostaną także zaproszeni na uroczyste obchody 80-lecia ZSMI, które odbędą się 9 października o 11 w szkolnej auli. 6 młodych mieszkańców gminy Kobylnica zostało uhonorowanych za naukowe osiągnięcia. W Urzędzie Miejskim wręczono stypendia w ramach lokalnego programu wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Stypendia otrzymali uczniowie i absolwenci szkół podstawowych z Kobylnicy i Kończewa, którzy wyróżnili się w wojewódzkich konkursach przedmiotowych. Wśród nagrodzonych znalazła się Alicja Jóźwik, laureatka konkursu z chemii, a także uczestniczka etapów rejonowych konkursów z języka angielskiego i matematyki. Pozostali stypendyści to Karolina Ardestowicz, uczennica szkoły podstawowej imienia Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy, finalistka etapu rejonowego wojewódzkiego konkursu z biologii. Blanka Ferytycka, uczennica szkoły podstawowej imienia Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy, finalistka etapu rejonowego wojewódzkiego konkursu z biologii. Aleksander Więckowski, absolwent szkoły podstawowej imienia Jana Kochanowskiego w Kończewie, finalistę etapu rejonowego wojewódzkiego konkursu z matematyki. Michał Siwek, absolwent szkoły podstawowej imienia Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy, finalista etapu rejonowego wojewódzkiego konkursu

0: plusu z geografii i Dawid Kowalczuk, absolwent szkoły podstawowej imienia Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy, finalista etapu rejonowego wojewódzkiego konkursu z biologii. Stypendia wręczyła burmistrz Kobylnicy Anna Gliniecka-Woś. Dwadzieścia stopnie to dziś maksymalna temperatura, która towarzyszy nam w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, 23 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rubi, Gniewnie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1012 hektopaskali, na niebie dosyć intensywne zachmurzenie. Dodatkowo mogą pojawiać się przelotne opady deszczu i miejscami może nam także dzisiaj zagrzmieć akurat ostatnia taka wakacyjna burza 31 sierpnia. Wiatr słaby i umiarkowany, ale w czasie burzy porywisty.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Tobie.
1: Tu Radio Nordo FM, no jesteśmy w poniedziałek, 31 dzień sierpnia, ostatni dzień miesiąca i jednocześnie ostatni dzień wakacji. Niestety, jutro budziki zadzwonią trochę wcześniej, plecaki wracają do gry, a szkolne korytarze znowu się zapełnią. No ale spokojnie, dzisiaj jeszcze wakacji nie oddajemy, proszę Państwa. Do godziny 18 w Nordzie na fali chcemy ten ostatni wakacyjny dzień wykorzystać do ostatniej minuty. Robert Jastrzębski, dzień dobry. Będzie dużo muzyki, zagadka dnia, sprawdzimy, co dzieje się w regionie, ale przede wszystkim podsumujemy sobie tegoroczną akcję Lato. Bo przecież przez wakacje trochę tych kilometrów z Radiem Nordo FM zrobiliśmy. Jeszcze raz dzień dobry, ostatni wakacyjny poniedziałek 2026. Zaczynamy, zapraszam.
2: Nordo na fali. Reklama.

0: elbowie zapraszają!
1: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
2: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
4: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
5: Reklama.

0: Jeszcze gramy wakacyjnie w Radiu Nord FM. Jakby nie było, ostatni dzień wakacji i wracamy do akcji Lato, tyle że dzisiaj trochę inaczej niż przez całe wakacje, bo Kuba Szumilas nie jest gdzieś z mikrofonem w terenie. Dzisiaj jest z nami tutaj w studiu Radia Nord FM.
1: Cześć Robercie, fajnie w końcu spotkać się tak na żywo.
0: Dzisiaj w Nordzie na fali podsumowanie akcji Lato. Na początek, Kuba, pytanie do ciebie. Jak się bawiłeś podczas tegorocznej akcji Lato?
1: No, jeżeli chodzi o akcję Lato, to tak, ja bawiłem się naprawdę bardzo dobrze. Mnóstwo fantastycznych ludzi udało się spotkać, mnóstwo uśmiechów, pozytywnych emocji, ciekawych pozdrowień. Ludzie nie tylko tutaj od nas z okolicy, ale turyści z całego kraju, a także z zagranicy również udało się spotkać. Więc naprawdę było mnóstwo ciekawych rozmów podczas tegorocznej akcji Lato z Norda FM.
0: Mnóstwo rozmów, mnóstwo uśmiechów. O tym będzie nam dzisiaj do 18 w Nordzie na fali opowiadał Kuba Szumilas. A za chwilę nas pierwszy popołudniowy raport drogowy. Zapraszam.
2: Norda na fali. Norda.

0: Reklama. Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
2: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
3: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
2: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.
4: Cześć, witajcie, 15.30 na naszych radiowych zegarach i tak jak Robert zapowiedział, zaczynamy nasz popołudniowy raport drogowy. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska, a my czym prędzej wyjeżdżamy na lokalne drogi. Zaczynamy tym razem od Słupska, bo tutaj popołudniowy szczyt właśnie się rozkręca. Kierowcy muszą liczyć się z większym ruchem na Garncarskiej, Jaracza, Kościuszki, Kopernika i Kaszubskiej. Do Kobylnicy dojedziemy z pewnym opóźnieniem, a w samej miejscowości korek tworzy się na ulicy Głównej Wózce, natomiast więcej samochodów na Dworcowej i Darłowskiej. Przenosimy się teraz sprawnie w stronę Lęborka. Tutaj sytuacja jest jeszcze zdecydowanie trudniejsza. Czerwono na m.in. oczywiście na Zwycięstwa, Krzywoustego, Alei Niepodległości, Wolności, Kosaka i Gdańskiej. Jeśli jednak ktoś właśnie dziś wybiera się na ostatni wakacyjny wypad nad morze, to w Łebie większych utrudnień na razie nie ma. Jedziemy dalej w kierunku Trójmiasta. W Gdyni popołudniowy ruch również daje już siwe znaki. Więcej samochodów na Północnej, Puckiej, Morskiej, Hutniczej, a także na Dąbka 10 lutego i Wielkopolskiej i Sobockiej. Gęściej również na trasie w kierunku Rumi. I tutaj tłoczniej zrobiło nam się na Starowiejskiej i Dąbrowskiego. W Redzie kierowcy muszą zwolnić na skrzyżowaniu Puckiej z Gdańską. W Wejherowie sytuacja wygląda nieco lepiej, choć na przejazdach kolejowych możemy jeszcze postać. Więcej samochodów jest także na Zamosnej w kierunku Bolszewa. Jeśli jedziecie dalej w stronę Pucka, to na drodze 216 pojawiają się niewielkie spowolnienia w samym Pucku, gęściej na skrzyżowaniu Helskiej z Żarnowiecką. We Władysławowie więcej samochodów na Alei Niepodległości i nieco także na Starowiejskiej. Na Hel natomiast dojdzie bez większych problemów. Na obwodnicy Trójmiasta zakorkowany jest wjazd do Chyloni, sama S6 jednak pozostaje przejezdna, więc tutaj kierowcy mogą liczyć na zdecydowanie płynniejszą jazdę. I to najważniejsze informacje z naszych dróg. Jeśli jesteście właśnie za kierownicą, zachowajcie ostrożność, dajcie sobie kilka dodatkowych minut na podróż. Szerokiej drogi, spokojnego popołudnia, a następne informacje drogowe już za godzinę. A teraz zapraszam na prognozę pogody. No i stało się, ostatnie godziny wakacji właśnie mijają, ale na razie korzystamy z tego, co zostało z letniego dnia. Jak wygląda pogoda? No niebo jest dziś umiarkowanie, a okresami mocno zachmurzone. Po południu wieczorem miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, również burze, a lokalnie nawet grad. Warto więc mieć coś przeciwdeszczowego przy sobie, zwłaszcza jeśli to ostatni dzień wakacji spędzacie poza domem. A temperatura całkiem przyjemna. W Dębkach, Władysławowie i na Helu 22 stopnie, a w pozostałych miejscach 23.

0: Space Melody i Alan Walker w Radiu Nordo FM. Wracamy do naszej akcji Lato. Tym razem nie musimy nigdzie dzwonić ani szukać Kuby gdzieś na pomorskiej plaży, bo Kuba Szumilas jest dzisiaj razem z nami w studiu. Kuba, przez całe wakacje odwiedziłeś z Radiu Nordo FM naprawdę sporo miejsc nad morzem. Które z nich najbardziej cię zaskoczyło i dlaczego?
1: No jeżeli chodzi o miejsce, które mnie najbardziej zaskoczyło, to w tym roku chyba będzie to Jastarnia. Albowiem zapowiadał się piękny, słoneczny, ciepły dzionek. Przyjeżdżamy do Jastarni, jest piękne słoneczko. Stwierdziliśmy z Moniką, że zostawimy kurtki w aucie, bo aż tak ładnie świeci, tak mocno grzeje. Zdążyliśmy sobie wypić mrożoną kawę. Czekamy na burmistrza, spotykamy się z nim, nagraliśmy, co tam ciekawego się będzie w Jastarni działo. Nagraliśmy taki krótki wywiad właśnie z panem burmistrzem. Pan burmistrz się z nami pożegnał, poszedł. W międzyczasie mnóstwo kitesurferów i windsurferów koło mola w Jastarni się kręciło, więc Monika postanowiła to troszeczkę ograć, tak żeby też właśnie rolka była taka odpowiednio ciekawa wizualnie. Chmura taka nadciąga, wiesz, zaczęło kropić, ja mówię, chyba idę do auta i nie wiem, miałem do przejścia 300 metrów, nie zdążyłem dojść do samochodu, jak lunęło, ściana deszczu, więc to chyba było takie największe zaskoczenie, z perspektywy czasu nawet całkiem pozytywne, no bo jest co wspominać, ale dokończenie nagrania w samej Jastarni było przez to trochę bardziej problematyczne, bo o ile udało się spotkać tam z panią z promocji, udało się spotkać z właścicielką kina Żeglarz, które jest legendarne, jedyne kino w powiecie puckim i istnieje od kilkudziesięciu lat, już w trzecim pokoleniu jest prowadzone kino rodzinne, no to jeżeli chodzi o samych ludzi na ulicy, o same pozdrowienia, no to ulice po prostu zrobiły się puste, więc tutaj mieliśmy mały problem, żeby coś więcej nagrać.
0: No taka robota dziennikarzy i miłe wspomnienia z akcji Lato, do której wrócimy, bo przecież też spotkałeś po drodze mnóstwo ludzi i turystów i o tym niebawem porozmawiamy. A za chwilę u nas fala ciekawostek, zapraszam.
2: Norda na fali.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: 5 września Wejherowo, Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego. Czeka nas rodzinny festyn pełen atrakcji. Miasteczko zdrowia, a w nim bezpłatne badania. EKG, spirometria, mammografia, pomiar cukru i ciśnienia, konsultacje ze specjalistami, nauka pierwszej pomocy i olbrzymi model Jelita 3D. A dla najmłodszych? Zawody rowerkowe. Spędźmy ten dzień razem i zadbajmy o zdrowie. W programie także koncerty, występy oraz debaty. 5 września. Park Miejski w Wejherowie. Zaprasza
4: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
6: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię.
7: Ale mamy dla Was dobrą wiadomość.
6: Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Kultowy przebój Sherby Lee z 1998 roku właśnie przekroczył miliard odtworzeń w znanym serwisie streamingowym. Utwór, który niemal 3 dekady temu zrewolucjonizował muzykę pop, wciąż cieszy się popularnością i przyciąga kolejne pokolenia słuchaczy na całym świecie. Sher, nieprzerwanie obecna na scenie muzycznej od 6 dekad, właśnie osiągnęła kolejny sukces, o którym większość artystów może tylko marzyć. Jej kultowy przebój Believe przekroczył miliard odtworzeń w serwisie streamingowym. Tytułowy utwór z 22 albumu studyjnego artystki dołączył tym samym do elitarnego grona najczęściej słuchanych piosenek na tej platformie, co jeszcze mocniej podkreśla status Sher jako ikony popkultury. Sama wokalistka nie kryła wzruszenia, przyznając w mediach społecznościowych, że trudno jej wyrazić, jak wiele znaczy dla niej ten wynik. To szaleństwo, że nie potrafię opisać, co czuję w związku z miliardem odtworzeń. Robię to, do czego zostałam stworzona, odkąd miałam 19 lat, napisała Sher na Instagramie. Believe to utwór, który na zawsze odmienił brzmienie muzyki rozrywkowej i stał się symbolem artystycznej metamorfozy Sher. W 1998 roku, mając 52 lata, artystka odważnie wkroczyła w świat elektronicznego dance popu, prezentując nowotarskie podejście do produkcji muzycznej. Piosenka przyniosła Sher pierwszą i jak dotąd jedyną statuetkę Grammy za najlepsze nagranie taneczne, a także liczne wyróżnienia, w tym miejsca na prestiżowych listach. Ponad ćwierć wieku po premierze Believe wciąż pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych przebojów końca XX wieku i nadal cieszy się ogromną popularnością, czego potwierdzeniem jest miliard odtworzeń. Gratulujemy!

0: Oczywiście Szer w Radiu Norda FM. Zbliżamy się do godziny 16 i jeszcze na chwilę wracamy do naszej akcji Lato. Dzisiaj mamy podsumowanie i w studiu Kuba Szumilas. Czy jest jakieś spotkanie albo sytuacja z tegorocznej akcji Lato, którą zapamiętasz szczególnie?
1: Czy jakąś sytuację szczególnie zapamiętam? No tak jak wspomniałem wcześniej, bawiłem się na tej akcji Lato bardzo dobrze. Filmiki, te relacje, które żeśmy nagrywali, czasami miały charakter nieco bardziej statyczny, a czasami nieco bardziej dynamiczny. No na pewno wyjazd na Dębki niestety nam się nie udał. Mieliśmy jechać na Dębki, ale przyszła bardzo zła pogoda. Tutaj chyba do godziny 10, do godziny 11, kiedy mieliśmy zaplanowany wyjazd, cały czas monitorowaliśmy, jak sytuacja wygląda. Na kamerach, które tutaj Nadmorski 24 udostępnia, cały czas w Dębkach było pusto zarówno na plaży, jak i na ulicach. To też spontanicznie stwierdziliśmy, że jedziemy do Gniewina. Tam udało się porozmawiać ze Stolemem. No, taka forma też troszeczkę żartu właśnie radiowego. No, udało się na rolce zrealizować gonitwę z dinozaurami, więc było przy tym trochę śmiechu, trochę zabawy. A na szczęście w Gniewinie, na Kaszubskim Oku, byli też ludzie, byli też goście, byli turyści, z którymi można było porozmawiać.
0: No i właśnie, dzięki takim działaniom nasza akcja Lato przebiegła sprawnie i sympatycznie. Bardzo Ci dziękuję. Po godzinie 16 zrobimy sobie małe podsumowanie. Zapraszam.
2: Norda na fali. Norda.

0: Elbowie zapraszają!
1: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
4: Reklama. Tysiące nauczycieli przed kancelarią premiera w ostatnim dniu wakacji. Potem hipotezy w sprawie pożaru hali, w której produkowano części dla zakładów lotniczych. W Krakowie odsłonięto mural Andrzeja Zauchy. Marcin Krzemiński. Kilka tysięcy nauczycieli z całej Polski protestowało dziś przed kancelarią premiera. W przeddzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego chcieli przypomnieć o swoich postulatach zrównania nauczycielskich pensji ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Cezary Jaszczyk.
5: Mimo że pod projektem ustawy Związku Nauczycielstwa Polskiego w tej sprawie podpisało się 200 tysięcy osób, dokument utknął w sejmowej zamrażarce. A jak przypominają nauczyciele, jeszcze w czasie kampanii obecny premier obiecywał, że osobiście się tym zajmie.
6: Politycy do tablicy. To jest nasze hasło, bo kolejny raz nam obiecano i nie dotrzymano obietnic.
5: Delegacja ZNP przekazała petycję do kancelarii premiera.
4: Liderzy ZNP zapewniają, że dalej będą walczyć o zrównanie nauczycielskich pensji ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Na 8 września w Warszawie zaplanowano posiedzenie prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Poinformował jeden z wiceprezesów organizacji, Adam Konopka. To pierwszy ruch władz statutowych komitetu po aresztowaniu na 3 miesiące jego prezesa Radosława Piesiewicza. Piesiewicz, którego kadencja trwa do wiosny przyszłego roku, został zatrzymany w miniony czwartek w Warszawie. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji i nakłaniania do priorytetowej wypłaty pieniędzy z zonda krypto, kiedy upadek giełdy był już przesądzony. Rosyjski samolot rozpoznawczy znów przechwycony przez polskie myśliwce. Do incydentu doszło przed południem, 30 km na północ od Łeby, informuje minister obrony i dodaje, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej nad Bałtykiem. Lubelska prokuratura sprawdzi, co było przyczyną ogromnego pożaru hali, w której produkowano części dla zakładów lotniczych w Świdniku. Ogień i ogromne kłęby dymu pojawiły się wczoraj po południu.
7: Mamy różne wersje zdarzenia w zależności od tego, z jakim przestępstwem mamy do czynienia i z wstępnymi ustaleniami. Oczywiście nie wykluczamy żadnej okoliczności, ale na tą chwilę brak jest jakichkolwiek danych wskazujących, że mamy do czynienia z przestępczym działaniem grup terrorystycznych bądź też osób związanych z wywiadem innego państwa. Na tą chwilę traktujemy to jako pożar,
4: mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. Teraz Warszawa i uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, bohaterka Powstania Warszawskiego, żołnierka Armii Krajowej, a po wojnie działaczka społeczna, psycholożka i nauczycielka. Niespełna miesiąc temu przy okazji kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego apelowała o pamięć o jego uczestnikach.
8: Chcę prosić wszystkich warszawiaków, którzy teraz w tym mieście mieszkają, nie zapominajcie o nas. Nie zapominajcie o tym, żeśmy mieli tak niewiele lat, aleśmy kochali to miasto tak, jak chcielibyśmy, żebyście wy kochali.
4: Wanda Traczyk-Stawska miała 99 lat. Mural z wizerunkiem Andrzeja Zauchy odsłonięto dziś w Krakowie przy ulicy Mogilskiej. To rejon, gdzie artysta mieszkał z rodziną. Malowidło wykonał artysta streetartowy Piotr Jaworski. Powstało na podstawie zdjęć muzyka wykonanego podczas jednego z jego koncertów. Praca jest utrzymana w ciepłych odcieniach, między innymi w brązach.
9: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Gmina Luzina wzbogaciła się o nowe miejsce dla swoich najmłodszych mieszkańców.

0: Mowa o żłobku krasnoludzki w Kębłowie, który od 1 września przyjmie swoich pierwszych podopiecznych. Koniec wakacji przyniósł dla mieszkańców Kębłowa i okolic dobrą wiadomość. Zgodnie z zapowiedziami w miniony piątek doszło tam do otwarcia nowej inwestycji gminy Luzino, czyli żłobka krasnoludzki.
1: Na pewno obiekt bardzo potrzebny, ale ja tu byłem często, tu jeszcze cały czas coś się działo, to jakieś sprzątania dzisiaj, to naprawdę mi się bardzo podoba, bo jest dobrze przemyślany. Warto zwrócić uwagę, że konstrukcja tego obiektu jest tak zaprojektowana, aby w przyszłości, może bliższej, może dalszej, wybudować jeszcze piętra. Także jest to możliwe, jest to zabezpieczone, przeliczone, że piętro też z tej lekkiej, ciepłej konstrukcji, to jest bardzo ekologiczny budynek, który zużywa 20 kW na metr kwadratowy rocznie, czyli bardzo mało, to też będzie rzutowało na koszty utrzymania tego żłobka.
0: Mówi wójt gminy Luzino Jarosław Wejer. Żłobek, co najważniejsze, jest już gotowy na przyjęcie od 1 września pierwszych podopiecznych w dwóch grupach wiekowych, starszej i młodszej.
2: Łącznie już jest ponad 40 osób zapisanych, więc z taką kromadą witamy się we wtorek. Mamy 4 sale przygotowane, każda sala ma swoją łazienkę oraz taki przedsionek, w którym są przechowywane leżaczki. Kuchnia to jest bardzo wyjątkowe miejsce, bardzo ważne i tak posiadamy własną kuchnię, więc nie będziemy korzystać z cateringu, tylko tutaj na codziennie rano będą przygotowywane świeże posiłki. Mamy plac zabaw, do którego będzie dojście z każdej sali. Więc nie będziemy musieli wychodzić z budynku, tylko z każdej sali bezpośrednio możemy kierować się w stronę placu zabaw.
0: Tłumaczy dyrektor żłobka krasnoludki w Kębłowie Kamila Albecka. A więc licznych przestrzeni dla najmłodszych jest tu pod dostatkiem i do zabawy, i do odpoczynku. Realizacja tej inwestycji, czyli budowa nowego żłobka, była możliwa dzięki pozyskaniu przez gminę Luzino środków zewnętrznych z programu Aktywny Maluch. Strzebielino stało się centrum dożynkowego świętowania w gminie Łęczyce. Mieszkańcy 24 sołectw spotkali się, by podziękować za tegoroczne plony, ale też wspólnie spędzić czas i pielęgnować lokalne tradycje.
3: Takie dziękczynienie za plony to jest w tradycję polskiej wsi wpisane od dawien dawna. Zwłaszcza tutaj na Kaszubach wiedzieli, że ziemię trzeba kochać, że ziemia daje jeść. Nazywali wręcz ziemię świętą matką, tak? I mamy naprawdę pracowitych ludzi. Przede wszystkim chcemy podziękować tym rolnikom. Chcemy ich zauważyć, oddać należne honory za ich ciężką pracę.
0: Mówi wójt gminy Łęczyce Piotr Witbrot. Dożynki były okazją nie tylko do podsumowania tegorocznych zbiorów, ale również do spotkania mieszkańców poszczególnych sołectw.
4: Kolejny rok spotykamy się na Święcie Plonów, czyli na dożynkach. W tym roku widzimy się w Strzebielinie. Przygotowaliśmy szereg atrakcji dla mieszkańców i nie tylko, bo jest strefa zabaw dla dzieci, stoiska z rękodziełem i różnymi gadżetami, które można sobie zakupić. Na scenie zobaczymy orkiestra dyrygenta gminy Łęczyce, zespół Odeon, zespół muzyki rozrywkowej gminy Łęczyce, a gwiazdą wieczoru jest zespół Quest.
0: Tłumaczy dyrektor Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie Piotr Zagrodnik. Ważną częścią wydarzenia były elementy związane z lokalną kulturą i kaszubską tradycją. Nie zabrakło także atrakcji dla uczestników w różnym wieku. Co zrobić, gdy usłyszymy alarm, jak przygotować się do ewakuacji i gdzie szukać schronienia w sytuacji zagrożenia? Tego będzie można dowiedzieć się podczas otwartych warsztatów w Jeziorzycach. Spotkanie odbędzie się 3 października w hali sportowo-widowiskowej. Warsztaty potrwają od godziny 11 do 15 i są skierowane do wszystkich mieszkańców. Uczestnicy dowiedzą się m.in. co oznaczają poszczególne sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze, jak przygotować się do ewakuacji oraz co może być potrzebne podczas długotrwałego zagrożenia. Będzie również mowa o zasadach ewakuacji ludzi, zwierząt i mienia, współpracy ze służbami oraz organizacji działań pomocowych. Nie zabraknie także praktycznych informacji dotyczących udzielania pierwszej pomocy i środków ochrony indywidualnej i miejsc schronienia. Organizatorzy podkreślają, że celem warsztatów jest przede wszystkim przygotowanie mieszkańców do właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych i zadbanie o bezpieczeństwo własne oraz innych. Warsztaty mają charakter otwarty. W godzinach popołudniowych może nam teraz trochę pogrzmieć i popadać w naszym regionie. Krążyć będą burze, krążyć będą przelotne opady deszczu, a zresztą te opady i burze mają z czego się pojawić, bo zachmurzenie utrzymuje się umiarkowane i dosyć duże. Na barometrach 1012 hektopaskali, a na termometrach 22 stopnie Celsjusza w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 23 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. A tak wybiegając do przodu,

0: To już prawie kwadrans po 16. Robert Jastrzębski, witam ponownie do 18. Nordo na fali. To ostatni dzień wakacji, więc dzisiaj trochę wspominamy, a razem z nami w studiu Kuba Szumilas, który przez całe lato przemierzał Pomorze z mikrofonem Radia Nordo FM.
1: Jeżeli miałbym podsumować tegoroczną akcję lato, to zdecydowanie uważam ją za udaną. Rozdawaliśmy wakacyjne torby. Na wielu twarzach pojawiło się mnóstwo uśmiechu. Część osób dopiero dowiedziała się o tym, że istniejemy. Część osób wspominała, że nas słucha na co dzień i miło tak spotkać w terenie. Część osób przyjechała tutaj z daleka, więc na co dzień nie mają dostępu do naszego radia, albowiem gdzieś tam w innych częściach kraju czy w innych częściach świata mieszkają. Natomiast też dowiedzieli się, że można posłuchać w internecie. Zapewne oglądali rolki, na których się pojawili. No i po prostu, jeżeli miałbym to podsumować jednym słowem, to mnóstwo uśmiechów i mnóstwo pozytywnej energii, zarówno dla nas jako realizatorów, jak i myślę dla osób, z których żeśmy spotkali i którzy na pamiątkę z tego spotkania wynieśli nasze wakacyjne torby.
0: Dokładnie tak. Torby Radia Nordo FM poszły w świat. Tak się bawiliśmy podczas tegorocznej akcji Lato. Do rozmowy za chwilę wrócimy, a za chwilę u nas kolejna lekcja Kaszubskiego.
2: Norda na fali. Autopromocja.
3: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
5: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
6: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
7: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
6: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
8: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start

0: Wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Reklama. Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
2: Słówka.
3: Idą w główka.
4: Lekcja sytmy dzesunty piersi sumstłe.
3: Sumstłe.
4: Życie samotne.
3: Życie samotne.
4: Ziecy w sumstwie mum przebety, nicht mnie nie płede kływety.
3: Choć samemu żyć wygodniej, to na starość razem godniej.
4: Ziecy w sumstwie mum przebety, nicht mnie nie płede kływety.
3: Sumstwo.
4: Sumstwe.
3: Sumstwe.
4: Życie samotne.
3: Sumstwe.
5: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
3: Słówka.
1: Idą w główkę.
4: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Wielki wakacyjny hit w Radiu Norda. Sorry, papi, a do 18 to jest Norda na fali. No i chyba nadszedł ten moment, czas oficjalnie zamknąć naszą tegoroczną akcję Lato. Przez całe wakacje byliśmy w trasie, zaglądaliśmy do nadmorskich miejscowości, rozmawialiśmy z turystami, mieszkańcami i ludźmi, którzy tworzą te miejsca. Na wszędzie z mikrofonem w terenie był Kuba Szumilas. Kuba, bardzo Ci dziękuję, zrobiłeś kawał dobrej roboty.
1: No i tak, Robercie, dziękuję Ci, że udało się nam wspólnie spotkać. Dziękuję Ci za tą pomoc też przy organizacji akcji Lato, że to wszystko ładnie potem na antenie u Ciebie mogło pójść. Wakacje dobiegły końca, to też tegoroczna akcja Lato z Norda FM również właśnie dobiega końca. No i dzisiaj mamy takie the best of, takie podsumowanie. Dziękujemy wszystkim Wam za piątki, za życzenia i w ramach akcji Lato mam nadzieję, że spotykamy się w przyszłym roku.
0: No wielkie dzięki, wakacje się kończą, akcja Lato 2026 w Radiu Nord FM przechodzi do historii, wspomnienia zostają, dla Kuby wielkie brawa, no ale tak jak wspomniałeś, słyszymy i widzimy się za rok, a materiały z naszej akcji Lato znajdziecie na Facebooku Radia Nord FM. A za chwilę u nas ostatni raport drogowy, a później jeszcze wakacyjna zagadka dnia, zapraszam.
2: Norda na fali. Norda na fali.

0: stars, superstars.
1: Reklama. Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
5: Bo warto być człowiekiem.

0: tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Reklama.
4: Tu Radio Nordo FM 16.30, ostatni poniedziałkowy raport drogowy, czas start. Koniec wakacji, początek roku szkolnego odczują nie tylko rodzice i dzieci, doświadczą go także kierowcy i drogowcy. Uwaga, bo zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wraz z końcem wakacji rusza remont blisko 13-kilometrowego fragmentu drogi ekspresowej S6 obwodnicy Trójmiasta. Roboty drogowe prowadzone będą wyłącznie w godzinach nocnych od 20 do 5 rano. Pierwsze prace ruszą w nocy z 31 na 1 września. Czyli z dzisiaj na jutro, a ostatnie zakończą się 18 września. O aktualizacjach lub zmianach w harmonogramie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Gdańsk będzie informować na bieżąco. Natomiast węzeł Kowale czeka duża rozbudowa. Inwestycja ma poprawić przepustowość jednego z najbardziej obciążonych odcinków trójmiejskich obwodnicy. Jednym z najważniejszych elementów będzie dobudowa trzeciego pasa ruchu na blisko 3-kilometrowym fragmencie drogi ekspresowej S6. Powstać ma również pas awaryjny. Przebudowane zostaną drogi dojazdowe biegnące wzdłuż obwodnicy, a także system odwodnienia. W ramach zadania zaplanowano również nowe oświetlenie, kanał technologiczny, urządzenia poprawiające bezpieczeństwo ruchu oraz elementy związane z ochroną środowiska. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 18 miesięcy na przygotowanie projektu oraz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Jeżeli harmonogram zostanie utrzymany, umowa z projektantem zostanie podpisana jeszcze w czwartym kwartale tego roku. W pierwszej połowie 2028 roku planowane jest złożenie wniosku, a jej uzyskanie przewidziano na pierwszą połowę 2029 roku. Zakończenie inwestycji i oddanie przebudowanego węzła Kowale do ruchu planowane jest na drugą połowę 2032 roku. Dzisiaj na Pomorzu jeszcze całkiem ciepło, od 22 do 25 stopni, ale po południu pojawią się przelotne opady i miejscami burze, lokalnie nawet z gradem. I tak samo w nocy, nadal możliwy deszcz i lokalne burze, temperatury spadną w okolice 15 stopni. I tak będzie nad morzem, w Dębkach, we Władysławowie, w Słupsku i w Lęborku 13 stopni pokażą termometry, a jutro na rozpoczęcie roku szkolnego raczej weźcie ze sobą parasolkę, bo w całym regionie wszędzie możliwe przelotne opady.

0: zamkniemy. Jeszcze dzisiaj rozruszamy szare komórki, czyli zapraszam Was na Facebooku. Już czeka zagadka dnia. Tradycyjnie trzycyfrowy kod, który trzeba rozpracować i na to macie maksymalnie 3 próby. Dzisiaj w puli nagród 2 bilety do kina w formie kodów do Gdyni. No i jak zwykle będą wskazówki, a pierwsza już gotowa, można zapisać. Najmniejsza cyfra naszego kodu znajduje się dokładnie w środku. Tak dzisiaj zaczynamy. Kolejna wskazówka niebawem, a za chwilę u nas magazyn kulturalny. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. No.

sam raz na popołudnie, w sam raz na ostatni dzień wakacji. Dario G. Tak, gramy w Radiu Nordo FM 31 sierpnia. Aż nie chce się wierzyć, że to tak zleciało, prawda? Jutro wrzesień, jutro szkoła, więc zanim wakacje oficjalnie

0: Stelbowie zapraszają!
1: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
2: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
4: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
5: Reklama.

0: Okno na kulturę.
1: Jakub Szmilas, zapraszam. Fabryka Kultury w Redzie wraca z cyklem Pora Juniora, czyli teatralnymi propozycjami przygotowanymi z myślą o najmłodszych widzach. Już 20 września o godzinie 10.30 na scenie pojawi się Teatr Władcy Lalek ze spektaklem Czerwony Kapturek. To lekka, żartobliwa i pełna piosenek wersja znanej bajki Jana Brzechwy. Przygotowana tak, żeby dobrze bawili się zarówno najmłodsi, jak i dorośli. Na scenie nie zabraknie oczywiście Czerwonego Kapturka, Wilka, Babci i Gajowego, a całości towarzyszyć będzie dynamiczna akcja i pomysłowa scenografia. Spektakl odbędzie się w Fabryce Kultury przy ulicy Łąkowej 59A w Redzie. Bilety kosztują 20 zł i można je kupić online oraz w recepcji Fabryki Kultury. Czerwony Kapturek w ramach cyklu Pora Juniora już 20 września o 10.30. Dzieci uczestniczą w wydarzeniu pod opieką osoby dorosłej. W Żarnowcu szykuje się wielkie świętowanie w klimacie jak za dawnych lat. Już 5 września odbędzie się inauguracja Koła Gospodyń Wiejskich Kwiat Żarnowca. Początek wydarzenia o godzinie 16 na terenie przy Świetlicy Wiejskiej w Żarnowcu. Organizatorzy zapraszają mieszkańców okręgu Żarnowiec, przyjaciół i wszystkich, którzy mają ochotę spędzić popołudnie w rodzinnej atmosferze. W programie znajdą się dmuchańce, gry i zabawy, animacje, ognisko, kiełbaski, a także wystawa starych pojazdów. Od godziny 19 rozpocznie się wiejska potańcówka, która potrwa aż do 2 w nocy. Nie zabraknie też poczęstunku i swojskiego klimatu. Wszystkie atrakcje będą bezpłatne. Inauguracja Koła Gospodyń Wiejskich Kwiat Żarnowca już 5 września od godziny 16 przy Świetlicy Wiejskiej w Żarnowcu.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Wakacyjne hity na antenie Radio Norda FM w ostatnim wakacyjnym wydaniu programu
1: Norda na fali.
0: Tu Robert Jastrzębski i nasza zagadka dnia. Zaglądam do pierwszych komentarzy i jest potrójny strzał od Wiktorii i w tych trzech próbach mamy takie liczby jak 888, 318 i 831. Niech ja zajrzę do mojej ściągi, jaki jest dokładnie kod. I od razu przypomnę wskazówkę numer 1. Najmniejsza cyfra znajduje się dokładnie w środku. I dokładam kolejny element, kolejną wskazówkę. Zapiszcie, zanotujcie, nagrajcie. W naszym kodzie dzisiejszym nie występuje żadna cyfra parzysta. No to jaki jest kod, proszę Państwa? Kombinujcie, dwa bilety do kina czekają.

0: Let's go!
1: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
3: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.

0: umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
1: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina, ulica Witkacego 3, telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was!
2: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator. Reklama.
3: Pożar w fabryce dronów jest ważny ruch prokuratury krajowej. Ceny paliw wyżej, sprawdzimy, o ile od jutra zdrożeją. Nasze siatkarki powalczą dziś o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Marcin Krzemiński. Ogień w fabryce w Skarżysku Kamiennej mógł być aktem dywersji. To jedna z hipotez przyczyn pożaru, do którego doszło w nocy na terenie zakładu produkującego części do dronów. O szczegółach Marcin Starzec.
4: Zaraz po ugaszeniu ognia strażacy przeprowadzili kontrolę chemiczną za pomocą detektorów, sprawdzając, czy nie doszło do uwolnienia innych niebezpiecznych substancji, ale niczego takiego nie wykryto. Policja i ABW zabezpieczyły monitoring, a na dziś zaplanowano jeszcze pracę biegłego z zakresu pożarnictwa. Służby nie wykluczają żadnego scenariusza co do przyczyn pożaru, nawet aktu dywersji, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
5: Policja i funkcjonariusze ABW podchodzą i traktują tę sprawę niezwykle poważnie, chociażby z tego względu, że policja już wcześniej posiadała informacje o możliwych aktach dywersji na Słowacji.
4: Bo niespełna tydzień temu słowackie służby udaremniły podpalenie fabryki dronów znajdującej się na wschodzie kraju.
3: Śledztwo w sprawie pożaru przejął Małopolski Wydział do Walki z Przestępczością zorganizowaną prokuratury krajowej. Jutro mamy poznać więcej informacji o postępowaniu. Jutro też zbiera się rząd. Ministrowie zajmą się m.in. projektem rozporządzenia w sprawie wyłączenia rozbudowy i przebudowy krótkich odcinków dróg z obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej. Ma to uprościć procesy inwestycyjne. Sytuacja na Bliskim Wschodzie wpływa na ceny paliw. W Polsce na pewno będzie drożej, bo dziś kończy się rządowy pakiet obniżek nazywany CPN. Od jutra nieuchronnie ceny pójdą w górę. O ile? Oto pytamy analityczkę rynku paliw z firmy Reflex Urszulę Cieślak.
6: Około 60 groszy na litrze. Maksymalnie te ceny na stacjach mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy za litr.
3: Dziś benzyna 95 kosztuje maksymalnie 6 zł 64 grosze. Olej napędowy 7,31. Polskie siatkarki zagrają dziś o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. W fazie grupowej wygrały wszystkie 5 meczów, w tym sfaworyzowaną Turcją, i dziś w starciu z Portugalią są zdecydowanymi faworytkami. Michał Waszkiewicz.
7: Ten mecz to nagroda za świetną fazę grupową i komplet 5 zwycięstw, bo Portugalia to na tym etapie Mistrzostw Europy drużyna dość egzotyczna. Dlatego Polki są zdecydowanymi faworytkami, mówi atakująca Magdalena Stysiak.
8: Myślę, że nasza siatkówka, jeżeli będzie wszystko okej, to przeważy szale po prostu i wyjdziemy z tego spotkania zwycięsko, więc ja bym się skupiała bardziej na naszej siatkówce niż na przeciwnikach.
7: Żadnego rywala nie można lekceważyć, dlatego liderka naszej kadry nie chce jeszcze myśleć o ewentualnym ćwierćfinale z Holandią lub Słowenią.
8: Co będzie później, no to już zobaczymy. Tutaj już nie ma pomyłek, tak? Trzeba po prostu być zmotywowanym w pełni i wiadomo, respekt do przeciwnika musi być zawsze, ale kto przegrywa, ten wraca do domu. Myślę, że to nie będziemy my.
3: Początek meczu o ćwierćfinał za niespełna godzinę. Prawie 1,5 miliona uczniów skorzystało w tym roku z kolonii i obozów wakacyjnych. Wynika z danych Ministerstwa Edukacji. Łącznie odbyło się 37 tysięcy zorganizowanych wyjazdów. Spośród zagranicznych najczęściej wakacje były organizowane w Hiszpanii, Włoszech i Grecji.
9: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Wybita szyba, rozlany wewnątrz lokalu kwas macłowy i straty sięgające niemal 40 tysięcy złotych. Gdyńska policja prowadzi postępowanie w sprawie zniszczenia bawialni. Do zdarzenia doszło w nocy z 25 na 26 sierpnia. Sprawą zajmują się funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Gdyni-Chwarznie. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, nieznany mężczyzna miał wybić szybę w lokalu usługowym, a następnie rozlać wewnątrz kwas masłowy. Substancja ta charakteryzuje się wyjątkowo intensywnym i trudnym do usunięcia zapachem.

0: pachem. Według informacji podanych przez portal trójmiasto.pl, a także nadmorski24.pl, zaatakowanym lokalem była bawialnia przy ulicy Wagnera 4. Właścicielka oszacowała straty na 39,5 tysiąca złotych. Policjanci zabezpieczyli nagrania z monitoringu i poddali je analizie. Na tej podstawie ustalili, że związek ze sprawą może mieć mężczyzna, którego wizerunek został opublikowany przez funkcjonariuszy. Do tej pory nie udało się jednak ustalić jego tożsamości. Funkcjonariusze apelują do osób, które rozpoznają mężczyznę z monitoringu lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu. Miłośnicy klasycznej motoryzacji ponownie spotkają się w Lęborku. W niedzielę 6 września odbędzie się 6. lęborski zlot pojazdów zabytkowych, klasycznych i motocykli. Wydarzenie będzie okazją do obejrzenia wyjątkowych samochodów i jednośladów, spotkania ich właścicieli oraz rozmów o motoryzacji. Wstęp dla publiczności jest bezpłatny. Organizatorzy informują, że nie będzie prowadzona wcześniejsza rejestracja pojazdów. Na pierwszych 500 właścicieli samochodów i motocykli czekać będą pakiety wjazdowe. Oznacza to, że właściciele klasyków chcący zaprezentować swoje pojazdy powinni pojawić się odpowiednio wcześnie. Wydarzenie ma być okazją nie tylko do podziwiania zabytkowych konstrukcji, ale także do spotkania osób, które dzielą motoryzacyjną pasję. Organizatorzy przygotowali również atrakcje dla osób, które niekoniecznie są fanami motoryzacji. Na miejscu pojawiły się food trucki i stoiska z domowymi wypiekami, a dla najmłodszych przygotowane zostaną dmuchańce. Zlot ma być więc propozycją na spędzenie pierwszej niedzieli września dla całych rodzin. Tegoroczny zlot urozmaicą dziennikarze i eksperci motoryzacyjni Jarosław Maznas oraz Rafał Jemielita. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 1 września w Słupsku odbędą się uroczystości związane z 87. rocznicą wybuchu II wojny światowej oraz obchodzonym tego dnia Dniem Weterana. Mieszkańcy miasta i regionu spotkają się na Placu Zwycięstwa przy pomniku żołnierza polskiego. Zbiórkę uczestników oraz pocztów sztandarowych zaplanowano na 11:50. Punktualnie w południe rozpocznie się oficjalna część uroczystości. Na maszt zostanie podniesiona flaga Polski, a zgromadzeni wspólnie odśpiewają hymn. Następnie zaplanowano przemówienia okolicznościowe, apel pamięci oraz salwę honorową. Na zakończenie delegacje i mieszkańcy będą mogli złożyć kwiaty oraz zapalić znicze pod pomnikiem żołnierza polskiego. Organizatorzy zachęcają mieszkańców Słupska i okolic do udziału w uroczystościach i wspólnego oddania hołdu ofiarom II wojny światowej oraz wszystkim, którzy walczyli o wolną Polskę. Ogień pojawił się w magazynie zabawek w Gdyni. Z żywiołem walczyło ponad 50 strażaków. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do strażaków w nocy z soboty na niedzielę około 1:40. Po przyjeździe pierwszych zastępów potwierdzono, że płonie hala o wymiarach około 100 na 50 metrów. Wewnątrz obiektu znajdowały się zabawki, co dodatkowo utrudniało prowadzenie akcji ze względu na dużą ilość materiałów palnych. Jak informuje rzecznik prasowy PKW młodszy aspirant Dawid Westrych, w kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało 22 zastępy straży pożarnej. Pożar został zlokalizowany o 4:15, czyli od tej pory ogień się nie rozprzestrzenił i sytuacja była opanowana. Przyczyny powstania pożaru będzie ustalać policja po zakończeniu działań gaśniczych. Zdjęcia z miejsca zdarzenia znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Niestety już dosłownie godziny dzielą nas od końca wakacji, przynajmniej te ostatnie godziny spędzimy przy całkiem solidnej temperaturze. 22 stopnie Dębki, Władysławowo, Łebałustka, 23 Gdynia, Puckosakowowe, Chorowe, Darumie, Gniewino, Luzino, Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Ciśnienie 1012 hektopaskali, ale to się może zmienić. Po regionie krążą burze i może popadać wiatr słaby i umiarkowany w czasie burzy, akurat porywisty. Noc całkiem ciepła nas czeka, a jutro lekko jakby się ochłodzi.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: I to był Adam Lambert na kilkanaście minut po godzinie 17 w programie Nordo na Fali. Tu Robert Jastrzębski. Mamy poniedziałek, ale to proszę Państwa nie jest zwykły poniedziałek. To jest ostatni dzień wakacji. Jutro szkoła. Nie chcę mówić o tym budziku, którego przez dwa miesiące udało się całkiem skutecznie unikać, ale sprawdźmy jeszcze, co tam kartka z kalendarza przynosi nam na ten ostatni dzień wakacji. Kto tutaj dzisiaj imprezuje? Proszę bardzo, Bogdan, Rajmund, Izabela, Jan i Nikodem. Wszystkiego najlepszego dla celenizantów. Mamy Dzień Blogów, Święto Kawalerii Polskiej i jeszcze Dzień Solidarności i Wolności. Bardzo jestem ciekawy, czy wasza kartka z kalendarza pokazuje to samo. A w Radiu Norda FM ostatnia godzina programu Nordo na Fali i przed 18 będzie finał naszej wakacyjnej zagadki dnia. Będzie trochę sportu, zajrzymy też do kina, zapraszam.
1: Norda na Fali. Reklama.
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
4: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
5: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię.
6: Ale mamy dla Was dobrą wiadomość.
5: Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Reklama.

0: jeden z nich.
1: Zdobyć świata szczyt albo zdobyć dwa bilety do kina w naszej zagadce dnia. Widzę, że kombinujecie coraz mocniej. No, ale to wszystko na podstawie tego, co przygotowałem na dzisiaj, czyli moich podpowiedzi. Bo Jolanta stawia na 101, Anna na 878, a pan Andrzej wykorzystał komplet prób. Mamy takie propozycje jak 303, 505 i 707, a pani Marta próbuje 901 i 303. No to wiemy, że najmniejsza cyfra znajduje się dokładnie w środku, a w kodzie nie ma żadnej cyfry parzystej. I podam ostatnią wskazówkę i będzie komplet. Pierwsza i ostatnia cyfra są identyczne, a ich suma jest o 5 większa od cyfry środkowej. No to się teraz narobiło, prawda? Ale dacie radę. Kod trzycyfrowy, trzy próby, to wszystko na Facebooku. Finał przed 18:00, a za chwilę wiadomości sportowe, zapraszam.
2: Lorda na fali. Lorda na...

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca. To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy.

0: się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Reklama.
3: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nordea FM. Sukces reprezentanta gminy Puck na Mistrzostwa Świata w skacie w Wiedniu. Daniel Nadolski z Żeli Strzeba znalazł się w 12-osobowej reprezentacji Polski, która wywalczyła drużynowe wicemistrzostwa świata. Lepiej od biało-czerwonych okazali się jedynie Niemcy. W rywalizacji uczestniczyły także reprezentacje Austrii, Francji, Belgii, Kanady i Stanów Zjednoczonych. W mistrzostwach wystąpiła 6-osobowa reprezentacja gminy Puck. W klasyfikacji indywidualnej obejmującej 569 zawodników z całego świata najwyżej sklasyfikowany został Marek Radke z Werblini, który zajął 204 miejsce. Gminę Puck reprezentowali także Adam Baran z Połchowa, Henryk Kotka z Gnieżdżewa, Henryk Radke z Werblini oraz Przemysław Lesner ze Strzelna. Zmieniamy dyscyplinę. W Jeziorzycach odbył się turniej MKK dla zawodników z rocznika 2018. Młodzi piłkarze mieli okazję rywalizować na 4 boiskach, a najważniejsze były sportowe emocje, rozwój i dobra zabawa. W turnieju wystąpiły zespoły AP Gryf Słupsk, AP Słupia Gobylnica, Stal, Jeziorzyce, UKS Prometeusz Tuchomie, KS Kaszubia Studzienice, GPK Karol Pępino, KS Damnica oraz MKS Jantar Ustka. Część klubów wystawiła po 2 drużyny. Spotkania trwały po 15 minut, a mecze rozgrywane były równocześnie na 4 boiskach. Dzięki temu każdy z młodych zawodników spędził sporo czasu na Murawie i mógł zebrać kolejne cenne doświadczenia. Organizatorzy zrezygnowali z klasyfikacji końcowej tabeli. Jak tłumaczyli w przypadku tak młodych zawodników, najważniejsze były pierwsze doświadczenia meczowe, nauka współpracy i rozwijanie piłkarskich umiejętności.
4: Wieczory i noce są już coraz chłodniejsze i ta nie będzie się tutaj wyróżniała, choć tym razem jakoś bardzo zimno nie będzie. 15 stopni to minimalna temperatura, która w nocy będzie nam towarzyszyła w Dębkach, Władysławowie, Łebiejusce, 14 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, 13 w Wejherowie, Radzierumie, Gnieminie, Luzinie, Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. No, całkiem niezła pogoda jak na zakończenie wakacji. Co prawda przelotne opady deszczu i burze mogą się pojawiać, a zachmurzenie umiarkowane i duże się będzie utrzymywać.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: To są te piosenki, które lubicie w Radiu Norda FM. Więcej takich już po godzinie 18 w programie Norda Party. Tymczasem szybki przegląd tego, co można obejrzeć na dużym ekranie w naszym regionie. Na początek Słups, Kino Rejs. Dzisiaj tutaj o godzinie 18 Gorzkie Święta. Później mamy taki zestaw filmów górskich o godzinie 20. To w Kinie Rejs, natomiast w Kinie Fregata w Lęborku Kino dla Kobiet. Dzisiaj Przepis na Szczęście. I jeszcze Kino w Gdyni. Dzisiaj tutaj o godzinie 19 w IMAX-ie Gwiazdozbiór Psa. To premierowo. Co jeszcze w Gdyni? Zróbmy sobie przerwę. To o godzinie 19.45, no i polecany nowy Spider-Man, całkiem nowy dzień, o godzinie 18.45. Poza tym Buntownik o 20.45 i o 18.15 naznaczony Wyjście z Mrocznego Wymiaru. To tyle, jeśli chodzi o to, co można obejrzeć dzisiaj na dużym ekranie, a za chwilę słyszymy się w ostatnim finale wakacyjnej Zagadki Dnia. Zapraszam.
1: Norda na fali.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
5: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
6: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
7: Smak, który zaczyna się od dobrych, lokalnych produktów. Poznaj Śnieżkę Perrino. Tradycyjne wyroby z zakładu mleczarskiego Śnieżka i aż 35 lat mleczarskiej tradycji. Mleko, masło, twarogi, sery, śmietanka i maślanka. Regionalne produkty, które smakują jak dawniej. Zamów wygodnie przez spiżarniaklementyny.pl lub zadzwoń 691-420-546. Śnieżka Perlino. Twój regionalny dostawca świeżych produktów mlecznych. 35 lat tradycji.
0: Reklama.

0: Ale ta piosenka świetnie chodziła w wakacje, dlatego Criss Cross Amsterdam będzie pojawiał się częściej na naszej antenie. Norda na fali, słuchajcie. Ostatnia wakacyjna zagadka dnia. Przejdźmy do finału, przejdźmy do konkretów. Tak naprawdę mamy wszystko jasne, proszę Państwa, bo dzisiejszy kod to liczba 313. Najmniejsza cyfra jest dokładnie w środku. Żadna z cyfr nie jest parzysta. Na koniec dowiedzieliśmy się, że pierwsza i ostatnia są identyczne, a ich suma jest o 5 większa od cyfry środkowej. 313, wszystko się tutaj zgadza, prawda? No i mamy kogoś, kto pięknie to wszystko rozszyfrował i rozpracował, a to dzisiaj pani Jolanta Wicka. Gratulacje pani Jolanto, 2 bilety do kina lecą. Zapraszam do wiadomości prywatnej. Tym samym zamykamy ostatnie wakacyjne spotkanie w programie
1: Norda na fali.
0: I do usłyszenia jutro w szkolnej rzeczywistości. Robert Jastrzębski, cześć.
1: Norda na fali.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dobrze jest się dzielić.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
6: Bo warto być człowiekiem.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
7: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 500.

0: 404 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu. Reklama.
1: Burze w 12 województwach zapowiada dziś IMGW. Od jutra mocno drożeje paliwo, dziś kończy się program CPN. Biatlon i narciarstwo wysokogórskie to nowe profile w liceum. Nauka rusza już jutro. Agnieszka Trojanowska, BIS. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Alerty obowiązują dziś w 12 województwach. Alertami objęte są województwo zachodniopomorskie, pomorskie, podlaskie, mazowieckie, łódzkie, śląskie, lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie, opolskie i dolnośląskie. Burzom towarzyszyć będą silne opady deszczu oraz porywy wiatru. Możliwy jest także grad. Najdłużej alerty obowiązują na wschodzie Polski, dziś do północy. Natomiast Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert przed burzami, silnym wiatrem i intensywnym opadami deszczu dla województwa małopolskiego. Dziś kończy się rządowy pakiet obniżek cen paliw na stacjach bez tak zwanego CPN-u. Od jutra ceny pójdą znacząco w górę. Nie wszyscy kierowcy o tym wiedzą, o czym przekonał się nasz reporter Bartosz Kądziołka na jednej ze stacji paliw w Łodzi.
2: Dzisiaj jest ostatni dzień niższych cen paliw na stacjach. Od jutra...
3: Naprawdę?
2: Nie wiedziałam.
3: O, to nie wiedziałam o tym.
4: Oczywiście, że wiem. Każdy, kto jeździ samochodem, śledzi na bieżąco informacje, co się dzieje na stacjach paliw.
2: Czy te ceny, które od jutra mają wzrosnąć o mniej więcej 60-90 groszy za benzynę i za olej, to będzie dla pana obciążenie dla portfela?
4: Dla każdego jest wyzwaniem płacić więcej za paliwo. No niestety, no takie mamy czasy.
1: A jeszcze dziś za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,64 zł, a za olej 7,31. Z kolei cena autogazu się nie zmieni, bo nie był on objęty rządowymi obniżkami. Polski Komitet Olimpijski ma nowego zarządzającego. Na czas pozostawania w areszcie obecnego prezesa w związku z powiązaniami z Zonda Krypto i zarzutami wiceprezesem wyznaczonym do wykonywania uprawnień prezesa PKOL został Mieczysław Nowicki. W następny wtorek dojdzie do spotkania prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Głównym punktem ma być zwołanie zarządu, który uporządkuje sprawę dotyczącą 3-miesięcznego aresztowania szefa komitetu. To nie będą łatwe rozmowy, przekonuje prezes Polskiego Związku Judo oraz przedstawiciel zarządu PKOL-u Krzysztof Wiłkomirski.
5: Na pewno samo posiedzenie prezydium będzie niezwykle burzliwe i wcale niełatwe. Wydaje mi się, że jako Polski Komitet Olimpijski nie możemy sobie pozwolić w tej chwili na kolejne problemy i wewnątrz, i wizerunkowe na zewnątrz, ale też jakby wewnątrz. W związku z tym chciałbym, żebyśmy to przedyskutowali. Na pewno nie będą to łatwe rozmowy, dlatego że tutaj w gronie wiceprezesów, nawet nie tylko w gronie członków zarządu, tak to nazwy są różne frakcje.
1: Statut PKOL-u mówi, że do czasu nowych wyborów rządy w instytucji mógłby objąć jeden z wiceprezesów. Wybory władz PKOL-u planowane są na kwiecień przyszłego roku. Na dzień przed nowym rokiem szkolnym kilka tysięcy nauczycieli z całej Polski protestowało dziś przed kancelarią premiera. Chcieli przypomnieć o swoich postulatach zrównania nauczycielskich pensji ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Pod projektem ustawy za ten PET podpisało się 200 tysięcy osób, ale dokument utknął w sejmowej zamrażarce. Takiego naboru nie było od lat, aż 25 uczniów rozpocznie jutro naukę w pierwszej klasie liceum w Szkole Mistrzostwa Sportowego Szczyrk imienia polskich olimpijczyków z siedzibą w Buczkowicach koło Bielska-Białej. Jutro placówka rusza z nowymi dyscyplinami, biatlonem i narciarstwem wysokogórskim.
6: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. 18-latek został przyłapany na malowaniu tunelu przy Wejherowskim Dworcu. Teraz słono za to zapłaci. Do zdarzenia doszło 24 sierpnia około 20:40. Funkcjonariusze Straży Miejskiej patrolowali rejon ulicy Żeromskiego w Wejherowie, kiedy zauważyli mężczyznę nanoszącego farbą w sprayu napisy na ściany przy wejściu do tunelu prowadzącego na dworzec kolejowy. Jak się okazało, był to 18-letni mieszkaniec gminy Luzino. Strażnicy ukarali go mandatem karnym w wysokości 500 zł. Mandat nie musi być jednak jedyną konsekwencją. Jeżeli zarządca terenu uzna, że doszło do uszkodzenia elewacji, młody mężczyzna może dodatkowo odpowiadać za powstałe zniszczenia. Za takie wykroczenie może grozić kara ograniczenia wolności albo grzywna. Sąd może także zdecydować o przepadku przedmiotów wykorzystanych do popełnienia wykroczenia na wiązce w wysokości do 1500 zł lub z obowiązkiem sprawcy do przywrócenia miejsca do poprzedniego stanu. Prawie 850 tysięcy złotych przeznaczy powiat lęborski na poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego w swoich jednostkach. Podpisano umowę z wykonawcą na realizację kolejnych etapów inwestycji, której celem jest dostosowanie budynków do

0: zaleceń Państwowej Straży Pożarnej. Prace zostaną przeprowadzone w 3 szkołach oraz w starostwie powiatowym w Lęborku. Łączna wartość umowy wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego wynosi 849 460 zł. Największy zakres prac przewidziano w Powiatowym Centrum Edukacyjnym, gdzie realizowany będzie 3 etap inwestycji. Jego wartość to ponad 236 000 zł. W Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu zaplanowano 2 etap prac za 196 800 zł. Z kolei w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 wykonany zostanie etap 2, którego koszt wyniesie 215 250 zł. Inwestycje obejmie również starostwo powiatowe. Tam na 3 etap przeznaczono ponad 179 000. Zakres robót będzie zależał od specyfiki poszczególnych budynków. Zaplanowano m.in. prace budowlane związane z poprawą odporności ogniowej oraz roboty elektryczne dotyczące oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Zamontowane zostaną także elementy wyposażenia zapewniające wymaganą szczelność ogniową. Inwestycja jest realizowana w ramach przedsięwzięcia Poprawa Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych powiatu lęborskiego i ma zwiększyć poziom ochrony osób przebywających w objętych nią budynkach. Pijany kierowca za kierownicą kradzionego samochodu i poszukiwany pasażer. Tak zakończyła się interwencja w Kobylnicy. Dzielnicowa wspólnie ze strażnikiem gminnym patrolowała okolice jednej ze szkół, gdy otrzymała informację o kierowcy Volkswagena, który miał stwarzać zagrożenie na drodze i prowadzić samochód w poślizg. Funkcjonariusze szybko namierzyli auto i, jak się okazało, 32-letni kierowca miał w organizmie ponad promil alkoholu i nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdów. Na dodatek Volkswagen, którym jechał, był wcześniej skradziony. To jednak nie koniec. Policjanci wylegitymowali również 46-letniego pasażera. Mężczyzna był poszukiwany. Obaj mężczyźni zostali przewiezieni do słupskiej komendy. Starszy z mężczyzn trafił już do zakładu karnego. Na 32-latek usłyszał zarzuty kierowania po alkoholu i kradzieży samochodu. Odpowie też za jazdę bez uprawnień, za niebezpieczną jazdę i spowodowanie zdarzenia drogowego. Został karany mandatami na łączną kwotę 15 tysięcy zł. Pomorska policja ma 6 nowych radiowozów. Oznakowane BMW trafiły do jednostek w Gdańsku, Gdyni, Słupsku, Tczewie, Pruszczu Gdańskim i Lęborku. Auta będą wykorzystywane przez wydziały ruchu drogowego. To najnowsze modele BMW wyposażone w 3-litrowe, 6-cylindrowe silniki o mocy blisko 400 koni mechanicznych oraz napęd na wszystkie koła. Radiowozy zostały dodatkowo przystosowane do policyjnej służby. Na ich wyposażeniu znalazły się specjalistyczne urządzenia wspierające funkcjonariuszy podczas codziennych działań oraz nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Zakup radiowozów został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027. Poranki i wieczory już nie są takie ciepłe. Niestety czuć, że wakacje dobiegają końca. Dziś na termometrach maksymalnie 22 stopnie towarzyszyły nam w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, a 23 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rezieru, Mgnieminie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach oglądamy 1012 hektopaskali. Po regionie krążą sobie burze i krążą przelotne opady deszczu, a zachmurzenie utrzymuje się umiarkowane i dosyć duże. A niestety wakacje dobiegają końca.
1: Norda FM.

0: Reklama. Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama. Norda Party! Norda Party!

0: Reklama. Studio i w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
0: Reklama.
2: Fala ciekawostek.
3: Doda znowu zaskoczyła wszystkich. Gwiazda wystąpiła w duecie z Garou i zaśpiewała po francusku. Internauci zbierają szczęki z podłogi i zachwycają się jej perfekcyjną dykcją. W sieci posypała się lawina komplementów. Podczas festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji doszło do jednej z najbardziej zaskakujących muzycznych duetów tego roku. Na scenie obok siebie stanęli Doda oraz kanadyjski wokalista Garou. Artyści wykonali legendarny hit, który przed laty w oryginale Garou śpiewał samą Céline Dion. Gdy ogłoszono, że Rapczewska zmierzy się z francuskojęzycznym repertuarem, w sieci zawrzało. Artystka nie ukrywała, że przygotowania do występu trwały tygodniami. Choć język francuski uchodzi za niezwykle trudny, wychodzi na to, że Dorota poradziła sobie z nim wprost brawurowo. Pod nagraniami koncertu w mediach społecznościowych natychmiast wybuchła lawina komentarzy. Fani i widzowie nie kryją zachwytu nad wokalnymi umiejętnościami i dykcją gwiazdy. Czytamy komentarze. Doda, jak ty to robisz? Po polsku, po angielsku i po francusku śpiewasz jak anioł. Gratulacje, wyszło przepięknie. To artyści z prawdziwego zdarzenia. Język francuski, jak czysto, Doda, wow. Jestem w szoku. Perfekcjonistka w każdym calu, cudowny występ. Czapki z głów. Ta dziewczyna odnajdzie się we wszystkim. Takie komentarze można przeczytać pod postem. Dajcie znać, jak wam się podobał występ Dody z Garou.
0: Norda Party.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
4: Norda Party.

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Małgorzata Bogdewicz-Wojciechowska, umiem dokończyć. W jasnym brzozowym lasku na skraju Jagodowej Polanki stał mały domek w kształcie muchomorka. W tym domku mieszkał Dominik. Chłopiec był bardzo wesoły i uwielbiał budować wysokie wieże z klocków. Pewnego ranka, zaraz po śniadaniu, znów wyjął z szafki swoje klocki i zaczął je układać, jeden na drugim, uważnie i w skupieniu. Wieża rosła i rosła, była coraz wyższa i piękniejsza. Nawet złote słoneczko zajrzało przez okienko, zaciekawione postępami w pracy chłopca. Ale cóż to?
2: Ojej!
1: Zmartwiło się słoneczko, bo śliczna wieża nagle runęła, a Dominik wstał gwałtownie, tupnął nóżką, a potem rozpłakał się. Słoneczko westchnęło ze zrozumieniem, połaskotało Dominika po smutnym nosku, następnie jednym ze swoich promyczków chwyciło za kieszonkę od koszulki i zaprowadziło do okienka. Na gałęzi smukłej brzozy, która stała przed domkiem Dominika, siedziała sroczka i stroiła śmieszne miny do lusterka, które dwa dni temu podarował jej jeż Igiełka. Minka kwaśna, minka świętoszkowata, minka kapryśna. Dominik roześmiał się, bo bardzo lubił sroczkę i jej zabawne pomysły, ale po chwili słoneczko znów pogłaskało go po nosku i delikatnie pociągnęło za kieszonkę. Tym razem zaprowadziło go z powrotem na dywanik do rozsypanych klocków. Dominik usiadł, uśmiechnął się do siebie i jeszcze raz zabrał się za stawianie najpiękniejszej wieży świata, klocek za klockiem, bez pośpiechu, uważnie. Tym razem się udało. Wieża była prześliczna, a na jej szczycie migotał złoty promień słońca.
3: Słuchajcie, radia Norda FM. Norda Party.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.
4: Śledczy badają udział obcego wywiadu w pożarze fabryki dronów. Nowe menu w szkolnych stołówkach, zmiany już od jutra. Lionel Messi żegna się z reprezentacją Argentyny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prokuratura wszczęła śledztwo pod kątem udziału obcego wywiadu w podpaleniu zakładu produkcji dronów wojskowych w Skarżysku Kamiennej. Pożar wybuchł ostatniej nocy. Po ugaszeniu ognia kontrola chemiczna

0: Medyczna wykazała, że nie doszło tam do uwolnienia niebezpiecznych substancji. Służby nie wykluczają więc aktu dywersji, a takie obiekty powinny być objęte szczególną ochroną, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa profesor Jarosław Stelmach.
1: Trzeba byłoby zrobić przegląd tego typu obiektów produkujących na rzecz wojska, czy na rzecz właśnie takich kluczowych rozwiązań usług i zastanowić się, czy faktycznie nie należałoby tutaj mocno tą kategoryzację ochrony czy bezpieczeństwa w tychże obiektach podnieść.
0: W ostatnim czasie do pożaru doszło także w Lublinie, gdzie zapłonęła hala, w której produkowano elementy do samolotów. Tam również śledczy sprawdzają, czy ogień nie powstał w wyniku ludzkiej ingerencji. A chodzi o wydarzenia z ubiegłej niedzieli w hali przy ulicy Kasprowicza. To tereny przemysłowe na obrzeżach miasta. Pożar gasiło ponad 60 strażaków, mówi rzecznik Komendy Miejskiej w Lublinie Bartłomiej Pytka.
2: Część hali magazynowej się zawaliła do środka. Produkowane tam były, czy też przechowywane kompozyty do samolotów.
0: Śledczy sprawdzają, czy to zbieg okoliczności, że pożar wybuchł właśnie w tej spółce. W związku z tym, że podpalenia mogą być elementem działań sabotażowych ze strony Rosjan, również ten wątek będzie sprawdzany. Nowy rok szkolny, nowe zasady. Od 1 września zmieniają się przepisy żywienia w szkołach i przedszkolach. Według założeń ma być zdrowiej. Posiłki mają być oparte o najnowsze zasady żywienia, czyli m.in. tak zwaną dietę planetarną, czy talerz zdrowia, mówi Marcin Tischner z działającej na rzecz zdrowego żywienia Fundacji Prowek.
3: Kwestia tego, żeby minimum raz w tygodniu pojawiło się danie na bazie roślin strączkowych, czego wcześniej nie było, żeby zupy były serwowane na wywarach warzywnych, większa ilość owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, tłuszczów roślinnych, a z kolei mniejsza liczba potraw smażonych.
0: Szkolne kucharki są już przeszkolone.
4: Będziemy się starali też robić jakieś kotlety z tych strączkowych, żeby też dzieci zachęcić, bo tego było mało. Będzie to zamiennik do mięsa. Surówki na pewno też przeróżne robimy. Staramy się je zachęcać. Nawet jak dziecko twierdzi, że nie, dziękuję, to próbujemy. Chociaż troszkę spróbuj, może akurat.
0: Mówiła kucharka z podstawówki w Lublinie, pani Małgorzata. Zmiany dotyczą też szkolnych sklepików, bo sprzedawane produkty będą musiały odpowiadać limitom cukru, tłuszczów i soli. Lionel Messi ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji Argentyny. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii po raz ostatni zagrał w niej 19 lipca w przegranym 0-1 po dogrywce meczu z Hiszpanią w finale Mistrzostw Świata w Ameryce Północnej. Messi przyznał, że decyzję podjął po długim namyśle i nie jest mu łatwo, ale uważa, że jest to właściwy czas na odejście z reprezentacją. Już się raz żegnał w 2016 roku, po czym 2 lata później wrócił na mundial w Rosji. 39-letni dziś Messi nadal występuje w amerykańskim klubie Inter Miami.
5: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątek 28 sierpnia w centrum Puckę. Hulajnoga elektryczna, którą poruszało się 2 chłopców, zderzyła się z samochodem osobowym. Jak czytamy na profilu Ratownictwo Medyczne Puck, do wypadku doszło w godzinach południowych. Hulajnogą elektryczną jechało 2 chłopców, pojazdem kierował 11-latek, natomiast przed nim znajdował się 7-letni chłopiec. W pewnym momencie doszło do zderzenia z samochodem osobowym. Najbardziej ucierpiał młodszy z chłopców, 7-latek doznał poważnych obrażeń twarzy, czaszki oraz okolic miednicy i bioder. 11-letni kierujący hulajnogą odniósł ogólne potłuczenia, siniaki i zatrapania. Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Obaj chłopcy zostali przetransportowani do szpitalnego oddziału ratunkowego w Wejherowie, gdzie trafili pod opiekę lekarzy. Więcej o tym zdarzeniu przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Mieszkańcy Nowęcina w gminie Wicko zwracają uwagę na brak infrastruktury dla pieszych przy ulicy Łebskiej na odcinku od Placu Zabaw do kanału. Sprawą zajął się radny Rady Powiatu Lęborskiego Mirosław Tadek, który skierował do władz powiatu interpelację dotyczącą poprawy bezpieczeństwa. W tym miejscu, szczególnie w sezonie letnim, natężenie ruchu jest większe, a z pobliskiego Placu Zabaw i terenów rekreacyjnych korzystają m.in. dzieci. Radny zapytał o możliwość przygotowania dokumentacji i realizacji inwestycji. Na razie budowa drogi pieszo-rowerowej nie została wpisana do tegorocznego budżetu powiatu. Władze powiatu tłumaczą, że środki są ograniczone. W pierwszej kolejności trzeba zakończyć wcześniej rozpoczęte inwestycje drogowe. Zadanie znajduje się obecnie na etapie analizy koncepcyjnej. Przed rozpoczęciem projektowania konieczne będzie wykonanie pomiarów geodezyjnych i sprawdzenie granic pasa drogowego. Analizy wymaga również miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Powiat zaznacza, że z uwagi na natężenie ruchu w kierunku Łeby i Nowęcina, szczególnie w okresie letnim, potrzeba realizacji inwestycji jest mu znana. Samorząd powiatowy deklaruje jednocześnie gotowość do rozmów z gminą Wicko w sprawie wspólnego finansowania zadania. Możliwy jest tak zwany montaż finansowy, czyli podział kosztów.

0: środków pomiędzy samorządy. Inwestycja ma zostać wpisana do rejestru potrzeb inwestycyjnych Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku i będzie brana pod uwagę podczas przygotowania budżetu na kolejny rok. Ostateczna realizacja zależeć będzie jednak od ustalenia priorytetów inwestycyjnych, dostępnych środków oraz możliwości pozyskania zewnętrznego dofinansowania. Miał 2 sądowe zakazy prowadzenia, nie miał prawa jazdy, a mimo to wsiadł za kierownicę. 19-latek spowodował kolizję, a narkotest wykazał, że wcześniej zażywał narkotyki. Na miejsce przyjechał jego ojciec, który również miał więcej na sumieniu. Do kolizji doszło wczesnym rankiem na parkingu przy sklepie w gminie Kobylnica. 19-latek uszkodził samochód i chciał dogadać się z jego właścicielką. Przyznał, że nie ma prawa jazdy. Gdy policjanci przybyli na miejsce i sprawdzili dokładnie w policyjnych systemach mężczyzny i pojazd, którym się poruszał, okazało się, że mężczyzna ma 2 sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Samochód nie miał również ważnego badania technicznego ani obowiązkowego ubezpieczenia OC, a jego stan techniczny pozostawiał wiele do życzenia. Alkomat wykazał, że 19-latek był trzeźwy, ale narkotest dał wynik pozytywny. Mężczyzna przyznał, że wcześniej zażywał narkotyki. Na miejsce przyjechał jego ojciec, który miał odebrać samochód. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach okazało się, że 46-latek jest poszukiwany i ma do odbycia rok więzienia za jazdę po alkoholu. Mężczyzna trafił do aresztu, a jego syn wkrótce usłyszy zarzuty. Pomorze zyskuje kolejne miejsce objęte najwyższą formą ochrony. Od początku 2024 roku w województwie pomorskim utworzono 23 nowe rezerwaty. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku podsumowała działania prowadzące od stycznia 2024 roku. Ich celem jest zabezpieczenie najbardziej wartościowych przyrodniczo terenów regionu i zachowanie ich w możliwie naturalnym stanie. Wśród nowych obszarów znalazła się m.in. Wydma Lubiatowska. Rezerwat utworzono w celu zachowania kompleksu nadmorskich wydm oraz zagłębień międzywydmowych z charakterystycznymi dla nich ekosystemami i naturalnym krajobrazem wybrzeża. Na mapie Pomorza pojawiło się również łosiowe bagno. W tym przypadku ochroną objęto kompleks terenów podmokłych, w tym torfowiska wysokie i przejściowe, a także brzeziny bagienne i bory bagienne. Działania prowadzone w regionie są częścią ogólnopolskiej strategii Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Od 2024 roku w całym kraju utworzono już 200 nowych rezerwatów, a ponad 100 istniejących zostało powiększonych. Obecnie w Polsce funkcjonuje 1718 rezerwatów przyrody, z czego aż 200 powstało w latach 2024-2026. Niemal połowę nowych obszarów, 48,5%, stanowią ekosystemy leśne i borowe. Kolejne 13% to cenne torfowiska. Zachód słońca dzisiaj przypada na 19.41 i chociaż noce są już coraz chłodniejsze, to ta akurat będzie całkiem solidna temperaturowo. 15 stopni to minimalna temperatura, która tej nocy będzie nam towarzyszyła w Dębkach, Władysławowie, Łebieuszce. 14 stopni na termometrach zobaczymy w Gdyni, Pucku, Kosakowie, a 13 w Wejherowie, Radzie, Rumiginie, Mieluzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Przelotne opady deszczu i burze wciąż jeszcze krążą sobie po naszym regionie, a zachmurzenie przeważnie utrzymuje się duże. Wiatr słaby i umiarkowany.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama. Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
1: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
2: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
3: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
2: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama. Norda Party. Norda Party.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
0: Reklama. Norda.

0: Nauczyciele wyszli na ulicę w przeddzień nowego roku szkolnego. Polscy strażacy wrócili do kraju z pomocy w Hiszpanii. Sympatyczne i utalentowane seniorki mogą zgłaszać się do wyborów Miss Seniorek. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kilka tysięcy nauczycieli protestowało dziś przed kancelarią premiera w Warszawie. Protest zorganizowali w przeddzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Głównym postulatem było wznowienie prac nad obywatelskim projektem ustawy łączącej nauczycielskie pensje ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Obecne propozycje przewidujące waloryzację zgodnie z poziomem inflacji według Związku Nauczycielstwa Polskiego są niesprawiedliwe, o czym Cezary Jaszczyk.
1: Protestujący skarżyli się na spadający prestiż zawodu i brak chętnych do pracy wśród młodych ludzi. To wszystko, jak przekonują, wynika z poziomu wynagrodzeń. Nauczyciel, dopiero co zaczynający pracę w szkole, może liczyć na 500 zł więcej niż pensja minimalna.
2: Średnia wieku nauczycieli jest 53 lata. Młodych nauczycieli poniżej 30 jest 4%. Żaden nauczyciel się nie garnie. W mojej szkole były przypadki, że przyszedł nauczyciel młody i po 3-4 lekcjach uciekał. Proszę sobie wyobrazić sytuację.

0: sytuację, w której dwie osoby przychodzą do szkoły. Młody nauczyciel i osoba, która będzie pracowała w obsłudze. I osoba, która pracuje w obsłudze, zarobi więcej.
1: Protestujący mieli żal do premiera Donalda Tuska, który jeszcze w czasie kampanii obiecywał szybkie prace nad projektem ustawy.
2: ZNP grozi, że jeśli obietnica nie zostanie zrealizowana, to związek nie wyklucza nawet strajku. Na krakowskim lotnisku w Balicach wylądowała ostatnia grupa strażaków, którzy od początku sierpnia wspomagali hiszpańskie służby w walce z pożarami lasów i uczestniczyli w ćwiczeniach gaśniczych. Tym samym w Polsce są już wszyscy polscy strażacy, którzy przebywali w Hiszpanii w ramach programu wzajemnego wspierania się państw europejskich w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych. Policja przypomina, że do jutra trwają na drogach powakacyjne wzmożone kontrole. Więcej jest kontroli prędkości i trzeźwości, a na drogach także nieoznakowanych samochodów z grupy Speed. Największa akumulacja powrotów z wakacji odbyła się prawdopodobnie wczoraj, ale i dziś na drogach widać wzmożoną liczbę samochodów, a podróżujący w drodze jeszcze wspominają.
3: No super, byłyśmy dwa razy aż za granicą, na Słowacji i na Majorce. Trochę u babci, no ale ogólnie fajnie.
2: Pogoda dziś wieczorem i w nocy może być zmienna. Uważajcie na drogach do północy, na krańcach wschodnich obowiązują alerty burzowe. Docenią ich styl, szyk i talent. Wielkimi krokami zbliżają się wybory Miss Seniorek 60+. Konkurs najsympatyczniejszej i najbardziej utalentowanej seniorki Krakowa odbędzie się w ostatni weekend września w ośrodku Ruczaj. Widzów czeka masa atrakcji.
4: Główną gwiazdą wieczoru, poza paniami oczywiście, będzie Robert Janowski, który będzie uczestniczył w jury podczas konkursu, a na wieczór da nam koncert. Będzie również Jerzy Kryszak, czyli jedna z największych gwiazd polskiej sceny kabaretowej.
2: Mówi Anna Magiera z Centrum Kultury Podgórza, organizatora wydarzenia. Całość zwieńczy potańcówka z DJ Wiką. Zgłoszenia potencjalnych uczestniczek przyjmowane są do końca tygodnia, czyli do 6 września.
5: Na informacje z regionów Nord FM zapraszam Michał Jarosz. W Kielnie odbyło się uroczyste oddanie nowej inwestycji gminy Szemud. Mowa o budynku wielorodzinnym, który zbudowany został w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej KZN Kaszuby.
6: 18 mieszkań od 40 kilku do 70 kilku metrów kwadratowych gotowej powierzchni mieszkalnej, wykończonej w standardzie SIM, czyli dużo wyższej niż standard deweloperski. Na mieszkańców czekają kompletne wykończone łazienki, przygotowane kuchnie, panele podłogowe, wymalowane ściany. Gmina, bo to zadanie gminy, przygotowuje nam listę mieszkańców, którym te mieszkania po spełnieniu kryteriów zarówno uchwały Rady Gminy, jak i ustawy o SIM, te mieszkania będą się należały i mieszkańcy pojawią się w tym budynku już we wrześniu, najdalej pewnie ostatni w październiku.
5: Tłumaczy prezes społecznej inicjatywy mieszkaniowej KZN Kaszuby Jarosław Szydłak. Inwestycja zrealizowana została w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej, dzięki czemu udało się otrzymać na jej realizację znaczne środki zewnętrzne.
7: Mamy tutaj w województwie kilka SIM-ów, kilka spółek zrzeszających samorządy budujące mieszkania w systemie właśnie SIM-u, ale też w systemie mieszkań komunalnych. SIM Kaszuby realizuje też swoje inwestycje. To jest ich pierwsza taka inwestycja dokończona. To jest też bardzo budujące, bo spółka pokazała, że jest w stanie w dobrym standardzie budynki stawiać. Nieruchomość została zabudowana budynkiem, który kosztował 12 milionów złotych, ale połowa z tego została przekazana ze środków z KPO, czyli środki unijne, oraz ze środków rządowego funduszu dopłat, który pozwoli tutaj na to, żeby gmina, ponosząc zaledwie połowę kosztów tej inwestycji, mogła mieszkania dla swoich mieszkańców dostarczyć.
5: Mówi wicewojewoda Emil Rojek. Inwestycja ta powstała w ekspresowym wręcz tempie dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii.
8: Technologii, która w powiecie wejherowskim jeszcze w ogóle nie była stosowana, czyli budownictwo modułowe. No, zobaczymy jak ten pierwszy rok, te pierwsze rodziny, czy faktycznie, jeżeli chodzi o tę energochłonność, koszty utrzymania tego mieszkania są takie, jak zakładały tutaj, zakładał cały projekt. Cieszę się, że dochodzi to do skutku. SIM Kaszuby nie jest dużym SIM-em, jest stosunkowo małym SIM-em. Rozpoczęliśmy dopiero tak naprawdę dwa lata temu, jeżeli chodzi o wszystkie formalności. Natomiast tutaj jeszcze w marcu była tylko płyta fundamentowa, no a dzisiaj widzimy całe przedsięwzięcie łącznie z całym zagospodarowaniem.
5: Opowiada wójt gminy Szemud Ryszard Kialkowski, a to dopiero początek działalności społecznej inicjatywy mieszkaniowej KZN Kaszuby, a więc podobnych budynków powstanie więcej. Pamięć o żołnierzach lotnictwa morskiego marynarki wojennej, którzy odeszli, została upamiętniona specjalną tablicą. Uroczyste przekazanie odbyło się

0: 26 sierpnia na terenie 44. Bazy Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach w gminie Cewice. Tablica ma przypominać o żołnierzach, którzy przez lata pełnili służbę w lotnictwie morskim i współtworzyli historię oraz tradycje siemirowickiej jednostki. W uroczystości uczestniczył m.in. wójt gminy Cewice Jerzy Bańka. Dla niego wydarzenie miało również osobisty charakter, ponieważ przed objęciem funkcji wójta przez wiele lat służył w siemirowickiej jednostce. Upamiętnienie stało się więc okazją do wspomnienia osób, z którymi łączyła go służba oraz wspólne historie jednostki. Podczas uroczystości złożono kwiaty i uczczono pamięć poległych oraz zmarłych żołnierzy chwilą ciszy. Tablica ma przypominać o kolejnych pokoleniach wojskowych, którzy przez lata byli związani z Siemirowicami. Lotnictwo zmienia się wraz z rozwojem technologii, zmieniają się również samoloty, wyposażenie i kolejne pokolenie żołnierzy. Pozostaje jednak historia ludzi, którzy przez lata tworzyli siemirowicką jednostkę i pełnili służbę w lotnictwie morskim. Ich dorobek i pamięć pozostają częścią historii 44. Bazy Lotnictwa Morskiego Siemirowic oraz gminy Cewice. Co zrobić, gdy znajdziemy się w sytuacji zagrożenia, jak udzielić pierwszej pomocy drugiej osobie, ale też jak pomóc samemu sobie. Tego można było się nauczyć w Ustce podczas krajowego treningu reagowania. W sobotę na nabrzeżu portowym niedaleko nadmorskiej promenady działał jeden z punktów edukacyjnych Ogólnopolskiej Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Ze względu na lokalizację stanowisko chętnie odwiedzali zarówno mieszkańcy, jak i turyści. Słupscy policjanci ze szkoły policji oraz komendy miejskiej policji pokazywali m.in. jak prawidłowo zabezpieczyć uraz i wykorzystać podstawowe środki pierwszej pomocy. Była też okazja, by dowiedzieć się, co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym i jak zachować się w sytuacji kryzysowej. Wskazówek udzielał m.in. podinspektor Henryk Dudziński ze Szkoły Policji w Słupsku. Krajowy trening reagowania jest częścią programu edukacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jego celem jest przygotowanie mieszkańców do właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych, przede wszystkim podczas zdobywania praktycznych umiejętności. Noc czeka nas nawet ciepła, jak na końcówkę już samą sierpnia, bo 15 stopni to minimalna temperatura, którą zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 14 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 13 w Wejherowie, Radzierumie, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach umiarkowane wartości, na niebie duża ilość chmur. Dodatkowo z tych chmur mogą pojawić się przelotne opady deszczu, albo miejscami momentami może nam także zagrzmieć. Wiatr słaby i umiarkowany, ale w czasie burzy porywisty.
1: Norda FM.

Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu.

0: regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama. Cedria. Nowa inwestycja mieszkaniowa w Wejherowie. Od PRM Developer. Już 3 września rozpoczyna się przedsprzedaż. Przy ulicy Pułkownika Dąbka powstaje kameralna inwestycja, którą możesz poznać jeszcze przed oficjalną premierą. To właśnie teraz masz szansę zobaczyć dostępne układy mieszkań i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. A na start wyjątkowa oferta przedsprzedażowa. Poznaj Cedrię i zyskaj pierwszeństwo wyboru. Cedria. Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Szczegóły na www.prm.pl lub pod numerem 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Reklama.

0: Nauczyciele chcą podwyżek, dziś protestowali w Warszawie. Wątek sabotażu Rosjan badany w sprawie pożaru w Lublinie. Zaskoczenie na stołówkach szkolnych wrzesień przyniesie wiele zmian dla uczniów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 3000 nauczycieli protestowało dziś w Warszawie przed kancelarią premiera. Pracownicy oświaty domagają się powiązania zarobków z przeciętnym wynagrodzeniem i podwyżek w wysokości 15%. Obecnie Ministerstwo Edukacji proponuje, by płace dla nauczycieli rosły na podstawie inflacji, co w ocenie Związku Nauczycielstwa Polskiego jest nie do przyjęcia. Godne wynagrodzenia znacząco poprawiłyby sytuację w polskim systemie szkolnictwa, mówi były nauczyciel Artur Sierawski.
1: Jeżeli nauczyciele dobrze by zarabiali, to mielibyśmy wielu chętnych do pracy w tym zawodzie i przez to też byśmy mieli taką selekcję w tym zawodzie. Że tak powiem, tylko najmocniejsi by pracowali, najlepsi, a tak to no bywa z tym różnie.
0: Obecnie zasadnicze wynagrodzenie początkującego nauczyciela wynosi 5300 zł brutto, co jest stawką o 500 zł większą od najniższej krajowej. Nauczyciel dyplomowany może liczyć na zarobki w wysokości niespełna 6400 zł brutto. Do szkoły jeszcze wrócimy, a teraz ważne wnioski prokuratury po pożarze w Lublinie. Po pożarze hali z produkcją elementów do samolotów śledczy sprawdzają, czy ogień nie powstał w wyniku ludzkiej ingerencji. Chodzi o wydarzenia z ubiegłej niedzieli przy ulicy Kasprowicza. To tereny przemysłowe na obrzeżach Lublina. Sprawdzany będzie też wątek ewentualnych działań sabotażowych ze strony Rosjan, mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
2: Biegły będzie dokonywał oględzin.

0: wspólnie z prokuratorem, będzie zabezpieczał ślady i dowody i będzie odpowiadał finalnie na pytanie, jaka była przyczyna tego pożaru. To jest, czy do tego zdarzenia przyczyniły się osoby, człowiek, czy też w wyniku nieszczęśliwego zapuszczenia ognia.
1: Pożar w Lublinie nie był jedyny. W nocy ogień pojawił się też w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. Jest areszt, będzie odwołanie. Obrońca Radosława Piesiewicza zapowiada zaskarżenie decyzji katowickiego sądu, który aresztował szefa PKOL-u na 3 miesiące. Nie stanie się to jednak od razu, mówi adwokat szefa PKOL-u Jędrzej Kupczyński.
2: Na tę chwilę nie możemy jeszcze złożyć tego zażalenia, jako że nie zostało sporządzone uzasadnienie postanowienia sądu.
1: Według prokuratury Radosław Piesiewicz powinien przebywać w areszcie ze względu na widmo surowej kary i ryzyko matactwa. Śledczy postawili szefowi PKOL-u 2 zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Radosław Piesiewicz nie przyznaje się do winy. I wracamy do tematu szkoły, bo ta wraca już jutro do życia uczniów. To będzie rok szkolny z wieloma nowościami. Zacznie obowiązywać ustawowy zakaz korzystania przez uczniów z telefonów, a przedmiot edukacja zdrowotna stanie się obowiązkowy. Ale jak mówi dyrektor liceum w Błoniu Jakub Bargiel, jego zdaniem najwięcej zmieni się w szkolnych stołówkach.
3: No w szczególności największe zmiany, no one już były zapowiadane wcześniej, czekają nas w związku z żywieniem w szkołach. Myślę, że w wielu szkołach i przedszkolach rodzice doznają szoku, dlatego że dieta, która została wprowadzona, no może dla dzieci jednak nie być tak bardzo atrakcyjna, biorąc pod uwagę, że będzie tylko 2 razy w tygodniu posiłek z mięsem.
1: Jest też nowa podstawa programowa. Ona wprowadza kilka nowych modułów tematycznych dotyczących m.in. bezpieczeństwa, mediów i kultury. Poszczególne zagadnienia zostaną włączone do istniejących przedmiotów.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Tradycje rolnicze, duma, lokalni artyści, jeden z największych korowodów dożynkowych w regionie. Tak wyglądały tegoroczne dożynki w Luzinie. Uroczystości rozpoczęły się już wczesnym popołudniem. O godzinie 13.15 spod plebanii parafii pod wezwaniem świętego Wawrzyńca wyruszyła procesja, po której odprawiona została msza święta. Następnie przyszedł czas na dożynkowy korowód, który tradycyjnie przyciągnął uwagę mieszkańców. Choć w tym roku organizatorzy zakładali nieco skromniejszą formę przejazdu, efekt i tak był imponujący.
5: No korowód prosiłem sołtysów, żeby był mniejszy, bo to jednak czasowo jesteśmy ograniczeni. On cały czas się gdzieś tam zawieszał, szlabany zamknięto, ale z drugiej strony jak patrzę na te piękne maszyny, wyczyszczone, one lśniły, a przecież jeszcze niedawno pracowały w polu, także duża praca rolników, oni chcą pokazać tą potęgę, bo były fajne stare maszyny, bo to się tak z łezką wokół patrzy, ale też były potężne ciągniki, potężne maszyny, które dzisiaj na polach robią całą robotę. I myślę, że każdy z tych rolników był dumny. Nawet zauważyłem, że im większy ciągnik, tym młodszy kierowca, czyli dzieci tych rolników już po prostu doskonale się w tym odnajdują i pracują.
4: Mówi wójt gminy Luzino Jarosław Wejer. Dożynki w Luzinie mają już niemal 30-letnią tradycję i z roku na rok pozostają jednym z ważniejszych wydarzeń w kalendarzu gminy. Szczególne znaczenie ma właśnie korowód, w którym udział biorą nie tylko współczesne maszyny rolnicze, ale także starsze ciągniki, bryczki i pojazdy, przypominające o tym, jak zmieniała się praca na roli.
6: Od blisko 30 lat dożynki w Luzinie rozkwitają i de facto cała ta tradycja, która już wokół tego wydarzenia w Luzinie rozkwitła, ona dalej promienieje, więc na pewno warto wspomnieć o tym, że jak co roku organizujemy jeden z największych korowodów w okolicy, ale myślę, że zdecydowanie szerzej. Ja wiem, że 140 pojazdów, koni, bryczek w tym roku się zakwalifikowało do przejazdu, a zwyczajowo też wiem, że poza tym jeszcze oddolni mieszkańcy swoje rzeczy organizują, typu przejazd motorowy.
4: Opowiada dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie Rafał Płotka. Zdjęcia z luzińskich dożynek znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Sołectwo Dąbrówno w gminie Potęgowo po raz drugi z rzędu zdobyło nagrodę publiczności w konkursie Wesoły Witacz Facebookowy. A o zwycięstwie zdecydowali internauci, którzy wybierali najciekawszy witacz przygotowany przez sołectwo gminy Potęgowo. Dąbrówno otrzymało 841 reakcji i wyraźnie wyprzedziło pozostałych uczestników. Drugie miejsce zajęło sołectwo Potęgowo z wynikiem 600 reakcji, a trzecie Łupawa, która zebrała 467 reakcji. W konkursie uczestniczyło 6 sołectw. Poza podium znalazły się Grapice z 258 reakcjami, Głuszynko z 249 oraz Grabówko Kolonia, która uzyskało 198 reakcji. Tegoroczny wynik oznacza dla Dąbrówna drugie zwycięstwo z rzędu, gdyż sołectwo triumfowało również w

0: ubiegłorocznej edycji konkursu. Organizatorzy podziękowali wszystkim sołectwom za przygotowanie witaczy oraz mieszkańcom za zaangażowanie i pomysłowość. Podziękowania skierowano także do internautów, którzy wzięli udział w głosowaniu. To jednak nie koniec rywalizacji związanej z tegorocznymi dożynkowymi witaczami. Podczas gminno-parafialnego święta plonów potęgowie mają zostać ogłoszeni zwycięzcy głównego konkursu Wesoły Witaż Dożynkowy 2026. W tym przypadku o wyniku nie zdecyduje wyłącznie internetowe głosowanie. Przygotowane przez sołectwa dekoracje i witacze będą oceniane w ramach głównego konkursu. Wyniki mają zostać przedstawione podczas tegorocznego święta plonów w Potęgowie. Jak skutecznie ratować życie nad wodą i jak powinny współpracować służby podczas akcji ratunkowej? Tego dotyczyło seminarium szkoleniowo-profilaktyczne poświęcone ratownictwu wodnemu, które odbyło się w Lublinie. W spotkaniu uczestniczyła podinspektor Sylwia Roda, wykładowca z Zakładu Ogólnozawodowego Szkoły Policji w Słupsku. Organizatorem przedsięwzięcia jest Komenda Główna Policji wspólnie z miejscowymi jednostkami. Szkolenie składało się z części teoretycznej i praktycznej. Funkcjonariusze i specjaliści rozmawiali m.in. współpracy służb podczas działań na akwenach i terenach przywodnych. Podczas zajęć praktycznych doskonalono techniki podejmowania i ewakuacji osób z wody, ich holowania, a także udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Udział przedstawicielki Słupskiej Szkoły Policji był również okazją do wymiany doświadczeń i poznania rozwiązań stosowanych przez inne jednostki. Zdobyta wiedza może później zostać wykorzystana podczas szkoleń i doskonalenia zawodowego policjantów. Jutro wschód słońca mamy o 5.54. Wschód słońca, który rozpocznie nam kolejny rok szkolny. Na termometrach jutro zobaczymy 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiejówce, 19 w Drimbusku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumigniemie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. A na niebie zobaczymy zachmurzenie umiarkowane i dość duże. A z tych chmur przelotne opady deszczu, a miejscami może nawet zagrzmieć. Wiatr słaby i umiarkowany, choć w czasie burzy już nie taki słaby, nie taki umiarkowany, tylko porywisty.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Wybita szyba, rozlany wewnątrz lokalu kwas macłowy i straty sięgające niemal 40 tysięcy złotych. Gdyńska policja prowadzi postępowanie w sprawie zniszczenia bawialni. Do zdarzenia doszło w nocy z 25 na 26 sierpnia. Sprawą zajmują się funkcjonariusze z komisariatu policji w Gdyni-Chwarznie. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, nieznany mężczyzna miał wybić szybę w lokalu usługowym, a następnie rozlać wewnątrz kwas masłowy. Substancja ta charakteryzuje się wyjątkowo intensywnym i trudnym do usunięcia zapachem. Według informacji podanych przez portal trójmiasto.pl, a także nadmorski24.pl, zaatakowanym lokalem była bawialnia przy ulicy Wagnera 4. Właścicielka oszacowała straty na 39,5 tysiąca złotych. Policjanci zabezpieczyli nagrania z monitoringu i poddali je analizie. Na tej podstawie ustalili, że związek ze sprawą może mieć mężczyzna, którego wizerunek został opublikowany przez funkcjonariuszy. Ogień pojawił się w magazynie zabawek w Gdyni. Z żywiołem walczyło ponad 50 strażaków. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do strażaków w nocy z soboty na niedzielę około 1:40. Po przyjeździe pierwszych zastępów potwierdzono, że płonie hala o wymiarach około 100 na 50 metrów. Wewnątrz obiektu znajdowały się zabawki, co dodatkowo utrudniało prowadzenie akcji ze względu na dużą ilość materiałów palnych. Jak informuje rzecznik prasowy PKW, młodszy aspirant Dawid Westrych, w kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało 22 zastępy Straży Pożarnej. Pożar został zlokalizowany o 4:15, czyli od tej pory ogień się nie rozprzestrzenił i sytuacja była opanowana. Przyczyny powstania pożaru będzie ustalać policja po zakończeniu działań gaśniczych. Zdjęcia z miejsca zdarzenia znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. 18-latek został przyłapany na malowaniu tunelu przy Wejherowskim dworcu. Teraz słono za to zapłaci. Do zdarzenia doszło 24 sierpnia około 20:40. Funkcjonariusze Straży Miejskiej patrolowali rejon ulicy Żeromskiego w Wejherowie, kiedy zauważyli mężczyznę nanoszącego farbą w sprayu napisy na ściany przy wejściu do tunelu prowadzącego na dworzec kolejowy. Jak się okazało, był to 18-letni mieszkaniec gminy Luzino. Strażnicy ukarali go mandatem karnym w wysokości 500 zł. Mandat nie musi być jednak jedyną konsekwencją. Jeżeli zarządca terenu uzna, że doszło do uszkodzenia elewacji, młody mężczyzna może dodatkowo odpowiadać za powstałe zniszczenia. Za takie wykroczenie może grozić kara ograniczenia wolności albo grzywna. Sąd może także zdecydować o przepadku przedmiotów wykorzystanych do popełnienia wykroczenia na wiązce w wysokości do 1500 zł lub zobowiązaniu sprawcy do przywrócenia miejsca do poprzedniego stanu. Pomorska policja ma 6 nowych radiowozów. Oznakowane BMW trafiły do jednostek w Gdańsku, Gdyni, Słupsku, Tczewie, Pruszczu Gdańskim i Lęborku. Auta będą wykorzystywane przez wydziały ruchu drogowego. To najnowsze modele BMW wyposażone w 3-litrowe, 6-cylindrowe silniki o mocy blisko 400 koni mechanicznych oraz napęd na wszystkie koła. Radiowozy zostały dodatkowo przystosowane do policyjnej służby. Na ich wyposażeniu znalazły się

0: specjalistyczne urządzenia wspierające funkcjonariuszy podczas codziennych działań oraz nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Zakup radiowozów został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątek 28 sierpnia w centrum Pucka. Hulajnoga elektryczna, którą poruszało się dwóch chłopców, zderzyła się z samochodem osobowym. Jak czytamy na profilu Ratownictwo Medyczne Puck, do wypadku doszło w godzinach południowych. Hulajnogą elektryczną jechało dwóch chłopców. Pojazdem kierował 11-latek, natomiast przed nim znajdował się 7-letni chłopiec. W pewnym momencie doszło do zderzenia z samochodem osobowym. Najbardziej ucierpiał młodszy z chłopców. 7-latek doznał poważnych obrażeń twarza, czaszki oraz okolic miednicy i bioder. 11-letni kierujący hulajnogą odniósł ogólne potłuczenia, siniaki i zatrapania. Pomorze zyskuje kolejne miejsce objęte najwyższą formą ochrony. Od początku 2024 roku w województwie pomorskim utworzono 23 nowe rezerwaty. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku podsumowała działania prowadzące od stycznia 2024 roku. Ich celem jest zabezpieczenie najbardziej wartościowych przyrodniczo terenów regionu i zachowanie ich w możliwie naturalnym stanie. Wśród nowych obszarów znalazła się m.in. Wydma Lubiatowska. Rezerwat utworzono w celu zachowania kompleksu nadmorskich wydm oraz zagłębień międzywydmowych z charakterystycznymi dla nich ekosystemami i naturalnym krajobrazem wybrzeża. Na mapie Pomorza pojawiło się również łosiowe bagno. W tym przypadku ochroną objęto kompleks terenów podmokłych, w tym torfowiska wysokie i przejściowe, a także brzeziny bagienne i bory bagienne. Działania prowadzone w regionie są częścią ogólnopolskiej strategii Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Od 2024 roku w całym kraju utworzono już 200 nowych rezerwatów, a ponad 100 istniejących zostało powiększonych. Obecnie w Polsce funkcjonuje 1718 rezerwatów przyrody, z czego aż 200 powstało w latach 2024-2026. Niemal połowę nowych obszarów, 48,5%, stanowią ekosystemy leśne i borowe. Kolejne 13% to cenne torfowiska. W Kielni odbyło się uroczyste oddanie nowej inwestycji gminy Szemut. Mowa o budynku wielorodzinnym, który zbudowany został w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej KZN Kaszuby.
1: 18 mieszkań od 40 kilku do 70 kilku metrów kwadratowych gotowej powierzchni mieszkalnej, wykończonej w standardzie SIM, czyli dużo wyższej niż standard deweloperski. Na mieszkańców czekają kompletne wykończone łazienki, przygotowane kuchnie, panele podłogowe, wymalowane ściany. Gmina, bo to zadanie gminy, przygotowuje nam listę mieszkańców, którym te mieszkania po spełnieniu kryteriów zarówno uchwały Rady Gminy, jak i ustawy o SIM, te mieszkania będą się należały i mieszkańcy pojawią się w tym budynku już we wrześniu, najdalej pewnie ostatni w październiku.
0: Tłumaczy prezes społecznej inicjatywy mieszkaniowej KZN Kaszuby Jarosław Szydłak. Inwestycja zrealizowana została w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej, dzięki czemu udało się otrzymać na jej realizację znaczne środki zewnętrzne.
2: Mamy tutaj w województwie kilka SIM-ów, kilka spółek zrzeszających samorządy budujące mieszkania w systemie właśnie SIM-u, ale też w systemie mieszkań komunalnych. SIM Kaszuby realizuje też swoje inwestycje. To jest ich pierwsza taka inwestycja dokończona. To jest też bardzo budujące, bo spółka pokazała, że jest w stanie w dobrym standardzie budynki stawiać. Nieruchomość została zabudowana budynkiem, który kosztował 12 milionów złotych, ale połowa z tego została przekazana ze środków z KPO, czyli środki unijne, oraz ze środków rządowego funduszu dopłat, który pozwoli tutaj na to, żeby gmina, prosząc zaledwie połowę kosztów tej inwestycji, mogła mieszkania dla swoich mieszkańców dostarczyć.
0: Mówi wicewojewoda Emil Rojek. Inwestycja ta powstała w ekspresowym wręcz tempie dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii.
3: Technologii, która w powiecie wejherowskim jeszcze w ogóle nie była stosowana, czyli budownictwo modułowe. No, zobaczymy, jak ten pierwszy rok, te pierwsze rodziny, czy faktycznie, jeżeli chodzi o tę energochłonność, koszty utrzymania tego mieszkania są takie, jak zakładał cały projekt. Cieszę się, że dochodzi to do skutku. SIM Kaszuby nie jest dużym SIM-em, jest stosunkowo małym SIM-em. Rozpoczęliśmy dopiero tak naprawdę 2 lata temu, jeżeli chodzi o wszystkie formalności. Natomiast tutaj jeszcze w marcu była tylko płyta fundamentowa, no a dzisiaj widzimy całe przedsięwzięcie łącznie z całym zagospodarowaniem.
0: Opowiada wójt gminy Szemut Ryszard Kalkowski, a to dopiero początek działalności społecznej inicjatywy mieszkaniowej KZN Kaszuby, a więc podobnych budynków powstanie więcej.

0: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Nord FM. Spore emocje w Gdyni, ale faworyzowana Arka nie zdołała sięgnąć po komplet punktów. W meczu szóstej kolejki pierwszej ligi żółto-niebiescy zremisowali z Polonią Bytom 1-1. Do przerwy gospodarze prezentowali się zdecydowanie lepiej. Arka objęła prowadzenie w 42 minucie, kiedy na listę strzelców wpisał się Michał Milewski. Dnia nie mieli też kolejnej okazji, ale Władysław Gutkowski strafił w słupek. Kluczowy moment spotkania nastąpił w 53 minucie. Kuba Sulecki sfaulował wychodzącego na czystą pozycję Kamila Orlika. Początkowo zawodnik Arki został ukarany żółtą kartką, ale po analizie VAR sędzia zmienił decyzję i pokazał Soleckiemu czerwoną kartkę. Arka przez ponad pół godziny musiała więc grać w dziesiątkę. Polonia wykorzystała przewagę i w 64 minucie wyrównał Lucjan Zieliński. Gości mieli jeszcze kilka okazji, ale nie zdołali zdobyć zwycięskiej bramki. Arka również nie potrafiła ponownie zagrozić bramce rywali i ostatecznie oba zespoły podzieliły się punktami.
1: Especially home game, yes.
2: Jestem zadowolony, szczególnie w meczach domowych. Dominujemy, stwarzamy sytuację, przeważamy nad rywalami, kontrolujemy przebieg spotkania. Musimy teraz to przenieść przede wszystkim na mecze wyjazdowe. Stracone dzisiejsze punkty chcemy odbić sobie w następnych meczach wyjazdowych, w następnych meczach domowych. Bo koniec końców ten jeden punkt może być istotny względem celów, które sobie założyliśmy przed sezonem. Jestem zadowolony, jak zespół reaguje na nasze założenia, nasz model gry, na to, jak chcemy wyglądać na boisku. Ale przede wszystkim musimy wygrywać i dowozić wynik.
1: But away game we can be much better.
0: Mówił na pomeczowej konferencji prasowej trener Arki Marek Jarolim. Po sześciu kolejkach Gdynianie zajmują piąte miejsce z 10 punktami. Pozostajemy w pierwszej lidze. Lechia Gdańsk dopisała do swojego konta kolejny komplet punktów. Biało-zieloni w wyjazdowym meczu pokonali Polonię Warszawa 4-2. Gdańszczanie szybko objęli prowadzenie. W 11 minucie Tomasz Wójtowicz wykorzystał błąd bramkarza gospodarzy i skierował piłkę do siatki. Polonia odpowiedziała jeszcze przed przerwą. W 38 minucie Ernest Piłowski doprowadził do wyrównania, wykorzystując stratę Lechii na własnej połowie. Po zmianie stron inicjatywę przejęli jednak Gdańszczanie, a pierwszoplanową postać był Kamil Omena. Kolibiczyk najpierw świetnie obsłużył Kevina Dodaja, a chwilę później Artura Szacha. Lechia w krótkim odstępie czasu zdobyła dwie bramki i wyszła na prowadzenie 3-1. W końcówce spotkania Omena sam wpisał się na listę strzelców, podwyższając wynik na 4-1. Polonia zdołała jeszcze odpowiedzieć golem Roberta Dodoka w doliczanym czasie gry, ale na więcej gospodarzy nie było już stać. Lechia dzięki wygranej opuściła strefę spadkową i zajmuje 12 miejsce z 7 punktami. To będzie piłkarskie święto w Luźnie. W najbliższą środę weekend Luźno podejmie ekstraklasową Wisłę Płock w meczu pierwszej rundy STS Pucharu Polski. Dla weekendu będzie to okazja do zmierzenia się z zespołem występującym na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. Spotkanie z Wisłą Płock z pewnością będzie jednym z najważniejszych wydarzeń w historii klubu z Luźnina. Kibice, którzy chcą zobaczyć pucharowe starcie na żywo, mogą starać się zarezerwować wejściówki. Bilet normalny kosztuje 25 zł, natomiast ulgowy 10 zł. Z ulgi mogą skorzystać uczniowie do 15 roku życia. Sprzedaż prowadzona jest drogą mailową. Szczegółów możecie szukać w mediach społecznościowych Weekend Luźno. Luźnianie przystąpią do meczu z Wisłą podbudowani ostatnim ligowym zwycięstwem. W szóstej kolejce trzeciej ligi weekend pokonał na własnym boisku Lipno Stęszew 2-1. O zwycięstwie gospodarzy przesądziły rzuty karne. Ich skutecznymi wykonawcami byli Robert Ziętarski i Jakub Kreft. Wisła Płock nie będzie natomiast wspominać ostatniej ligowej kolejki najlepiej. Zespół z Mazowsza w szóstej kolejce Ekstraklasy przegrał na własnym stadionie z Koroną Kielce 0-2. Teraz oba zespoły spotkają się w Pucharze Polski. Weekend będzie chciał sprawić niespodziankę i wyeliminować rywala z Ekstraklasy, a Wisła Płock spróbuje uniknąć pucharowej wpadki. Mecz weekend Luźno Wisła Płock rozegrany zostanie w najbliższą środę. Pierwszy gwizdek zabrzmi o godzinie 14:30. Pozostajemy na Zielonej Murawie. Remisem 1-1 zakończyło się spotkanie dwóch czołowych drużyn pomorskiej czwartej ligi. Piąte kolejce klub piłkarski Stargard zremisował z Pogonią Lęborg. Pogoń była stroną, która dłużej utrzymywała się przy piłce i częściej zagrażała bramce gospodarzy. Lęborczanie konsekwentnie budowali swoje akcje i stworzyli kilka dogodnych okazji do zdobycia gola. Na prowadzenie goście wyszli w 67 minucie. Krystian Faltyński oddał celny strzał, który bramkarz KP Stargardu zdołał odbić. Przy dobitce Damiana Wojdy był już jednak bezradny. Dla napastnika Pogoni było to już 7 trafienie w tym sezonie. Gospodarze zdołali odpowiedzieć po rzucie karnym. 11 na gola zamienił Damian Garbacik, ustalając wynik spotkania na 1-1.
3: Pierwsza połowa taka wyrównana. Nasz początek, tak do 30 minuty, później Starogard przejął inicjatywę tak na 10 minut. Kilka stałych fragmentów, kilka groźnych środkowań bez zakończenia tego uderzeniem, ale kupowało się pod naszą bramką. I ostatnie 5 minut to znowu było nasze przejęcie inicjatywy, ale bez konkretów. Troszkę brakowało nam uderzeń na bramkę. Później w drugiej połowie nanieśliśmy lekkie poprawki do tego, jak chcemy grać. Po 10 minutach zmieniliśmy troszkę ustawienie, wprowadziliśmy drugiego napastnika kosztem Patryka Soboczyńskiego. Zszedł Oliver Dobek, który miał żółtą kartkę, a wiedzieliśmy, że musimy bronić się przed kontratakami. Baliśmy się tego, że Oli będzie musiał faulować i zejść z boiska. Weszli zmiennicy i dali sobie radę, bo i Błażej Siłkowski był zamieszany przy bramce. Cieszy mnie debiut Kajtka Koneckiego, który wszedł i

0: pokazał się naprawdę z niezłej strony.
1: Powiedział po meczu trener Pogoni Mateusz Michniewicz. Z 11 punktami Pogoń zajmuje 4 miejsce. Podziałem punktów zakończył się też starcie dwóch Gryfów. Słupski zremisował u siebie z Wejherowskim 2-2. Wynik meczu otworzył w 29 minucie Dionata Tonin. Żółto-czarni doprowadzili do wyrównania jeszcze w pierwszej połowie dzięki trafieniu Jakuba Kwiedzińskiego. Druga połowa lepiej rozpoczęła się dla WKS-u, który zdobył gole na 2-1 za sprawą Mateusza Gołajskiego. Słupszczanie zdołali uratować remis na kwadrans przed końcem regulaminowego czasu gry. Wynik meczu ustalił Kasper Książkiewicz. Komplet punktów do ligowej tabeli dopisał sobie Sokół Boże Pole Wielkie, który na wyjeździe pokonał Spartę z Cewice 2-1. Sokół musiał gonić wynik, bo przegrywał po pierwszej połowie. Po zmianie stron zwycięstwo zespołowi z Gminy Łęczce zapomnieli Andrzej Kaszuba oraz Bartosz Zalewski. Piątą przegraną z Antową natomiast Tolem Gminu, który przegrał z Arką 2 Gdynia 0-3. Sukces reprezentanta Gminy Puck na Mistrzostwa Świata w skacie w Wiedniu. Daniel Nadolski z Żeliszczewa znalazł się w 12-osobowej reprezentacji Polski, która wywalczyła drużynowe wicemistrzostwa świata. Lepiej od biało-czerwonych okazali się jedynie Niemcy. W rywalizacji uczestniczyły także reprezentacje Austrii, Francji, Belgii, Kanady i Stanów Zjednoczonych. W mistrzostwach wystąpiła 6-osobowa reprezentacja Gminy Puck. W klasyfikacji indywidualnej obejmującej 569 zawodników z całego świata najwyżej sklasyfikowany został Marek Radke z Werblini, który zajął 204 miejsce. Gminę Puck reprezentowali także Adam Baran z Połchowa, Henryk Kotka z Gnieżdżewa, Henryk Radke z Werblini oraz Przemysław Lesner ze Strzelna. Zmieniamy dyscyplinę. W Jeziorzycach odbył się turniej MK Cup dla zawodników z rocznika 2018. Młodzi piłkarze mieli okazję rywalizować na 4 boiskach, a najważniejsze były sportowe emocje, rozwój i dobra zabawa. W turnieju wystąpiły zespoły AP Gryf Słupsk, AP Słupia Gobylnica, Stal, Jeziorzyce, LKS Prometeusz Tuchomie, KS Kaszubia Studzienice, GPK Karol Pępino, KS Damnica oraz MKS Jantar Ustka. Część klubów wystawiła po dwie drużyny. Spotkania trwały po 15 minut, a mecze rozgrywane były równocześnie na 4 boiskach. Dzięki temu każdy z młodych zawodników spędził sporo czasu na murawie i mógł zebrać kolejne cenne doświadczenia. Organizatorzy zrezygnowali z klasyfikacji końcowej tabeli. Jak tłumaczyli w przypadku tak młodych zawodników, najważniejsze były pierwsze doświadczenia meczowe, nauka współpracy i rozwijanie piłkarskich umiejętności.
2: Norda FM.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said that.